0: na swoją masę ciała. Tutaj czasem się mówi, że o, niektórzy ludzie mają taki super szybki metabolizm.
1: Prawda?
0: I tak dalej. Tak, to... Tylko, że te różnice między ludźmi są stosunkowo niewielkie. Tutaj to jest raczej wymówka niestety i większość z nas ma bardzo podobny metabolizm i to jest kwestia tego, jak dużo jemy i jak dużo się ruszamy, a nie jakichś specjalnych właściwości niektórych osób.
1: Ale jednak spójrzmy na temat z tej drugiej strony, co z osobami, które mają te nadprogramowe kilogramy. Co radzisz? Jaka jest ścieżka postępowania, gdy przychodzi do ciebie taki młody człowiek, który powinien naprawdę normalnie wyglądać, bo rozumiem, że z wiekiem tam praca siedząca, za biurkiem siedzimy i nie mamy możliwości uprawiać aktywności fizycznej. Co radzisz takim młodym osobom i jak z nimi pracujesz?
0: Znaczy, to zależy od tego, czego te osoby oczekują tak naprawdę, bo część ludzi na przykład chciałaby włączyć aktywność fizyczną i też szuka porady u mnie, jak to zrobić, jak to zacząć, jak zacząć się ruszać. Część ludzi oczekuje tego, że po prostu rozpiszę im dietę, której przestrzeganie spowoduje to, że będzie im łatwiej zrzucić tą nadprogramową masę ciała, albo część oczekuje takich ogólnych wskazówek, jak powinni się lepiej odżywiać, żeby schudnąć albo żeby nie nabierać tej masy ciała. I to jest... To do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. Jeśli ktoś... Też w zależności od tego, jakie ktoś ma predyspozycje, jakie ma oczekiwania, jak dużo chce pracy w to włożyć. Bo przecież są ludzie, którzy chcieliby się zacząć ruszać, ale kompletnie nie mają na to czasu. Wtedy na przykład szukamy raz, że bardziej restrykcyjnej diety, a dwa na przykład szukamy takich sposobów, żeby oni byli w stanie się ruszać na przykład w ciągu dnia pracy albo wykonywać bardzo krótkie, bardzo intensywne treningi, które im pomogą spalić trochę kalorii, a nie zabiorą, tak, nie każe im biegać codziennie po 2 godziny czasu na przykład.
1: Albo na przykład wracamy z pracy, ze szkoły i wysiadamy 3 przystanki wcześniej.
0: Na przykład.
1: I spacerek.
0: Na przykład. Jest dużo takich zwyczajów tak naprawdę. Na przykład proszę zauważyć, że nawet praca biurowa dzisiaj, kiedyś praca biurowa polegała na tym, że przynosiło się dokumenty z jednego miejsca na drugie, trzeba było pójść pogadać z koleżanką gdzieś w biurze obok i tak dalej.
1: Czasem... A teraz maila wysyłamy po prostu.
0: Dokładnie, wysyła się maila, wysyła się plik z dokumentami komuś i nawet go nie trzeba przenieść. A to są niby małe ilości kalorii, ale wsumowane w ciągu całego dnia, potem w ciągu całego tygodnia, to są różnice, które już robią różnicę i powodują to, że dzisiaj tyjemy bardziej niż 20 lat temu na przykład.
1: Porządne sprzątanie, porządki domowe. Sama w sobie to jest aktywność fizyczna i sporo kalorii spala.
0: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie to jest... Tego typu czynności spalają sporo kalorii i takie całodzienne sprzątanie to może spalić zdecydowanie więcej kalorii niż naprawdę intensywny trening.
1: Czyli co, teraz naszym słuchaczom radzimy proszę wstawać, słuchać radia i w międzyczasie sobie myć okna.
0: Na przykład. Już nie wiem, jak to zrobić, ale...
1: Kiedyś było tak, że mam wrażenie, przychodziło się ze szkoły o godzinie 15 i tak naprawdę był czas na wszystko. Teraz i młodzi ludzie i starsi, ale chciałbym się skupić teraz na tych młodych osobach. Zajęcia od 8 do 17 załóżmy, ale później jeszcze lekcja francuskiego, później pianino, trzeba dojechać do domu i w domu jestem o 20. Od 7 do 20 nie mam nie w domu. Jak dbać o dietę i co zrobić, żeby te produkty, które jemy w trakcie swojego dnia, były zdrowe? No bo nie wyobrażam sobie, żeby chodzić wszędzie ze swoim pudełeczkiem z obiadem, bo to często jest bardzo uciążliwe. Z kolei jak podejdę do automatu z różnymi przekąskami, no to tam zdrowej przekąski raczej nie znajdę. Nie jeść nic?
0: To nie jest najlepsze rozwiązanie, oczywiście. Nie przegłodzenie się przez cały dzień nie jest dobrym pomysłem. Na pewno trzeba zjeść jakiś posiłek w ciągu dnia. I tutaj mamy kilka wyborów. Niekoniecznie trzeba od razu na przykład skupiać się na tym, żeby zjadać 5 posiłków dziennie i każdy, żeby był inny, ale wystarczy, że jeśli w ciągu tego długiego dnia zjemy jeden dobry posiłek, i rozłożymy ten całe swoje zapotrzebowanie kaloryczne na 3 posiłki, a nie na 5 na przykład, to już ułatwia sprawę. Możemy spróbować znaleźć jakieś miejsce gdzieś tam po drodze naszej do pracy, czy do szkoły, czy gdzieś między zajęciami, które oferuje zdrowe przekąski. Oczywiście tego typu miejsca zazwyczaj są droższe i zazwyczaj czasem nawet, czy również czasem mogą być mniej atrakcyjne, bo fajniej zjeść pewnie burgera niż sałatkę, no ale to jest sposób, żeby ograniczyć ilość tych kalorii w ciągu dnia i podejmować mądrzejsze, zdrowsze decyzje.
1: I jeszcze jedna kwestia, słodkie napoje. Chyba każdy ma momenty załamania, momenty słabości, kiedy sięgamy po napój gazowany, słodki, pełen cukru.
0: No to nie jest, to jest bardzo zła decyzja i to jest bardzo kiepski pomysł. Już zdecydowanie lepiej sięgnąć wtedy po napój, który jest słodzony jakimś słodzikiem, bo przynajmniej on nie dostarczy kalorii.
1: Ale ja słyszałem z kolei, że słodziki są niezdrowe i rakotwórcze.
0: Znaczy, to nie jest prawda, że są rakotwórcze. Na pewno to nie jest nic zdrowego, ale cukier również nie jest zdrowy, więc tutaj podejmując decyzję, czy wybieramy słodzik, czy wybieramy cukier, to lepiej wybrać słodzik. Mimo to te napoje nie są niczym zdrowym, dostarczają, na przykład kola dostarcza bardzo dużo fosforu, którego i tak jest nadmiar w naszej diecie i nie powinniśmy tych napojów wypijać, nawet nie powinniśmy wypijać soków, bo część osób myśli, że sok jeszcze świeżo wyciskany na przykład, albo sok taki jednodniowy, niestety te soki nie są zdrowe, ponieważ wyciskając sok z owoców pozbawiamy je błonnika, wielu witamin i dostarczamy taką skoncentrowaną dawkę kalorii, którą łatwo wypijamy, łatwo o niej zapominamy i to też powoduje tycie. Soki nie są dobrym pomysłem.
1: Ale te soki są wyciskane, ja się zatrzymam tutaj, tego dnia, w którym są sprzedawane, no to są soki jednodniowe. Nie mają dodatku cukru, ja sprawdzam często, co jest napisane na etykiecie i skład i rzeczywiście w większości skład to jest po prostu sok. I mimo wszystko mówisz, że nie warto.
0: Tak, nie warto.
1: Ale sam, jakbym sobie sam w domu wycisnął.
0: To nie ma dużego znaczenia. Zdrowym źródłem owoców są po prostu całe owoce. Jeśli wyciśniemy te owoce, pozbawiamy je błonnika, pozbawiamy je witamin, dlatego bardzo często jest tak, że na szklankę wyciskanego soku wchodzi kilka owoców i zamiast dostarczyć te kilka owoców, które by napełniły nam brzuch na wiele godzin, dostarczyły błonnika, dostarczyły witamin, to my wypijamy taką szklankę, po której praktycznie nie czujemy żadnego uczucia sytości, a ona jednak wniosła te 200-300 kalorii do naszego jadłospisu.
1: Czyli zamiast soku po prostu owoc.
0: Na przykład.
1: A co sądzisz o takich owocach jak banany? Bo dla osób, które interesują się dietą odchudzającą, są pewne owoce zakazane. Między innymi banany.
0: Banany i winogrona zazwyczaj.
1: No widzisz, i one są właśnie najsmaczniejsze. Nie rozumiem, dlaczego tak musi się dziać.
0: To są bardzo dobre produkty i absolutnie nie należy ich unikać. Oczywiście, gdyby ktoś zjadał 2 kg dziennie, to dostarczyłby prawdopodobnie zbyt dużo kalorii, ale to nie są takie ilości kalorii, żebyśmy się musieli tym bardzo przejmować. Jeden banan to jest około 100-120 kalorii, to jest zdecydowanie mniej niż jakikolwiek baton, to jest nawet mniej niż kawa latte z cukrem i z mlekiem, więc tym nie należy się przejmować. To, co naprawdę trzeba ograniczać, to właśnie wyciskane soki, to dodatek cukru, to rafinowane źródła węglowodanów, takie jak biały chleb na przykład, ale nie owoce. Owoce to są ostatnią rzeczą, którą trzeba eliminować z diety. Nawet banany i nawet winogrona.
1: I na przykład, jeśli bardzo chcemy dbać o swoją dietę, to takiego banana można zjeść rano. Bo podobno właśnie rano można zjeść więcej, można sobie pozwolić na więcej, ponieważ to wszystko w ciągu dnia przetworzymy na energię.
0: Znaczy, to jest dosyć
1: mit?
0: To jest atrakcyjna koncepcja, że zjedzenie w pewnej porze produktów działa inaczej niż zjedzenie tych produktów w innej porze. Jednak tak naprawdę jest ważny całodzienny bilans kalorii. Niezależnie od tego, czy zjemy więcej produktów rano, czy więcej produktów wieczorem, jeśli bilans kalorii zostanie zachwiany z jakiegoś powodu, no to niestety zaczniemy tyć. Faktycznie jest tak, że zazwyczaj jeśli zjemy coś rano, to potem jesteśmy bardziej najedzeni. Czyli na przykład zjadamy solidne śniadanie i później przez wiele godzin czujemy się nasyceni, zjadamy mniejszy obiad, zjadamy mniejszą kolację i to działa. Jeśli zjemy natomiast na kolację więcej, no to zazwyczaj do rana i tak już zdążymy zgłodnieć, więc to nie ma znaczenia, ale to tylko i wyłącznie chodzi o nasze odczucie i o to, że raczej będzie nam łatwiej kontrolować apetyt, jeśli zjemy więcej rano, a mniej wieczorem, a nie o to, że jest jakiś magiczny sposób albo jakieś prawo biologiczne, które by wyjaśniało, czemu jedzenie na noc stłuczy bardziej albo mniej z jakiegokolwiek powodu.
1: No dobrze, wracając już ściśle do twojej pracy, do twoich obowiązków, wiem, że ustalasz diety. Takie diety przygotowujesz indywidualnie. Powiedz mi, czy dieta, którą przygotowujesz dla młodej osoby, różni się od diety, którą przygotowujesz dla osoby starszej, bo też słyszałem, że no, są wymagania tak, kaloryczne. Mniej kalorii potrzebuje człowiek starszy, człowiek młodszy potrzebuje więcej kalorii.
0: Tak.
1: Ile to jest tak dla młodego człowieka?
0: To bardzo zależy od tego, ile ta osoba waży. To są różnice między 2000 a 4000 kalorii, w zależności od wagi, w zależności od aktywności fizycznej. To są bardzo duże różnice. Nawet jest tak, że zazwyczaj mężczyźni potrzebują więcej kalorii, a do mnie czasem trafiają dziewczyny, które uprawiają intensywnie sport i muszę zapisać dietę, która ma więcej kalorii niż ich męża na przykład, który
1: siedzi za biurkiem cały dzień.
0: Siedzi za biurkiem albo ma niewielką aktywność fizyczną. Oczywiście z wiekiem trochę spada nasze zapotrzebowanie na energię i to się wiąże z dwiema rzeczami. Z jednej strony, w sumie tak naprawdę wiąże się z jedną rzeczą. Wiąże się z tym, że z wiekiem zazwyczaj stajemy mniej aktywni fizycznie i w związku z tym raz, że spalamy mniej kalorii, a z drugiej strony tracimy masę mięśniową, która wymaga tego, żeby jej podtrzymanie wymaga, no jest kosztowne energetycznie i dlatego dobrym sposobem na odchudzanie się jest właśnie budowanie masy mięśniowej. To brzmi troszkę paradoksalnie i kobiety się tego bardzo boją, bo kobiety bardzo boją się nabrać masy mięśniowej, ale tak naprawdę to jest bardzo dobra droga do tego, żeby się odchudzić, a jednocześnie nie zmusić się do jedzenia mniejszej ilości kalorii.
1: To co byś polecił mi jutro na śniadanie? Chcę się zacząć odchudzać jutro.
0: Chcesz się zacząć odchudzać? Poleciłbym ci na przykład płatki owsiane.
1: Mhm. Ale ja nie lubię.
0: Nie lubisz płatków owsianych, dobrze. A co lubisz?
1: No ja lubię sobie rano czekoladkę, jakieś słodycze właśnie. Co byś zrobił z takim interesantem?
0: Jeśli ktoś bardzo lubi słodycze, to staram się z nim umówić na przykład, że jemy teraz te słodycze co drugi dzień. Że to nie jest tak, że codziennie są te słodycze. On je codziennie te słodycze i nie wyobraża sobie bez tego. To próbujemy co drugi dzień je zjeść. Albo jeśli jest troszkę bardziej lepiej zmotywowana ta osoba, to na przykład raz w tygodniu, po to, żeby nie wyeliminować ich kompletnie, ale ograniczyć ich ilość.
1: I mieć w świadomości to, że te w końcu zasłużę sobie na batonika albo na czekoladę.
0: Tak, na przykład.
1: Mhm. A wracając jeszcze do naszych porad żywieniowych, wiem, co mogę zjeść na śniadanie. No dobrze, zjem już te płatki owsiane. A co na kolację?
0: Co na kolację?
1: I o której te kolacje? A chodzę spać o północy.
0: To jeśli zjesz koło 22, to jest dobrze. To jest dobrze. Dobrze, żeby kolacja nie była jakaś bardzo sycąca, bardzo duża, żeby po prostu dobrze ci się po niej spało. Nie jest prawdą na przykład, że węglowodany zjedzone na noc tłuczą, a zjedzone w ciągu dnia nie mają takiego wpływu, bo to nie od tego zależy. To zależy po prostu od ilości kalorii. Teraz jest modne takie podejście, które się nazywa intermittent fasting. To polega na tym, że ludzie na przykład nie jedzą śniadania, a potem dopiero jedzą ci duże kolacje. To nie jest metoda, której jestem jakimś gorącym zwolennikiem, ale ci ludzie faktycznie chudną, mimo to, że dostarczają dużo kalorii w godzinach wieczornych, bo to po prostu nie ma dużego znaczenia. Jeśli zapanujemy nad bilansem kalorii, to możemy zjeść nawet na wieczór. No z tym, że często jedzenie na wieczór kończy się tym, że budzimy się w nocy, jest nam niedobrze, źle śpimy.
1: Mhm. Zdecydowanie obalamy mit, że kolacje są najgorszym przeciwnikiem dobrej sylwetki.
0: Nie są. Jeśli tylko panujemy nad ilością kalorii, to nie są. Jeśli oczywiście nasza kolacja wygląda w ten sposób, że przez cały dzień jemy normalnie tyle, co potrzebujemy, a jemy kolację, która jest nadprogramowa, to oczywiście ona utuczy. Ale z drugiej strony, gdybyśmy jedli bardzo duże śniadanie, a przez cały dzień jedli resztę, czy ponad swoje zapotrzebowanie też, to i tak przytyjemy, i tak przytyjemy. Dzisiaj ta kolacja byłaby bardzo drobna.
1: Każdy dietetyk jest trochę psychologiem, prawda?
0: Powinien być. To różnie bywa niestety, ale powinien być. Teraz też są studia na przykład psychodietetyków, które próbują tworzyć takich interdyscyplinarnych specjalistów zajmujących się właśnie czymś pomiędzy psychologią a dietetyką, bo dieta przejść na dietę jest czymś, co jest bardzo poza naszą strefą komfortu. My mamy swoje przyzwyczajenia i z niektórych przyzwyczajeń jest stosunkowo łatwo zrezygnować. Ale przed przyzwyczajenia dietetyczne, one często są zakorzenione bardzo, bardzo głęboko. Na przykład to, co mówiłeś, że lubisz słodycze, to może być na przykład wynik tego, że jak byłeś mały, to twoja mama dawała ci słodycze, jak zrobiłeś coś dobrego, jak zasłużyłeś na coś, byłeś grzeczny, coś, dobre oceny i tak dalej, dostawałeś słodycze. Więc w twojej głowie istnieje takie połączenie, że jak się dobrze zachowujesz, to zasługujesz na nagrodę. Zasługujesz na nagrodę, którą są słodycze, ten słodki smak tych słodyczy.
1: No i dzisiaj byłem w pracy, wszystko dobrze zrobiłem, tak jak mnie prosił szef, więc wieczorem mam ochotę na czekoladę.
0: Dokładnie, dokładnie masz ochotę się tym nagrodzić. No i w sumie nie ma w tym nic złego, tak? Bo zasłużyłeś na tą nagrodę, tylko niestety twoja waga może wzrastać po czymś takim. Mhm.
1: Jestem tym młodym człowiekiem, który już dzisiaj się pojawił w naszej rozmowie i mam te nadprogramowe kilogramy, ale w końcu postanowiłem coś ze sobą zrobić, zmienić swoje życie. Przeszedłem na dietę. Z tym, że no, trafiła się jedna impreza, druga impreza, a na imprezie wiadomo, napoje, do tego jakieś przekąski niezdrowe. Często jest chyba tak, że ludzie, którym raz się coś nie uda i powiedzmy raz popełnią jakiś grzech żywieniowy w trakcie swojej diety, a do tej pory byli bardzo zmotywowani, rezygnują z niej, bo myślą, że już wszystko przepadło, że już popełniłem ten błąd, zjadłem te krakersy i te paluszki, chociaż nie powinienem.
0: Tak, tak jest bardzo często, ci ludzie często porzucają dietę. Szczególnie demotywujące jest to, że na przykład jeśli się odchudzamy, nasza waga często spada dosyć szybko, bo tracimy również wodę. Tracimy również wodę, część ludzi na przykład, zresztą słusznie, w momencie, kiedy przychodzi na dietę, trochę mniej soli na przykład, je trochę mniej produktów, które mają dużo soli i w związku z tym tracą sporo wody. A w momencie, w którym pójdą na imprezy, najedzą się tych słonych krakersów, zjedzą w ogóle więcej, ich waga gwałtownie wzrasta. Się okazuje, że oni jednego dnia ważyli powiedzmy 75 kilo, a następnego dnia ważą 77 albo 78 i im się wydaje, że w ogóle tak naprawdę przekreślili ostatnie 3-4 tygodnie swojej pracy, jaką było odchudzanie. To jest złudne dosyć, bo ta waga zazwyczaj po takim chwilowym wahnięciu, po takim chwilowym piku w górę, ona później po 2-3 dniach znowu wraca do normy i znowu oczywiście jesteśmy zazwyczaj trochę ciężsi niż przez tą imprezą, ale ta różnica wynosi około 0,5 kg na przykład, a nie 2 albo 3 kg i to jest bardzo demotywujące i nie powinniśmy się tym przejmować. Oczywiście niedobrze, że takie odstępstwa mogą hamować naszą dietę, ale jej nie przekreślają. Zdecydowanie lepiej odżywiać się przez większość czasu zdrowo i raz na jakiś czas zaszaleć, niż nie odżywiać się zdrowo i też zaszaleć, bo to tak zazwyczaj jest.
1: Tendencja wśród młodych osób jest taka, że oczywiście tyją, ale to nie jest tylko w Polsce, to na świecie. USA chyba przoduje.
0: No właśnie, niestety to USA jest pokazywane jako dla nas jako takie miejsce, gdzie tam
1: powiedzmy wprost, kraj otyłych ludzi.
0: Tak, kraj otyłych ludzi, tylko że problem polega na tym, że faktycznie jeśli porównamy powiedzmy 20, 30, 40 latków amerykańskich, to oni są dużo grubsi niż my. Amerykanie są zdecydowanie grubsi, ale jeśli zaczniemy porównywać nasze dzieci, to się okazuje, że dzieci amerykańskie i dzieci polskie zaczynają wyglądać dosyć podobnie i to jest niepokojące, bo z tego pokolenia prawdopodobnie wyrośnie pokolenie właśnie takich grubych Amerykanów. No niestety pod tym względem doganiamy ich dosyć szybko i powinniśmy coś z tym zrobić, bo mamy trochę więcej czasu niż oni. Oni mogli się czuć zaskoczeni tym, co się stało, a my już nie powinniśmy. My już wiemy, że coś takiego się dzieje i powinniśmy dbać o to, jak nasze dzieci się odżywiają.
1: Dzieci ogólnie w Polsce odżywiają się niezdrowo, wyrastają na młodych ludzi, którzy cierpią na nadwagę albo otyłość. I później pojawia się, mam wrażenie, element, jakim są hormony, jakim są randki, relacje damsko-męskie i pojawia się takie poczucie samokrytycyzmu, tak, którego w dzieciństwie chyba nie ma. No i młodzi ludzie starają się za wszelką cenę schudnąć i to jak najszybciej, najlepiej w 2 tygodnie 10 kilo. Różne diety, które są niebezpieczne wręcz.
0: No diety półbiedy, czasem się pojawiają też środki farmakologiczne, na przykład kupowane z internetu, które po prostu są niebezpieczne dla życia. W zeszłym roku mieliśmy przypadek kobiety, która umarła po zażyciu środka, który kupiła drogą internetową. I to jest bardzo niebezpieczne. To eksperymentowanie z farmakologicznymi środkami jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest nawet kupowanie suplementów diety, bo one potrafią być zanieczyszczone niestety substancjami, które są niebezpieczne.
1: Nawet takie, które są sprzedawane w aptece.
0: Niestety nawet tak. Badanie, które było przeprowadzone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, wykazało, że mniej więcej 15% środków przeznaczonych dla sportowców jest zanieczyszczone jakimiś substancjami, które nie są zadeklarowane na składzie i są po prostu nielegalne, nielegalnie się tam znalazły. Tutaj, jeśli chodzi o diety, to jest trochę bezpieczniej, no bo dietą trudniej zrobić krzywdę niż jakąś tabletką. Niemniej oczywiście mogą ci ludzie bardzo często na przykład przechodzą na diety niskowęglowodanowe, taka jak dieta Dukana, czy w polskiej odmianie dieta Kwaśniewskiego. Chociaż dieta Kwaśniewskiego się trochę różni od diety doktora Dukana, bo dieta Kwaśniewskiego zawiera dużo więcej tłuszczu. I te diety, one faktycznie dosyć szybko odchudzają, są dosyć atrakcyjne dla niektórych osób, bo zawierają takie produkty jak na przykład smażone jajka, które są smaczne, czy duże ilości tłustego mięsa, które jest po prostu smaczne, a z drugiej strony odchudzają dobrze. I ci ludzie przechodzą na takie diety, niestety robiąc sobie krzywdę i skracając sobie życie w ten sposób.
1: No i to powinna być przestroga.
0: Powinna być przestroga, no tylko, że nikt im tego nie może zabronić.
1: Zdradzę trochę naszego życia radiowego. W kuchni rozmawialiśmy na temat kawy, bo akurat sobie ją robiliśmy. Podobno kawa z mlekiem jest zdrowsza od kawy bez mleka.
0: Tak. Chodzi o ilość szczawianów, które się są w stanie przyswoić. Jeśli dolejemy do tej kawy mleka, to nie musi być mleko krowie koniecznie. Może być na przykład to mleko sojowe, jakiekolwiek mleko roślinne. Chodzi tylko o to, żeby wapń, który się znajduje w tym mleku krowim lub napoju roślinnym, fortyfikowanym, żeby związał szczawiany, żeby te szczawiany nie odłożyły nam się w nerkach w postaci kamieni.
1: No bo później może być niebezpiecznie dla naszych nerek i ogólnie dla naszego zdrowia.
0: Po wielu latach oczywiście, ale lepiej chuchać na
1: ziemi. Widzisz, mam wrażenie, że nawet nieodpowiedzialne diety, które są mordercze wręcz, one przynoszą takie efekty oczywiście negatywne po wielu latach, kiedy tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie ocenić diety i nie jesteśmy w stanie powiedzieć stop, bo to jest złe, bo nie czujemy nic, tak? Nie czujemy się źle, a wręcz przeciwnie, chudniemy i osiągamy swój cel, a po kilku latach okazuje się, że jednak spustoszenie w naszym organizmie te diety zasiały.
0: Tak, to jest w ogóle problem. Problem też jest nawet natury takiej czysto psychologicznej, bo na przykład jeśli sięgasz dzisiaj po czekoladę, to czujesz dzisiaj teraz jej słodki smak i to jest super, ale jakąkolwiek karę za to dostaniesz jutro, tak? Jak dostaniesz na wadze i się okaże, że ważysz trochę więcej. Zawsze kiedy jakaś czynność i negatywna konsekwencja tej czynności jest oddalona w czasie, no to trudniej po prostu się nauczyć, że to jest dla nas niedobre.
1: I to jest niebezpieczne.
0: Jest niebezpieczne.
1: Wracając jeszcze, nie wracając, teraz chciałem cię zapytać o dietę wegańską i wegetariańską, bo teraz jest wzięcie na te diety, szczególnie wśród młodych ludzi. Wydaje mi się, że młodzi ludzie bardzo, bardzo chętnie właśnie na takie diety przechodzą. Niektórzy z powodów światopoglądowych, inni po prostu chcą żyć zdrowiej, bo myślą, że to jest zdrowsze. Czy rzeczywiście dieta bezmięsna i bez produktów mięsnych jest zdrowa?
0: Tak, jest jak najbardziej zdrowa. Długo uważaliśmy, że taka dieta wymaga więcej skupienia się niż dieta, która zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego.
1: I w naszej świadomości chyba tak zostało.
0: Tak, w naszej świadomości tak zostało. Faktycznie jest kilka elementów w takiej diecie, na które trzeba bardziej zwrócić uwagę niż w przypadku diety, która zawiera wszystkie produkty. Niemniej jeśli analizujemy sposób żywienia się wegan i wegetarian i porównujemy ich sposób żywienia się do osób, które są na tak zwanej diecie tradycyjnej, albo jak niekiedy się pojawia takie określenie wszystkożerców, czy mięsożerców, troszkę bardziej negatywnie nacechowane określenie, to okazuje się, że te diety faktycznie mają pewne swoje niedobory, że ci ludzie na przykład zapominają o wapniu, zapominają o suplementowaniu witaminy B12, którą muszą weganie suplementować i niektórzy wegetarianie też, ale okazuje się, że te problemy, te niedobory u osób na diecie tak zwanej tradycyjnej są jeszcze większe, że u nich te niedobory są większe w innych składnikach, na przykład w magnezie, czy w folianach, albo w witaminie C. I że tak naprawdę taka dieta, nawet niezbilansowana, jest zdrowsza niż taka typowa dieta.
1: Ale zawsze lepiej poczytać, tak, dowiedzieć się więcej.
0: Pytanie też jeszcze, kogo się czyta, bo niestety w internecie, a o dietach wegańskich, to już w ogóle można przeczytać sporo głupot, niestety. Niestety, zwłaszcza właśnie dietetyka, a diety chyba wegańskie i wegetariańskie, to już w ogóle w szczególności przyciągają takich pseudoekspertów, ludzi, którzy nie mają żadnego wykształcenia żywieniowego, czasem mają jakieś wykształcenie pokrewne, albo po prostu są zainteresowani, nie wiem, prawami zwierząt i oni próbują swoje jakieś racje przekazywać, niestety czasem robiąc krzywdę temu czytelnikowi.
1: Ale przyznasz, nawet między zawodowymi dietetykami czasem występują bardzo duże rozbieżności w poglądach. To jest coś takiego.
0: Jest, to prawda. To prawda, że jest, są różne poglądy i są pewne rzeczy, o które się można sprzeczać. No i są różne podejścia. No niestety mówi się, że tyle, ile u Polaków, tyle opinii. Z dietykami też tak czasem jest, niestety, no ale ale pytanie, na czym ten dietetyk opiera swoją wiedzę, tak? Czy opiera tą wiedzę na edukacji, którą wyniósł ze szkoły, która powiedzmy, że jest rzetelna, ale może nie do końca jeszcze już aktualna? Czy opiera to na publikacjach naukowych, które się obecnie ukazują w internecie i są łatwo dostępne? Czy na przykład na jakichś swoich prywatnych przemyśleniach, które niekoniecznie mają pokrycie w czymkolwiek?
1: Zawsze jak coś mówimy, powinniśmy być przygotowani na pytania i powinniśmy mieć przygotowane rzetelne odpowiedzi, na przykład poparte źródłami.
0: Tak, to generalnie jeśli ktoś coś mówi o dietetyce, to dobrze jest go pytać o źródła, bo się okazuje, że czasem ludzie, których pytamy, skąd mają taką informację, albo opierają jakieś na jakimś bardzo nierzetelnym źródle, albo nie opierają jej na żadnym źródle.
1: Damian Parol, oparty zawsze na rzetelnych źródłach. Staram Dziękuję się. Bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wracasz do swoich klientów, tak? Do swoich podopiecznych, można tak powiedzieć.
0: Można tak powiedzieć.
1: Dziękuję Ci bardzo za spotkanie i życzę Tobie oraz Twoim pacjentom, bo dietetyk to już tak prawie psycholog, lekarz, sporo tych powiązań, tak? Mhm. To ja jeszcze wymienię. Damian Parol, dietetyk sportowo, wykładowca i jeszcze sporo tego, tylko że już się umówiliśmy, że nie będziemy wydłużać, bo musiałbym Cię przez te pół godziny przedstawiać naszej rozmowy.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie.
2: Dzięki, Karol. Kończymy kolejne Miasto Młodości. Do usłyszenia.
3: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
2: W studiu Meloradia Patrycja Załóg, trenerka pewności siebie, autorka książki Najpierw zadbaj o siebie. Dzień dobry, witam.
4: Witam serdecznie.
2: I właśnie o pewności siebie dzisiaj w Meloradiu będziemy rozmawiać. Patrycja, na początek może trochę błahe pytanie, może trudne, a może nie na miejscu. Czym jest ta pewność siebie?
4: Bardzo dobre pytanie, dlatego że ona jest często mylnie rozumiana. Często jest kojarzona z arogancją, z wywyższaniem się, z takim nadmiernym przekonaniem o swojej wartości. Natomiast taka prawdziwa pewność siebie, której uczę, to jest przede wszystkim, ona bierze się z tego, że my odkrywamy, kim tak naprawdę jesteśmy. Odkrywamy, czego chcemy, co nam się podoba, co nam się nie podoba, odkrywamy swoje mocne strony. I myślę, że wielu ludziom brakuje tej prawdziwej pewności siebie, dlatego że po prostu siebie nie znają, że nie poświęcają czasu na to, żeby odkryć właśnie, czego naprawdę chcą w życiu, co im się podoba. Też nie, jakby często nie odkrywają właśnie swoich pasji, takiej prawdziwej ścieżki i czasami na przykład męczą się właśnie w pracach, które tak naprawdę nie są dla nich. Więc mam poczucie, że ta pewność siebie z jednej strony to jest właśnie efekt poznawania siebie, a z drugiej strony efekt sprawdzania się w działaniu. Dlatego, że i na pewno też masz takie doświadczenia, każdy z nas to miał, że kiedy robimy coś pierwszy raz, no to jesteśmy w tym mocno niepewni.
2: Boimy się strasznie.
4: O tak. I często wiele osób na tym etapie przestaje to robić. To znaczy ma takie poczucie, że bardzo chcieliby czegoś spróbować, na przykład, nie wiem, nauczyć się jeździć samochodem, ale...
2: To ja. To właśnie ja.
4: Jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy.
2: Jeszcze nie, nadal nie.
4: A to widzisz, to może po tej audycji, wiesz, będzie impuls.
2: Ale to faktycznie dlatego, że się boję.
4: Tak, i to jest właśnie to, bo po prostu to coś nowe, to jest takie wielkie w naszej głowie, to się wydaje, że po prostu to jest jakaś taka rzecz. I jeszcze też to, co robi umysł, właśnie kiedy próbujemy, czy jakby, czy stoimy przed tym progiem, żeby się odważyć, to on nam już snuje scenariusze, co będzie za chwilę. I jak my już będziemy mieli wypadek, albo jak sobie nie poradzimy z czymś, prawda? Że to właśnie w taki sposób działa i tak jest praktycznie w każdej sytuacji. Natomiast warto jest sobie uświadomić to, że jeżeli pomimo tego, że bardzo się boimy, odważymy się to zrobić, to naprawdę będzie łatwiej. Bo jak zrobimy ten pierwszy krok, na przykład wyjdziemy na tą scenę, no to to już pójdzie. No dobrze, może troszeczkę zniesiemy, jakby będziemy doświadczać dyskomfortu. No może potem będziemy mieli wątpliwości, czy dobrze nam poszło. Za drugim razem też będzie duży dyskomfort. Za trzecim będzie troszeczkę mniejszy, a po tygodniu, gdybyśmy robili to codziennie, to, mówię, cokolwiek, jakkolwiek to jest rzecz, po tygodniu, po dwóch tygodniach po prostu to by było zupełnie naturalne. I to jest tak naprawdę fantastyczna rzecz i fantastyczny sposób, żeby naprawdę super szybko zbudować pewność siebie. Bo to, co jest też ciekawe, jak to działa? Że to działa tak, że jak zrobimy coś, czego się boimy, to ale zrobimy to, to po pierwsze od razu rośnie nasza wiara w siebie. No bo zrobiliśmy. Nie?
2: To już dodaje nam skrzydeł trochę.
4: Dokładnie. Więc mamy ochotę robić to częściej. No więc robimy to następny raz. Jak robimy to następny raz, to stajemy się w tym coraz lepsi. Następny. I w taki sposób dochodzi do sytuacji, kiedy rzeczywiście to, co robimy, robimy to świetnie, więc mamy ochotę to częściej robić. No i to jest po prostu taka niesamowita, nakręcająca się spirala, która buduje naszą pewność siebie.
2: A z twoich obserwacji, jak wynika, to jest duży problem, brak pewności siebie u Polaków?
4: No, ja pracuję głównie z kobietami i widzę, że to jest rzeczywiście duże wyzwanie. To znaczy, po takim zewnętrznym poziomie wydaje się, że Polki są bardzo pewne siebie. No bo my jesteśmy przedsiębiorcze, jesteśmy odważne, często zarządzamy domem, zarządzamy budżetami domowymi.
2: Mocna ręka.
4: Dokładnie. Więc z jednej strony mamy tą siłę, absolutnie. Polki są silne, są bardzo mądre, są niesamowitymi kobietami. Z drugiej strony robimy sobie coś takiego, co bardzo podważa naszą pewność siebie, to znaczy mamy często zaniżoną samoocenę. Czyli wydaje nam się, że my jesteśmy mniej kompetentne, mniej umiejętne i mniej radzące sobie z życiem niż faktycznie jest.
2: A z czego to może wynikać?
4: Ja myślę, że bardzo z wychowania. To znaczy z tego, że często... Teraz to się zmienia i to ja widzę, że w tym nowym pokoleniu to jest rzeczywiście, to jest po prostu jakby... No, niesamowita zmiana.
2: To znaczy, że co, jesteśmy coraz bardziej pewni siebie, ci młodzi ludzie?
4: Myślę, że nie mamy tak wielu obaw, czy jesteśmy okej. Jak na przykład moje pokolenie. Dlatego, że jak ja byłam wychowywana, to stale i stale podnoszono mi poprzeczkę. I to praktycznie wszędzie. I w szkole, i w domu. I to podnoszenie poprzeczki z jednej strony zaowocowało tym, że jestem bardzo ambitną osobą, co jest dobre, a z drugiej strony zaowocowało tym, że ciągle mam poczucie, że niewystarczająco. Że niewystarczająco się staram, że niewystarczająco dużo zrobiłam. Jakby teraz już nie mam tego poczucia, ale rzeczywiście, kiedy zaczynałam budować swoją pewność siebie, to było tak, że to był główny taki... jakby główne takie wyzwanie, z którym się mierzyłam, czyli że miałam poczucie, że muszę robić po prostu rzeczy doskonale i dopiero wtedy to jest wystarczająco dobrze, bo po prostu jak robię coś tylko dobrze, albo tak jak ja pracuję z kobietami i one mówią, że właśnie jak ja robię coś na 100%, to po prostu to jest norma, która w ogóle nie wymaga zauważenia, jakby nie zasługuje na docenienie. Natomiast dopiero jak zrobię coś na 200%, jak już padam na twarz i wieczorem wracam do domu i naprawdę już nie mam siły na nic, bo zrobiłam wszystko, co jest naprawdę bardzo dużą normą w sensie, że bardzo dużo jakby często właśnie kobiety biorą na siebie i dopiero wtedy mają poczucie, że tak, nie mogę siebie docenić. Więc myślę, że to jest właśnie efekt wychowania. No i druga rzecz, na pewno to jest także efekt kultury. Bo te wzorce, które mamy w kulturze, one nas stymulują do tego, żeby ciągle i ciągle dawać z siebie więcej. I myślę, że też media społecznościowe, to co robią, to wprowadzają taki element bardzo łatwego i szybkiego zobaczenia, co robią inni. W związku z tym też jest taka tendencja do porównywania się. No i niestety, jak patrzymy też na profilach na przykład naszych znajomych, ojej, co ta osoba robi?
2: Często to są po prostu zmyślone historie.
4: Albo pokazanie tylko fragmentu rzeczywistości. Nie, bo za tym, że ktoś był na fantastycznych wakacjach, może stoi to, że on przez 3 albo 4 tygodnie pracował. Dzień, noc. Więc tego tak naprawdę nie wiemy. Natomiast to, co robi nam umysł, to on właśnie porównuje. Więc ja bardzo

0: cenienie. I to jest ta rzecz, która zmienia właśnie to, tą naszą samoocenę, że my zaczynamy po prostu widzieć, że tak naprawdę dajemy na miarę swoich możliwości, że to jest jak najbardziej też wystarczająco dobre.
1: I tutaj kojarzy mi się zdanie. Czas skończyć z tym, żebyśmy stawiały siebie na ostatnim miejscu. Wiesz, kto to powiedział?
0: Wiem.
1: To ty, Patrycja. I to chyba właśnie pasuje do tego, co mówisz, prawda? Żebyśmy w końcu zadbali o siebie i postawili tak. siebie na pierwszym miejscu.
0: Tak. Właśnie dlatego napisałam tą książkę, która się właśnie ukazała, najpierw Zadbaj o siebie, dlatego że ja czuję, że szczególnie my Polki, to jest książka adresowana właśnie do Polek, w niej jest 4-tygodniowy kurs takiej zdrowej asertywności. Dlatego, że ja czuję, że my często w rodzinach, w pracy, naprawdę stawiamy siebie na ostatnim miejscu. I to nikomu nie służy. Dlatego, że osoba, która nie dba o swoje potrzeby, no jest przede wszystkim potwornie sfrustrowana. Jest sfrustrowana w domu, jest sfrustrowana w pracy i pozornie może się wydawać, że jest wszystko w porządku, ale tak naprawdę w środku ona nie ma tego poczucia spełnienia, radości wykonywanej pracy, radości bycia mamą, radości bycia partnerką, bo jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, zajechana całkowicie.
1: Dokładnie. Jeszcze zostaniemy przy tej pewności siebie i zapytam ciebie jako ekspertki o takie praktyczne porady, jak dbać i jak budować tę pewność siebie w sobie.
0: Pierwsza rzecz, sprawdzać się w działaniu. Czyli robić to, czego się nawet boimy, więc Sebastian, ja czekam absolutnie na raport.
1: Przyjadę do ciebie swoim własnym samochodem. Za kierownicą.
0: Druga rzecz. Kiedy to zrobimy, doceniać siebie za to. Dlatego, że wiele osób robi coś takiego. No dobrze, spróbowałam, nie wyszło mi. Wyszłam na tą scenę, po prostu klapa kompletna, nigdy więcej nie pójdę na scenę. Nie, właśnie wtedy trzeba to zrobić jeszcze raz i jeszcze raz. I dać sobie zaufanie, takie troszeczkę też takiego właśnie, no właśnie zaufania, że być może my jesteśmy teraz w procesie uczenia się tego i że to jest całkowicie
1: musimy okay. chyba sobie pozwolić na wielkie albo i niewielkie błędy.
0: Dokładnie. I nawet na te duże, dlatego że ja myślę sobie, że kiedy każdy z nas, kiedy robi coś pierwszy raz, nie jest w tym absolutnie doskonały. A często my oczekujemy od siebie, żebyśmy po prostu od razu już byli mistrzami świata w tym. I nie widzimy tego, że na przykład taki koszykarz, który jest koszykarzem z pierwszych stron gazet, który jest po prostu mistrzem w swojej lidze, żeby on tak fantastycznie w tym meczu się sprawdzał, to on po prostu tą piłkę kozłuje tysiące razy każdego dnia. I to jest warto naprawdę sobie też uświadamiać. Czyli to jest ta druga rzecz. Trzecia rzecz to jest to, żebyśmy mówili do siebie tak w taki wspierający, życzliwy sposób w swojej głowie. Bo niestety ten krytyk wewnętrzny
1: jest silny stwór.
0: Silny, ale na szczęście do wyplenienia. A nawet powiedziałabym, że bo właśnie to jest tak, że tego krytyka niestety on się będzie zawsze pojawiał. Dlatego, że no to jest po prostu, to jest część umysłu, jest właśnie to krytyczne też spojrzenie. I to nie chodzi o to, że to jest nawet złe. Chodzi o to, że my w to wierzymy. Dlatego, że jeżeli jest tak, że powiedzmy w mojej głowie pojawia się głos, że Patrycja, jak ty teraz fatalnie mówisz, ale ja nie wierzę w ten głos, to on mi niczego nie robi. Tak jak nie wierzę, bo nie ma, po prostu kompletnie w to nie wierzę. Natomiast gdyby było tak, że ten głos by się pojawił i ja bym w niego uwierzyła, natychmiast w ciele pojawiłby się stres, pojawiłby się...
1: Zablokowałabyś się
0: absolutnie,
1: tutaj.
0: Tak. I byłoby poczucie, że w ogóle, o Jezu, i by było coraz gorzej i gorzej. I właśnie w taki sposób działa ten krytyk wewnętrzny, więc...
1: Świadomość.
0: Dokładnie tak. I dystans, właśnie taki dystans, żeby widzieć, że te krytyczne myśli, żeby zadawać sobie pytanie, czy to jest prawda? Czy jak ten głos mi mówi, że ja po prostu jestem beznadziejnym kierowcą, albo będę beznadziejnym kierowcą, czy to jest prawda? Jak ten głos mówi mi, że własna firma, że ty sobie w życiu nie poradzisz we własnej firmie, czy to jest prawda? Jak ten głos mówi, a ty nie potrafisz pisać, czy to jest prawda? I czy naprawdę spróbowałaś, siadłaś, i przez 3 dni regularnie próbowałaś napisać jedną stronę i zobaczyłaś, że naprawdę ci nie wychodzi. Czy próbowałaś tydzień, nie? Żeby też gdzieś urealniać się, dlatego że ten głos w naszej głowie, on po prostu często wygaduje, no, takie poważne bzdury.
1: Rzeczy, a ile dać sobie czasu na taką naukę? Da się to w jakiś sposób określić? Żeby tak. nie powiedzieć sobie od razu, że na przykład jestem słabym kierowcą, ale po iluś godzinach jazdy, no, Okej, ktoś może...

0: może być po prostu słabym kierowcą.
1: Albo może mieć mniejsze predyspozycje i potrzebować większego treningu.
0: Czyli nadal idziemy w tym kierunku, że nie poddajemy się.
1: Ja bym powiedziała tak, pewnie nie wszystko jest dla wszystkich i czasami też nie warto. Z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli coś jest dla nas naprawdę ważne, ale tak naprawdę, naprawdę ważne, to i czujemy ochotę, żeby to zrobić, ale się boimy, ale nam nie wychodzi, to ja bym nie odpuszczała. Mhm. I na przykład tak było ze mną i z wystąpieniami publicznymi. Tak jak pewnie słyszysz teraz, zresztą też pracowaliśmy nad tym, rzeczywiście jest tak, że ja odczuwam dużą swobodę, ale nie zawsze tak było. Praktycznie na początku, kiedy ja stawałam na scenie albo siadałam przed mikrofonem, to ja się potwornie bałam. Ja miałam szalejącego w głowie po prostu krytyka wewnętrznego, który mi mówił, że ja w ogóle beznadziejnie mówię. Jak schodziłam ze sceny, to natychmiast właśnie uruchamiał się ten głos, że po prostu, Boże, jaka kompletna klapa, teraz wszyscy to zobaczą, wiesz. Ale to, żeby występować publicznie, było dla mnie bardzo ważne, dlatego że wiedziałam, że to jest najlepszy sposób, żeby dotrzeć do szerokiej liczby kobiet właśnie z tym swoim przekazem, że warto jest być dla siebie dobrą, warto jest dbać o siebie, z tym, jak budować pewność siebie. I po prostu wiedziałam, że to jest mega ważna rzecz dla mnie. I dlatego nie odpuszczałam. I wyznaczyłam sobie taki cel, że będę minimum raz w tygodniu nagrywać jedno wideo i będę minimum raz na kwartał występować na dużej scenie. I za każdym razem, kiedy schodziłam ze sceny przez rok, płakałam. Naprawdę. Mimo to, za każdym razem mówiłam sobie, dobra Patrycja, następnym razem też pójdziesz. I ktoś dzwonił, pojawiała się kolejna propozycja i mówiłam tak. Nagrywałam wideo na początku, po prostu każde wideo z walącym sercem oglądałam i myślałam sobie, Boże, jak beznadziejnie. I musiałam to znieść, cały ten dyskomfort. Ale to... Ten rok pracy, takiej samej ze sobą, ze swoimi lękami, ze swoim krytykiem, z taką niepewnością też swoją, sprawił, że teraz po prostu jak ja dzisiaj jestem, czy nie wiem, występuję, nagrywam wideo, prowadzę kursy, że to jest po prostu naturalne. Dlatego, że to mi weszło w nawyk. I być może jest tak, że inna osoba, która miałaby, nie wiem, mniej lęków, albo mniej krytyczne spojrzenie na siebie, że ona by sobie z tym poradziła doskonale w 3 miesiące. Ja potrzebowałam na to roku. Dlatego mówię, że jeżeli coś jest ważne, to czasami nie warto jest odpuszczać za wcześnie.
0: Okej, ty w pewnym momencie powiedziałaś, że bardzo istotne w poczuciu pewności siebie jest wychowanie i ten okres młodzieńczy i wpływ rodziców. No to właśnie z drugiej strony spójrzmy, co robić, co rodzice powinni robić, żeby jednak budować w dziecku poczucie własnej wartości, bo to później owocuje w dorosłym życiu.
1: Bardzo, tak. I myślę, że fantastycznie, że o tym rozmawiamy, bo to się wtedy zaczyna. I widzę, ponieważ też pracuję z mamami, że teraz to się bardzo zmienia. To znaczy rodzice stają się naprawdę świadomi. I myślę, że to jest cudowne, że właśnie rodzice zaczynają bardzo dbać o to, żeby też przekazywać swoim dzieciom takie wzmacniające komunikaty, żeby naprawdę takie właśnie dobre wzorce. I właśnie też dlatego, ponieważ jestem bardzo świadoma tego, jak to wychowanie wpływa na dzieci, potem na młodzież i potem na dorosłe osoby, to też w swojej książce Codziennie pewna siebie zamieściłam całe takie taką sekcję dotyczącą tego, jak wzmacniać pewność siebie u innych. I taka najważniejsza rzecz to jest taka, żeby doceniać dziecko za to, co ono robi dobrze. Bo bardzo często, naprawdę widzę to się na szczęście zmienia, ale to jest mimo wszystko częste. Rodzice mają taką tendencję, żeby skupiać się na wychwytywaniu tych rzeczy, które dziecko robi źle.
0: Tak, i za to karzemy, prawda?
1: Dokładnie. I to, co to robi? To robi to, że uwaga jest na to, jakby uwaga tego dziecka jest ciągle i ciągle nakierowywana na to, co ono robi słabo. I to naprawdę w ogromnym stopniu podważa poczucie własnej wartości i pewność siebie. I to się dzieje w domu, i to się dzieje też niestety w szkole. I często, ponieważ dzieci też przejmują te wzorce potem na swoje relacje z rówieśnikami, to się też dzieje w ich relacjach właśnie takich rówieśniczych. Więc to uważam, że gdyby rodzice zrobili tę jedną rzecz, to by dokonało naprawdę ogromnej zmiany.
0: Kolejny bardzo ważny aspekt, w którym też piszesz w swoim kolejnym dziecku, w kolejnej książce, najnowszej, czyli najpierw zadbaj o siebie, to jest asertywność. Asertywność, mam wrażenie, bardzo często kojarzy się z ze złą rzeczą niestety, że ktoś, jeżeli ktoś jest asertywny, to jest taki, że nam odmawia na przykład czegoś. No i jak walczyć z tym stereotypem?
1: No tak, to tutaj trzeba by powiedzieć o takiej podstawie, że ja uważam, że każdy człowiek ma prawo żyć tak, jak chce. To oznacza, że ja nie oczekuję od ciebie, że ty się będziesz zgadzał na coś, czego ja chcę. I przyznaję ci to prawo, jakby nawet nie przyznaję, bo to jest twoje prawo z urodzenia.
0: Z natury.
1: Dokładnie. Że ty masz absolutnie prawo nie zgadzać się na te rzeczy, których ja bym chciała. I że ponieważ jesteśmy dorosłymi osobami, albo nawet jeżeli jesteśmy młodzieżą, to, co się dzieje w naszej relacji, zależy od umowy, którą mamy ze sobą. I z niektórymi osobami zakres jakby tych rzeczy, które mamy wspólne, będzie większy, a z niektórymi osobami będzie mniejszy. Więc dla mnie asertywność to jest po prostu takie odważne, jasne i klarowne komunikowanie siebie. I to jest coś, czego ja jestem absolutnie fanką, dlatego że uważam, że bardzo wiele takiego naprawdę cierpienia w rodzinach, nieszczęścia też i w rodzinach, między rodzicami a dziećmi, między partnerami, właśnie bierze się z tego, że brakuje takiej klarownej komunikacji i jasnego powiedzenia: słuchaj, to ja chcę, a tego ja naprawdę nie chcę. Bo gdybyśmy sobie szczerze naprawdę powiedzieli, to wtedy nie byłoby tego boksowania się, czy on ze mną chce, czy on ze mną nie chce, czy ona ze mną chce, czy ona ze mną nie chce, tylko by było jasne, jasna świadomość. I oczywiście, że to jest trudne, no bo czasami jest tak, że my byśmy bardzo chcieli, żeby ktoś z nami chciał.
0: Tak, i chcemy się też dopasować.
1: Tak, a ten ktoś na przykład nie chce. I czasami właśnie jest to, że my poświęcamy siebie, dlatego że tak bardzo zależy nam na drugiej osobie. No ale niestety doświadczenie życiowe i powiedziałabym, że miliony rozwodów pokazują, że jeżeli ktoś siebie poświęca, no to na dłuższą metę to po prostu nie działa. Dlatego, że to jest po prostu dokładnie taki sam mechanizm, jak bardzo czegoś nie lubimy jeść, ale to jemy w imię tego, żeby siedzieć z drugą osobą.
0: No dokładnie, ale jak nie wyjść na taką osobę, która jest niemiła i arogancka, a odmawia?
1: Ja myślę, że to, co jest ważne, to jest takie powiedzenie jasno też o swoich uczuciach i zadbanie o tą drugą osobę. Nie, czyli na przykład, jeżeli byś mnie teraz o coś poprosił, a ja bym nie miała ochoty tego zrobić, to mogę powiedzieć: nie, Sebastian, ja tego nie zrobię. Mhm. Nie? Mogę powiedzieć: wiesz co, bardzo bym chciała, ale akurat dzisiaj naprawdę nie mogę tego zrobić. Wiesz, możemy to zrobić jutro. Albo jeśli bym zupełnie nie chciała tego zrobić: słuchaj, naprawdę się cieszę, że mi to zaproponowałeś. Wiesz, że zawsze lubię z tobą robić różne rzeczy, ale wiesz co, akurat kompletnie nie mam ochoty pójść na ten film. Mm-hmm. I to jest, wiesz, i jak jest wzajemny szacunek i jest dobra relacja, którą właśnie buduje to, że jesteśmy bardzo tacy klarowni i transparentni ze sobą, to też jest jakby, no nawet sam możesz powiedzieć, jak się czujesz, czy to ci coś zrobiło, że ja ci
0: No nie, pomagam. No w taki sposób nie, absolutnie. Czterotygodniowy kurs zdrowej asertywności dla kobiet. A jak się uczyć asertywności?
1: Najlepiej w praktyce.
0: Od razu praktykować.
1: Dokładnie. W tej książce ja piszę o 28 krokach. To jest ten czterotygodniowy kurs zdrowej asertywności dla kobiet. On jest podzielony na 4 rozdziały. Każdy rozdział, czyli każdą umiejętność ćwiczymy przez tydzień. Dlatego, że często to, co blokuje naszą asertywność, to są różne przekonania. Na przykład, zresztą dzisiaj nawet miałam taką rozmowę, jest jedna osoba, która chciałaby przekazać taką, powiedziałabym, dosyć nieprzyjemną informację zwrotną drugiej osobie. Kiedy rozmawiałam z tą osobą, to widziałam, że ona ma po prostu mnóstwo już lęków w głowie, że już jest tak się nakręciła, że po prostu już prawie odbyła tą rozmowę. Ta rozmowa poszła najgorzej, jak to jest możliwe.
0: Wszystkie scenariusze już się spełniły.
1: Dokładnie. Tylko że fakt jest taki, że tej rozmowy jeszcze nie było i zupełnie nie wiadomo, co ta druga osoba powie. Dlatego, żeby skutecznie uczyć się asertywności, warto jest sprawdzać wszystko w praktyce. I na przykład, jeżeli boimy się komuś wyznać swoje uczucie, no na przykład ktoś nam się bardzo podoba, ale chcielibyśmy, czy chciałybyśmy sprawdzić, jak ta druga osoba na to zareaguje, to naprawdę warto jest to zrobić. Dlatego, że jeżeli ta druga osoba nic do nas nie czuje, to chyba lepiej, żebyśmy się dowiedzieli wcześniej niż później.
0: Nie.
1: A jeżeli coś do nas czuje, no to być może zaoszczędzimy sobie tygodni, a czasami...
0: Myślenia, jak... niespania, stresu i nerwów. Dokładnie. Patrycja, ty jesteś także współzałożycielką Akademii Kobiet Sukcesu. Co to takiego?
1: Akademia Kobiet Sukcesu to jest taka społeczność kobiet, które wzajemnie się inspirują do tego, żeby żyć pełnią życia. Teraz prowadzimy już 7. edycję Szkoły Liderek, to jest studium przedsiębiorczości dla kobiet, gdzie uczymy kobiety, w jaki sposób mogą zakładać swoje firmy, tak żeby to było naprawdę w zgodzie z nimi. Teraz właśnie jesteśmy już przy końcu, już jedna z adeptek już teraz założyła swoją firmę, jeszcze szkoła się nie skończyła, ale ona już właśnie zaczęła działać. I zauważyłyśmy coś takiego, że kobiety, żeby ruszyć z miejsca ze swoim marzeniem, szczególnie jeżeli to jest właśnie marzenie dotyczące zmiany zawodowej, czyli właśnie na przykład stworzenia swojego własnego biznesu, że one potrzebują sprawdzić się w działaniu. To jest to, o czym mówiliśmy właśnie w tym budowaniu pewności siebie i odważyć się i wyjść do świata. Dlatego właśnie takim bardzo ważnym aspektem Szkoły Liderek jest to, że adeptki przygotowują swój własny projekt. Teraz są właśnie na etapie przygotowywania projektów, które fizycznie zrealizują. To są projekty bez budżetu, czyli wymagają ogromnej kreatywności, zaangażowania też pracy. I dzięki temu będą mogły się sprawdzić się na scenie, sprawdzić się jako organizatorki, sprawdzić się jako liderki projektu. Więc stworzyłyśmy tą szkołę właśnie po to, żeby kobiety mogły naprawdę uczyć się w działaniu, że potrafią. Bo okazuje się, że jak zaczynamy coś robić, to tak naprawdę wychodzi nam to całkiem nieźle. Najgorsza sytuacja to jest taka, że wahamy się, zastanawiamy się, martwimy się, czy to nam wyjdzie, ale niczego z tym nie robimy.
0: Mm-hmm. Twój zawód to pomaganie innym. Jak do tego doszło, że ty całe życie chcesz pomagać innym?
1: Och, to była długa droga. Ja myślę, że pierwszy powód to był taki, że ja po prostu bardzo chciałam pomóc sobie. Dlatego, że ostatnio nawet pisałam na swoim fanpage'u Codziennie Pewna Siebie, który prowadzę na Facebooku, pisałam o swojej ścieżce, że kiedy ja wchodziłam w dorosłe życie, byłam kompletną bankrutką. Dlatego, że praktycznie akurat firma moich rodziców splajtowała i było tak, że ja musiałam sama zarobić na studia. Przyjechałam do Warszawy jako taka bardzo młoda dziewczyna, wydawało mi się, że ja zaraz będę miała wspaniałą pracę, no ale tak nie było. Więc zarabiałam chyba 500 zł wtedy, pamiętam, i to było naprawdę trudne, żeby się utrzymać i jeszcze opłacić sobie studia. Więc jak sobie patrzę właśnie na ten moment, z którego startowałam, na taki ogromny brak wiary we własne możliwości, na wielką nieśmiałość, której doświadczałam jako dziecko, to rzeczywiście gdzieś ten impuls, żeby pomagać, na początku był właśnie z tego takiego głębokiego po prostu poczucia wewnętrznego, że jest możliwe inne życie, że po prostu można inaczej się czuć, że można inaczej żyć, że można mieć fajną pracę, że można realizować swoje marzenia, można podróżować. Teraz na przykład bardzo dużo podróżuję. Kiedyś to dla mnie było w ogóle, ja myślałam, że to jest nierealne. Więc to był ten pierwszy impuls. I potem, kiedy rzeczywiście zaczęłam pracować nad swoim rozwojem, chodziłam na wiele warsztatów, już też miałam dobrą pracę, poszłam też na psychoterapię, potem zaczęłam medytować, wyjeżdżać na różne wyjazdy rozwojowe, zaczęłam odkrywać, że to życie, którym ja żyłam wcześniej, to jest takie życie na 20%. Że jest możliwe takie życie. Taka wolność, taki spokój wewnętrzny, takie szczęście, ale takie prawdziwe, też niezależne od tego nawet, ile mamy pieniędzy, czy co mamy w życiu, ale takie w środku, naprawdę głębokie poczucie właśnie spełnienia. I po prostu poczułam, że ja chcę się tym dzielić z ludźmi, że ja bym chciała, żeby naprawdę każda kobieta mogła się poczuć wolna tak, jak ja się czuję teraz, bo to jest coś takiego, co jest tak cenne, że no to jest po prostu, gdzieś mam poczucie, że jak jest tak, że jak nam się otwiera serce i czujemy właśnie ten dobrostan i taką obfitość w życiu, to że to jest po prostu naturalne, że my się chcemy tym dzielić. I ja po prostu też czuję, że to jest ścieżka stworzona dla mnie, że ja po prostu naprawdę mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, bez żadnej skromności, jestem w tym świetna i naprawdę kocham to robić.
0: Ja zawsze po spotkaniu z tobą tak sobie myślę, po prostu zmiana mojego życia jest tak prosta, bo właśnie jest jeszcze tyle opcji i możliwości, tylko właśnie potem pojawia się coś takiego, że zapominam o tym i żyję tak, jak żyłem. I co teraz zrobić, żebym natchniony twoją energią, twoim uśmiechem i po prostu radością życia i pewnością siebie, żebym to wszystko wdrożył u siebie, bo to nie jest też takie proste, że tak. Posłucham, co opowiada Patrycja i już będzie takie moje życie. Tak. Jak się przełamać?
1: No właśnie, dlatego stworzyłam taki roczny program Rok Przebudzenia. Akurat jest dla kobiet, więc się nie zaproszę, ale zaraz powiem, co możesz zrobić. Bo widzę, że to jest tak, że spotkanie z osobą, która ma dobrą energię, która jest inspirująca, albo pójście na fajny warsztat, przeczytanie wartościowej książki, to nas wzmacnia. To sprawia, że czujemy właśnie to uskrzydlenie, czujemy impuls. Wow, ja teraz po prostu robię, nie? Idę do przodu. Ale potem wchodzą stare nawyki. Mhm. Dlatego, że umysł działa tak, że dopóki nie damy mu nowej instrukcji, on będzie cały czas pracował na starej. Więc to, co mógłbyś na przykład, i każda osoba, która nas słucha teraz, to, co moglibyście sobie zrobić, to jest to, żeby sobie zapisać po tej audycji 2-3 rzeczy, które ja chciałabym wprowadzić w swoim życiu. I rozpisać sobie konkretny plan, pół godziny każdego dnia, co ja robię, żeby to rzeczywiście się wydarzało. Pół godziny dziennie. Zobaczcie, na rzecz, która jest dla nas ważna, to jest bardzo mało, tak naprawdę. A to, że będziemy temu poświęcać uwagę codziennie, będzie sprawiało, że po prostu będziemy o tym pamiętać i nie będzie takiej sytuacji, że no, minął miesiąc, miałem to zrobić, ale niczego z tym nie zrobiłem.
0: Bardzo proste porady, no myślę, że spróbuję to wykonać, a z pewnością zachęcam wszystkich. Patrycja, już tak na zakończenie. 4 książki twojego autorstwa, między innymi o pewności siebie i o asertywności. No a co dalej? Czego dalej będziesz uczyła Polki?
1: Dalej mam w planie już 5. książkę. Jeszcze nie mogę zdradzić tematu, ale powiem, że będzie to książka, dzięki której będziemy mogli zbudować dużo głębszy spokój wewnętrzny, a zarazem dużo odważniej realizować to, co sobie zamierzymy i naprawdę nie zapominać o sobie w codzienności.
0: No i teraz tutaj w Meloradiu przy wszystkich naszych słuchaczach obiecaj mi, że przyjdziesz tą książką do naszego studia i znowu porozmawiamy o takich ważnych tematach z taką energią, jaką posiadasz cały czas.
1: Absolutnie. Mam tyle, że mogę wszystkich obdzielać, więc z ogromną radością bardzo dziękuję za zaproszenie. Obiecuję.
0: Patrycja, dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego i dużo uśmiechu.
1: Dzięki. Bardzo dziękuję.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Coraz częściej młodzi ludzie decydują się, by zawodowo postawić właśnie na siebie w różnych dziedzinach zawodowych. Często popularny staje się też zawód freelancera i to wiąże się z tym, że my sami musimy zadbać o swoją promocję i swój wizerunek i tu z pomocą przychodzi nam personal branding. Co to jest takiego? Oto pytam naszego dzisiejszego gościa. To pani Aneta Siejka, wykładowca Kolegium Civitas i mentor akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Dzień dobry, witam.
3: Witam serdecznie.
0: No to co to jest ten personal branding?
3: Personal branding to zarządzanie sobą jako marką przede wszystkim.
0: I kto może z takich narzędzi personal brandingu korzystać? Do kogo to pasuje?
3: Każdy tak naprawdę, ten, który potrzebuje, zwłaszcza przedsiębiorca, młody przedsiębiorca, który wchodzi na rynek, ale również przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku jako freelancer i chce zdobyć kontakty, chce mieć większe pole wpływu. Ale bardzo istotne jest, że nie tylko korzystają z tego politycy, dziennikarze, ludzie show biznesu i mediów, aczkolwiek warto też zastanowić się nad kształtowaniem marki osobistej już w trakcie studiów. Mhm. Czyli zanim nawet wybierzemy swój kierunek, swoją przyszłość zawodową, to już na tym etapie warto pomyśleć, czym i jak wyróżnimy się na rynku pracy.
0: Jakie to są działania konkretne? Czy tu chodzi tylko o kreowanie swojego wizerunku w życiu zawodowym, czy też wizerunku takiego na co dzień, jak postrzegają nas ludzie?
3: To jest bardzo szerokie pojęcie, ponieważ tutaj wchodzą elementy budowania marki osobistej na wielu aspektach, nie tylko tak jak się, że tak powiem, kreujemy, postrzegają nas inni, ale przede wszystkim jaką mamy wizję i misję świata, co możemy zaoferować ludziom, w czym możemy pomóc oraz taka świadomość komunikacji. W jakich kanałach, dlaczego zaistniejemy i skontaktujemy się ze swoją grupą odbiorców.
0: No właśnie, a w jakich kanałach?
3: Dzisiejszy świat, zwłaszcza social mediów, nam daje bardzo dużo możliwości, natomiast najczęstszą pułapką personal brandingu jest zbytnie kreowanie wizerunku właśnie w tych social mediach, a brak takiego kontaktu one-to-one w mediach offline. Nadal się liczy uścisk dłoni, bezpośredni kontakt i taka świadomość zaistnienia w wielu kanałach, tam, gdzie są nasi odbiorcy.
0: A jeżeli zostaniemy przy social mediach, to które są najbardziej efektywne do tworzenia własnej marki?
3: Wszystko zależy, do kogo chcemy dotrzeć, natomiast najczęstszy błąd to jest popełniany, kiedy wybieramy wszystkie możliwe media. Ja jestem tego zdania, że warto się skupić na dwóch, trzech kanałach, które najbardziej pasują do naszej marki osobistej. Najczęściej jest to zazwyczaj Facebook, LinkedIn, ale co więcej, media takie jak YouTube, social media i media, które dają nam właśnie możliwość kreowania wizerunku, nie tylko właśnie poprzez grafikę, zdjęcia, ale również bardzo istotne jest w ostatnim czasie wideo. Tutaj jest ta przestrzeń do kreowania własnej marki osobistej. Powstało bardzo dużo influencerów, którzy, youtuberów, vlogerów i oni jakby tutaj wiodą prym w tym aspekcie.
0: No dobrze, a jak się w tym wszystkim odnaleźć i skąd możemy wiedzieć, jakie wideo będzie jakby pożądane przez naszych odbiorców?
3: Tutaj z pomocą idzie oczywiście nam algorytm YouTube'a, natomiast dla tych, którzy nie znają, bardzo ważne stawianie pierwszych kroków to jest przede wszystkim takie benchmarki. Co inni w danej kategorii w YouTube'ie, czy w rozrywce informacji, czy w innych kategoriach robią i czym ja mogę się wyróżnić. Absolutnie nie powielamy schematów. Personal branding polega na wyróżnieniu się, czyli takim unikatowym pozycjonowaniu. Powinniśmy dać coś wartościowego, innego niż inne osoby w tych kanałach mediowych.
0: Czyli to jest tak, że na początku musimy zaobserwować naszych, no można powiedzieć, konkurentów i wtedy co? Robimy sobie takie zestawienie naszych dobrych stron i tego, co się pojawia i wyłuskujemy te rzeczy, których jeszcze ktoś nie zrobił.
3: Można w tą stronę, a można w inną. Przede wszystkim pytać ludzi, czego potrzebują. Wyjść od tego, co tak naprawdę brakuje, czym ja jestem dobry i co ja mogę zaoferować. Przede wszystkim personal branding to nie jest tylko kreowanie siebie i własnego ja-ego, ale to jest ta właśnie misja, wizja, co mogę zaoferować innym. Jak im pomóc, jak spełniać ich marzenia, jak chociażby, jeżeli chodzi o kanały social mediowe, jak do nich dotrzeć, zbudować relacje.
0: No właśnie, a jak nie popaść w taką skrajność i nie budować takiej wyimaginowanej marki siebie? Bo chyba wydaje mi się, że w tym wszystkim potrzebna jest jednak doza skromności.
3: Przede wszystkim autentyczność. To, co przyciąga nadal, to autentyczni ludzie, którzy potrafią być nadal sobą, mimo wszystko pokazują się z różnych stron, pokazują również, co im nie wyszło, to się naprawdę nadal sprawdza, i pokazują, jakie były ich początki, od czego zaczynali i przede wszystkim budują siebie w oparciu o własne wartości.
0: Słyszałem, że jedną z metod jest zapytanie bliskich nam osób o to, jak nas postrzegają. I te cechy powinniśmy wyróżniać. Czy to jest dobra metoda?
3: Bardzo dobra metoda. Bardzo istotne jest, żeby nie tylko siebie pytać, czym jestem dobrym, ale również zasięgnąć informacji wśród innych osób. Mogą być to osoby bliskie nam, osoby z rodziny, które szczerze nam powiedzą, co o nas tak naprawdę sądzą, ale zwłaszcza koledzy, koleżanki ze studiów, ze szkoły, nawet współpracownicy. Osoby, które mogą nas znać dobrze na co dzień, ale których tylko widujemy czasami na korytarzu, mają już o nas pewne wyobrażenie i warto, że tak powiem, dowiedzieć się, jak oni nas postrzegają. Warto zapytać się o trzy takie cechy, najlepiej takie atrybuty marki, czyli pytania o przymiotniki, kim jestem dla ciebie, jak mnie postrzegasz, jak mnie widzisz i tym podobne.
0: I potem na podstawie tego budować własną markę. Powiedziała pani wcześniej, że bardzo dobrą metodą też jest, może nie chwalenie się, ale mówienie o swoich porażkach i rzeczach, które nie do końca nam wyszły. Jak sobie z takimi porażkami radzić i jak mówić o nich w taki sposób, który może potem budować?
3: Przede wszystkim zawsze powinien być pozytywny komunikat. Pierwsze, nie wyszło, ale podjąłem pewne kroki działania, dzięki którym udało się. Więc zawsze tym musimy zakończyć pozytywnym aspektem, że jednak ta porażka doprowadziła nas przez różne kroki do pewnych działań, gdzie osiągnęliśmy skutecznie dany zakładany efekt.
0: To już podczas naszej rozmowy padło, ale myślę, że takim pozytywnym skutkiem budowania własnej marki jest zdobywanie kontaktów, co jest później szalenie istotne w życiu zawodowym, jeżeli mówimy o budowaniu marki na przykład w czasie studiów. Czy to faktycznie potem pomaga w komunikacji z naszymi współpracownikami albo poszukiwaniu pracy?
3: Zdecydowanie. Sieć kontaktów w oparciu o taki networking, zwłaszcza przez różne możliwości w social mediach, chociażby jak portale pracownicze LinkedIn, dają nam już możliwość zdobywania pewnych kontaktów. Zawsze pamiętajmy, że inni ludzie znają innych ludzi. Możemy do nich przez nich właśnie dotrzeć. Zwłaszcza na studiach te pierwsze kontakty uczelniane naprawdę procentują potem w życiu zawodowym. Często jest tak, że sięgamy po danego zleceniodawcę, bo znamy kogoś jeszcze ze studiów i sobie przypominamy o tym za lat kilka albo kilkanaście. Warto jak najbardziej o to zadbać i utrzymywać te kontakty bezpośrednio oraz odgrzebywać je w różnych portalach społecznych.
0: Często obserwując na przykład ludzi z pierwszych stron gazet, którzy też niejako budują swoją własną markę, słyszymy, że nieważne co, ale ważne, że mówią. Czy ta zasada jest dobrą zasadą?
3: Ta zasada sprawdza się może w show biznesie, ale wszystko zależy od branży. Ja jestem na stanowisku, że warto budować w branży taką markę lidera bądź eksperta. Tutaj bardzo istotna jest ta jednak wiarygodność, autentyczność i co sobą reprezentujemy. Więc nie w każdej branży, nie dla każdego, z rozwagą należy przemyśleć swoje działania.
0: Staramy się, żeby to było wszystko wartościowe. No dobrze, no to teraz tak podsumowując trochę ten temat personal brandingu, czy może przychodzą Pani do głowy przykłady dobre i złe tego, jak kreować swoją markę?
3: Mamy bardzo dużo takich przykładów. Przede wszystkim liczy się spójność. Te osoby, chociażby jak Majdan Rozenek, znana celebrytka, tutaj widzimy, że zaczęła od perfekcyjnej pani domu, a teraz jakby poszła w innym trochę kroku i ten wizerunek może być tutaj niespójny dla niektórych odbiorców. Z perfekcyjnej pani domu do pewnej rockowej, że tak powiem, gwiazdy, która szturmuje poszczególne stacje i programy. I niektórzy mają wrażenie, że wychodzi nawet z lodówki każdego dnia. Natomiast taki spójny wizerunek, wiele osób gwiazd, zwłaszcza sportu, i nasi sportowcy, zwłaszcza skoczkowie i Kamil Stoch, który jest skromny, który jakby cały czas pracuje na swój sukces. Przypomnijmy, że 2 lata temu miał kłopoty zdrowotne, już o nim zapomnieliśmy, a on nadal jakby robił w tym, co jest dobry. Bardzo mi się spodobało jego zdanie, że on pojechał na olimpiadę nie po to, żeby znowu obronić swój medal, ale żeby zdobyć kolejny. To jest mentalność właśnie sportowca, który nie obiecuje, ale mówi, że zrobi to, co w jego mocy. Więc tutaj mamy spójny wizerunek, w dodatku jego tata jest psychologiem, myślę, że to też wywarło na jego wpływ, nie tylko na edukację, wychowanie, ale to, w jaki sposób się komunikuje.
0: Przed rozpoczęciem naszej rozmowy powiedziała mi pani, że personal branding wiąże się ze startupami. I właśnie teraz o tych startupach chciałbym porozmawiać, bo często jest tak, że młodzi ludzie mają pomysł na, powiedzmy, biznes. Później gorzej jest z jego realizacją, a w zasadzie chyba z promocją. Jak promować swój własny startup, tak, żeby ta historia była nieco dłuższa niż tylko ten moment, kiedy wymyślimy pomysł?
3: Będąc mentorem w inkubatorach przedsiębiorczości, przede wszystkim dostrzegłam, że ten proces inkubacji, on przebiega w czasie. Między innymi badania wskazują, że 12-18 miesięcy potrzeba, aby zaistnieć w ogóle na rynku, przedstawić swoją ofertę. Dziś młodzi chcą to wszystko zrobić szybko. Po 3,
0: Najlepiej od razu.
3: Tak, w miesiącach dużo, dużo efektów, mieć klientów i dziwią się, co jest, dlaczego mój produkt bądź usługa się nie sprzedaje. I wtedy wkraczam do akcji, staram się pomóc, przede wszystkim wypromować dany startup. Natomiast poszczególne metody i narzędzia nie dla każdego pasują. Okazało się, że te startupy przetrwały, które miały nawet podobne pomysły, ale właśnie ci założyciele przedsiębiorczości, oni dzięki swojej marce, tym co sobą reprezentują, spowodowali, że dany biznes się powiódł. Czyli bardzo tutaj jest istotne w takim startupie jedno- bądź dwuosobowym, kto nim zarządza, kto buduje te relacje, zwłaszcza z odbiorcami, kto kreuje daną markę. I tutaj te marki startupów są bardzo uzależnione od marek osobistych założycieli.
0: Mhm. Szalenie istotne w tym przypadku, w przypadku startupów, jest promocja. Często jest tak, że startupy nie mają rozbudowanych budżetów albo nie mają ich w ogóle. I co wtedy?
3: Przeważnie nie mają ich w ogóle. To jest bardzo ciekawe, bo wtedy uwidocznia się ich innowacje. Jeżeli nie mamy tak naprawdę funduszy, to szukamy tych mediów bezpłatnych, tych możliwości, które dają nam media własne bądź pozyskane. Wtedy liczą się te kanały komunikacji, jak własna strona, własny fanpage, ale również kontakty bezpośrednie, robienie różnego rodzaju konkursów. Bardzo istotne jest również pozyskanie takiego zaufania, występowanie w różnych mediach, nie tylko online, czy też również offline, chociażby wizyta w radiu i przedstawieniu swojej, że tak powiem, wizji na unikatowy startup, to też jest możliwość wypromowania się.
0: To wszystko wiąże się z siecią, z internetem. Tak powtarzamy sobie cały czas, że i personal branding, czyli kreowanie we własnej marki, też możemy umiejscowić w sieci, startup w sieci. A jakie niebezpieczeństwa w internecie na nas czyhają, na młodych ludzi?
3: Przede wszystkim uzależnienie się od internetu. Jak rozmawiam z młodymi, to oni są cały czas online. Zasypiają z telefonem i wstają. Też pierwsza rzecz to jest telefon i dostęp. Tutaj bardzo polecam zrobić sobie taki detoks od internetu, czyli jeden dzień, kiedy informujemy znajomych, najbliższych, zwłaszcza rodzinę, że jesteśmy niedostępni pod telefonem czy też internetem i zobaczyć, czy nam to po prostu doskwiera.
0: No ciekawe, czy taki młody człowiek jest w stanie wytrzymać cały dzień, czy to się nie skończy o 12.
3: Jeżeli jest taki niepokój, a przede wszystkim nawet już pewne lęki, co się stanie, jeżeli taki strach, nie jestem cały czas w kontakcie, albo ktoś ze mną nie może być w kontakcie, to są już pierwsze objawy uzależnienia od internetu, na które warto zwrócić uwagę.
0: Mhm. Ale to jest dosyć trudna tematyka, ponieważ z jednej strony mam wrażenie, że internet jest nam niezbędny do tego, żeby właśnie promować siebie czy własny startup, a z drugiej strony powinniśmy ograniczać tę naszą obecność online.
3: Powinniśmy dobrze zarządzać czasem i tutaj proponuję robić sobie sesję w trakcie dnia, czyli taki czas wolny i ile czasu przeznaczę na to, żeby być w sieci, być obecnym. Mogą to być dane pół godziny przed południem, po południu, czyli jednak dawkujemy sobie, nie ograniczamy, tylko dawkujemy i mamy nad tym kontrolę. Wtedy te media, a zwłaszcza social media, nas nie pochłoną, a będziemy świadomi, do czego nam służą i jak je wykorzystywać jako narzędzie.
0: Nie wiem, czy słyszała Pani o takim pomyśle, ale w jednym z krajów studenci wymyślili aplikację dla studentów właśnie, która to nagradza młodych ludzi za to, że nie korzystają z telefonu komórkowego, ze smartfona, z social mediów w czasie wykładów. To polega na tym, że ta aplikacja zlicza czas, kiedy telefon jest w trybie offline i później zlicza punkty. Możemy te punkty wymienić sobie na kawę czy na herbatę. Chodzi o to, żeby studenci w czasie zajęć na uczelni, pani też jest wykładowcą akademickim, więc pewnie boryka się pani z problemem, że cała aula siedzi w telefonach. Czy to jest dobra metoda, żeby w taki sposób wynagradzać młodym ludziom to, że nie korzystają z telefonu?
3: Jest to ciekawa metoda, bo tutaj jest ten element gratyfikacji, że jednak, jeżeli się powstrzymam, dobrym celu, czyli intencji, rozumiem, że zakładamy tutaj lepsze skupienie i uwagę podczas wykładu, co służy procesowi dydaktycznemu, to otrzymam pewną nagrodę, więc tutaj jak najbardziej popieram ten element, dlatego że warto nagradzać bardziej niż karać. Natomiast takich działań będzie coraz więcej. Już niektóre firmy też sprawdzają, czy pracownicy wykorzystują i w jakich celach. Niektóre urzędy mają poblokowany dostęp do, zwłaszcza do różnych social mediów, bądź też ograniczenia, ale wydaje mi się, że warto właśnie nagradzać. Ten problem istnieje również w różnych szkołach i tutaj jakby podczas korzystania chociażby z przerw telefonów i używania go do różnych celów. Ja jestem tego zdania, że ta świadomość i budowanie edukacji medialnej od najmłodszych lat, bo to dotyczy również dzieci 2-3-letnich z tabletem, które nie zasną bez bajki, jest bardzo, bardzo istotna i tutaj jest kwestia do czego i w jaki sposób używają, zwłaszcza małe dzieci, danych mediów i absolutnie taka kontrola rodzicielska i świadomość, co moje dziecko może znaleźć w internecie, a zwłaszcza jakie zagrożenia na niego czyhają, jest bardzo istotna.
0: Jakie są symptomy tego, że nasze dziecko może być narażone właśnie na jakieś niebezpieczeństwa w internecie?
3: Symptomy to przede wszystkim reakcje danych dzieci i tutaj mogą być to pewne zniecierpliwienie, ale w przypadku dzieci to jest nawet gniew i bunt. Dlaczego mam nie otrzymać tego tableta? Najczęstszym błędem przez rodziców popełnionych jest, że tablet bądź ten smartfon jest nagrodą, czyli za dobre zachowanie. I wtedy uaktywnia się taki mechanizm, jestem dobry, chcę tego tableta, a dlaczego go nie dostaję? Więc tutaj naprawdę warto, apeluję o rozwagę, żeby to nie była ani nagroda, a zabranie tabletu nie było karą, tylko żeby byłoby to w pewnych kwestiach, na przykład edukacyjnych, że razem oglądamy, pokazujemy, oglądamy daną bajkę, oglądamy sekwencję danych bajek i pytamy dziecko, co zrozumiało z tego. Bardzo istotny jest ten feedback, informacja zwrotna, jak nasze dziecko reaguje, co z tego ma. I oczywiście czas ma znaczenie. Wyznaczmy sobie, czy to ma być 15, 20, 30 minut dziennie i konsekwentnie tego się trzymajmy.
0: Wspominała pani o edukacji medialnej. Myślę, że to jest w Polsce jeszcze dosyć enigmatyczne sformułowanie. Czy ta edukacja medialna powinna rozgrywać się na przestrzeni przedszkolnej czy szkolnej, czy też w domu rodzice powinni zwracać uwagę i uczyć dzieci, jak korzystać z mediów i jak odbierać media?
3: Przede wszystkim to się wiąże z różnymi naszymi strefami życia. W szkole jest większa już świadomość nauczycieli, którzy jakby również w trakcie lekcji przeprowadzają dydaktycznych zagrożenia w sieci, w internecie. Mamy w Polsce kilka fundacji, które się tym zajmują, kształcą nauczycieli i rodziców, a nawet w ramach społecznej akcji odpowiedzialności biznesu poszczególne firmy również świadczą takie warsztaty i pokazują zagrożenia płynące właśnie z nadmiernego korzystania z internetu. Ja jestem tego zdania, że to powinno być na każdym etapie naszego życia, od tak naprawdę najmłodszych lat, czyli kiedy jest ten pierwszy kontakt z danym urządzeniem, aż tak naprawdę po naszą dojrzałość. I też nie ukrywam, że niektórzy, którzy mają tak zwany syndrom pustego gniazda, jak opuszczą dzieci i rodziców, to wtedy jakby używają tego internetu więcej i częściej, więc
0: to
3: tutaj
0: jest też uzależnienie.
3: Może...
0: Tak, dokładnie, tak. Tu się pojawia. Czyli cała odpowiedzialność tak naprawdę na tym wcześniejszym etapie leży po stronie znowu rodziców.
3: Rodziców, ale i nas samych tutaj jakby kształtujemy również nasze postawy przez nasze zachowania i już dzieci w szkole podstawowej powinny mieć świadomość, do czego nam służą przede wszystkim te narzędzia, a w czym mogą czekać na nas pewne zagrożenia.
0: Wrócimy jeszcze do budowania własnej marki czy pracy przy startupach. Pani też specjalizuje się w edukacji zarządzania czasem. I młodzi ludzie, mam wrażenie, czasami mają problem z tym, żeby ogarnąć się czasowo, bo chcą coś zrobić, mają na coś pomysł, ale okazuje się, że tak, mamy uczelnię, po uczelni musimy, nie wiem, przeczytać jakąś książkę na zajęcia i tak dalej. I jak w tym całym harmonogramie dnia znaleźć czas na to, żeby spróbować rozkręcić swój własny biznes?
3: Zarządzanie sobą w czasie jest to bardzo istotny temat, ponieważ tak naprawdę to my wiemy, jakie mamy wydatki energetyczne, na co nas stać, w jakim czasie wykonujemy pewne zadania, które są tymi zadaniami rutynowymi, a które wymagają pewnego czasu zaangażowania. Przede wszystkim zasada to zaplanuj sobie tę chwilę czasu wolnego. Naprawdę warto, że tak powiem, pomyśleć o takiej przestrzeni, kiedy możemy więcej czasu pomyśleć nad pewnymi rozwiązaniami, na spotkania, na relacje, które trudno określić, że tak powiem, czasowo. Druga zasada to priorytety. Tutaj ustalanie celów, priorytetów, a zwłaszcza tutaj określenie w terminach jest bardzo istotne. Sama to obserwuję, że jak zbliża się termin sesji, to studenci są bardziej
0: zaangażowani.
3: Natomiast nagradzam tych, którzy są aktywni w trakcie semestru, którzy sukcesywnie pracują i nie czekają na ostatnią chwilę. Więc jest tutaj kilka sposobów na to, aby mimo wszystko znaleźć czas na rozwój swojego biznesu. Obserwuję zwłaszcza osoby, które są w korporacji i myślą o swoim startupie, o swoim własnym biznesie i taka inicjatywa jak Startup po godzinach jest dla nich przede wszystkim przeznaczona, kiedy po czasie swojej regularnej pracy mogą również pomyśleć nad tym, co zrobić i w jaki sposób, że zanim wyjdę z korporacji, zanim wyjdę ze stałej, ciepłej posadki, rozwinąć własny biznes. Zazwyczaj to są wieczory bądź weekendy. To są osoby, które potrafią, są zdeterminowane, mają już pewną wiedzę i doświadczenia i nie ukrywam, że im naprawdę potem bardzo dobrze idzie.
0: Mam wrażenie, że te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, podczas których rozmawialiśmy, to jest dobre zarządzanie czasem i młodzi ludzie wyniosą z naszej rozmowy konkretne wskazówki. Pani Aneto, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Melo Radio i mam nadzieję do zobaczenia.
3: Ja również dziękuję i naprawdę zachęcam słuchaczy, żeby pomyśleli o swojej marce osobistej. Co dziś już zrobię, aby za dzień, tydzień bądź miesiąc być w danym miejscu, o którym marzą.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: Zmieniamy temat. W studiu już Karol Łuniewski i jego gość. Zapraszamy.
4: W studiu Marta Henik, trenerka, autorka bloga Codziennie Fit. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Marta, wiesz jak jest. Jesteśmy zapracowani, często brakuje czasu nawet na półgodzinny trening. Jak ty odpowiadasz na takie argumenty? Nie mam czasu.
5: Jeśli nie ma się czasu, to należy pomyśleć o tym, co możemy zrobić z tym czasem, który mamy. Mhm. Czyli w takich momentach proponuję albo 15-minutowy trening, 10-minutowy trening. Chodzi o to, żeby wyrobić sobie taki nawyk ruchu, który sprawi, że będzie nam łatwiej te treningi regularnie prowadzić. I tak samo jest z jedzeniem. Jeśli nie mamy czasu przygotowywać sobie cały czas zdrowych posiłków, uprośćmy sobie te życie, próbujmy jakichś prostych przepisów, które zajmują mało czasu i pamiętajmy o tym, że nie wszystko musi być idealne na 100%. Chodzi o to, żeby się postarać.
4: Chcesz mi powiedzieć, że kwadrans wystarczy, żeby pracować nad kondycją?
5: Jak najbardziej, jeśli ten trening jest dopasowany. Oczywiście nie mogę powiedzieć tutaj, że po kwadransie raz w tygodniu będziesz miał super kondycję jak maratończyk, natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś zaczyna albo chce utrzymać to, co już ma, to jak najbardziej taki kwadrans wystarczy, zwłaszcza w takim okresie gorącym, kiedy mamy tej pracy więcej.
4: A później się może okazać, że z kwadransa robi nam się pół godziny.
5: Dokładnie.
4: W skrócie mam wrażenie, że sprawdza się zasada mierz siły na zamiary.
5: Tak, i też to, żeby wykorzystać to, co mamy, tak? Jeśli nie mamy tego czasu na godzinny czy dwugodzinny trening, czy trening codziennie, to nie zmuszajmy się do tego, bo będziemy tylko sfrustrowani, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
4: Czy w takim razie 15-minutowym treningiem może być szybszy spacer?
5: Jeśli chcemy być zdrowym, to jak najbardziej. Jeśli mamy jakieś bardziej sportowe cele, na przykład właśnie przebiegnięcie półmaratonu, czy coś w tym rodzaju, no to tutaj może ten spacer nie wystarczy. A jeśli chcemy po prostu zachować zdrowie, formę, to jak najbardziej.
4: Czyli trzeba się raczej zmęczyć, jeśli chcemy sportowo coś uzyskać.
5: Jak najbardziej. Zmęczenie jest tutaj wymagane.
4: Oponka i boczki to zmora wielu pań i panów. Co zrobić, jeśli mamy dość swojego brzucha?
5: Najpierw należy spojrzeć na to, co jemy, ponieważ rzeczywiście jest to prawda, że 70% naszego sukcesu to jest rzeczywiście dieta. Nie chodzi tutaj o to, żeby przerzucić się na sałatę, ale żeby po prostu sprawić, żeby ta dieta była trochę zdrowsza. Mniej przetworzonych produktów, więcej warzyw, więcej wody, lepsze posiłki, tutaj patrzeć bardzo na ich jakość i dzięki temu rzeczywiście możemy widzieć pierwsze efekty. Dodać do tego jeszcze aktywność fizyczną i efekt powinien być gwarantowany, ten brzuszek powinien zniknąć.
4: Czyli najpierw robimy rewolucję w lodówce, później bierzemy się za trening. No właśnie, a niektóre plany treningowe zakładają, że na przykład codziennie robimy 100 brzuszków. Czy to ma jakiś sens?
5: Jeśli mamy tutaj dużo tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, to niestety nie ma to żadnego sensu, bo rzeczywiście wzmocnimy te mięśnie brzucha, one będą silniejsze. Natomiast jeśli ta tkanka jest tam na tym brzuchu, no to ona będzie te mięśnie zasłaniać, czyli tutaj nic takiego nie osiągniemy. Musimy ją spalić, się jej pozbyć, żeby ten kaloryfer odsłonić.
4: Mówimy o treningach. W takim razie jaki plan zaproponowałabyś naszym słuchaczom, którzy mają oponkę i już jej więcej nie chcą?
5: Trudno tutaj zarzucić jakąś uniwersalną radę czy uniwersalny plan, bo to zależy tak naprawdę od tego, czy słuchacz już ćwiczył do tej pory, czy jeszcze nie. Jeśli jeszcze nie, to taki ruch 3 razy w tygodniu, na przykład na zajęciach fitness, w jakimkolwiek klubie fitness, będzie odpowiedni i będzie świetnym początkiem do tego, żeby tą oponkę zrzucić.
4: Jak rozumiem, to nie muszą być ćwiczenia skoncentrowane na brzuchu.
5: Jak najbardziej nie. Im bardziej ćwiczenia są ogólne, trening jest ogólnorozwojowy, tym nawet lepiej.
4: Czyli rozumiem, że popularny jogging będzie wbrew pozorom naprawdę dobrym pomysłem, żeby zrzucić tłuszcz z brzucha.
5: Jak najbardziej. Jeśli połączymy to z dietą, to myślę, że będą efekty.
4: Rozumiem w takim razie, z tego co mówisz, niekoniecznie musimy zaczynać od godzinnego treningu w siłowni, bo najzwyczajniej w świecie możemy nabawić się kontuzji, która nam będzie towarzyszyła przez lata.
5: Tak, możemy się też przy tym zniechęcić, bo dużo osób dopiero wtedy zaczyna i będzie to dla nich wyzwanie, taki godzinny trening, więc 10 minut, 15 minut, nawet zwykłego spaceru, czy wydłużenia sobie drogi z pracy do domu, jak najbardziej będzie świetnym początkiem i będzie czymś, co pozwoli nam tą wagę zrzucić.
4: Na pewno są słuchacze, którzy pomyśleli sobie, że godzinny spacer okej, ale on nie pomoże mi się pozbyć tłuszczu.
5: Jeśli chodzi o to, najważniejsza tak naprawdę i tak będzie dieta. Jeśli będziemy jeść zdrowo, do tego dołączymy ten spacer, to zapewniam, że te efekty się pojawią i ta waga spadnie. Wcale nie potrzebujemy tutaj ani restrykcyjnych diet, ani katorżniczych treningów do tego, żeby tą wagę zrzucić. To naprawdę nie jest takie trudne. Czasami małe zmiany przynoszą duże efekty.
4: I rozumiem, że na początek bardzo delikatny trening, a później w miarę upływu kilogramów możemy jego intensywność zwiększać.
5: Jak najbardziej.
4: Marta, chyba nigdy nie uzyskamy pożądanych efektów treningów, jeśli nie połączymy ich z dietą, to prawda?
5: To prawda.
4: Powiedz mi, skąd to się bierze? No bo w siłowni tracimy mnóstwo kalorii, pocimy się nieziemsko, nie możemy sobie pozwolić później na ucztę?
5: Jak najbardziej możemy sobie pozwolić na więcej, ale dużo osób wpada ze skrajności w skrajność, czyli pozwala sobie na bardzo, bardzo dużo jedzenia, co sprawia, że to, co spaliliśmy, tak naprawdę potem zjadamy czasami dwukrotnie. Często zdarza się tak, często to spotykam u moich czytelników, że osoby zaczynają ćwiczyć i zamiast chudnąć, zaczynają tyć. To wynika właśnie z tego, że idą pobiegać, wracają, są głodne, no i przecież biegły te 5 kilometrów, więc ta tabliczka czekolady nie zaszkodzi. Nie dajmy się zwariować. Oczywiście, że można sobie zjeść i pozwolić na coś więcej, jeśli robimy trening, natomiast nie może to przekraczać jakichś norm.
4: To ja zadam takie pytanie teraz. Co w takim razie jada Marta z bloga Codziennie Fit?
5: Ja jadam różnie. Oczywiście moja dieta jest w większości zdrowa, natomiast mam taką zasadę 80 do 20. Mhm. 80% czasu staram się jeść zdrowo, natomiast te 20% przeznaczone jest na przykład na wyjście ze znajomymi, czy na jakiś dobry kawałek ciasta mojej mamy. Więc myślę, że w ten sposób zachowujemy też czystą głowę, zdrową głowę, a to jest bardzo, bardzo ważne. Nie wpadamy wtedy w restrykcje.
2: Z Martą Henik rozmawiał Karol Łuniewski i to wszystko w tym Mieście Młodości. Do usłyszenia niebawem. Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
6: W Mieście Młodości gościmy różnych ludzi. Dziś dziewczyna w trampkach. I nie chodzi tutaj o modę czy strój, w jakim pojawił się mój dzisiejszy gość, a chodzi o książkę. Książkę Małgorzaty Kapuściak, która jest inspiracją dla młodych ludzi i która pomaga w odnalezieniu sensu życia. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
6: No to tak, żeby usystematyzować ten mój wstęp i trochę uzupełnić, mamy książkę Dziewczyna w trampkach i co w tej książce się znajduje? Co my z niej wyczytamy?
7: Dziewczyna w trampkach to powieść o rozwoju osobistym, o moim rozwoju osobistym. Pierwszy tom akurat jest o powrocie do dzieciństwa, do fundamentów, do etapu młodzieńczości, czyli momentu, kiedy podejmujemy ważne decyzje w swoim życiu, jak wybór studiów, jakby utwierdzenie się w swoich umiejętnościach, mocne, słabsze strony. I to jest taki wstęp, bym powiedziała, do całej serii Butterfly Evolution. Nie spodziewałam się, muszę przyznać, że jak się rozpiszę, to wyjdzie kilka tomów. Jestem na etapie pisania czwartego, bo stwierdziłam, że pierwszy na tyle fajnie się przyjmuje, że warto pociągnąć moją historię dalej. To jest troszeczkę książka zainspirowana poradnikiem rozwoju osobistego, nie ukrywam. Ale też przedstawiam tutaj autentyczne historie po to, żeby ktoś czytając, właśnie przede wszystkim młody czytelnik, nie stwierdził, a kolejna osoba, która mówi nie poddawaj się. Tutaj jest moja historia, gdzie rzeczywiście gdzieś podcięto mi skrzydła, był to etap porażki, natomiast podniosłam się i można śmiało powiedzieć żywy przykład na to, że nie warto się poddawać.
0: Trochę pamiętnik.
7: Tak, chociaż nie ukrywam, zawsze trzeba zostawić coś dla siebie. Ale takie ważniejsze momenty, takie, które nie ukrywam, mogą zainspirować drugą osobę, śmiało tutaj umieściłam. Oczywiście, tak jak wspomniałam, również porażki, ponieważ one uczą najwięcej i potrafią niesamowicie zmotywować drugą osobę, że ja się nie poddałam, to ty też musisz walczyć.
0: A skąd się w ogóle narodził pomysł, żeby napisać taką książkę? Stworzyć właśnie ten cały projekt?
7: To muszę przyznać, była taka spontaniczna myśl. Ja w momencie, kiedy o mało włosnie straciłam życia w wypadku samochodowym, miałam wtedy 28 lat, czyli praktycznie 2 lata temu, uświadomiłam sobie, że moje życie rzeczywiście jakby nie ma takiego prawdziwego sensu. Robię coś tylko i wyłącznie dlatego, że tak jest, a nie inaczej, a boję się zawalczyć o prawdziwe marzenia. Myśl o książce towarzyszyła mi od młodzieńczych lat. Pierwsze teksty właśnie również w Dziewczynie w trampkach, które zaczerpnęłam do materiału, to moje opowieści w wieku 8-9 lat. Wtedy zaczęłam coś takiego właśnie pisać. Więc muszę przyznać, że wróciłam do swoich korzeni, czyli do tych młodzieńczych pragnień, marzeń. No i przede wszystkim ludzie, którzy mnie otaczali. Zawsze mi powtarzali, słuchaj, masz fajne historie, jesteś handlowcem, poznajesz mnóstwo ludzi, mogłabyś napisać książkę, nie jeden człowiek mógłby się od ciebie czegoś nauczyć, ale myślę, że wtedy nie byłam na to po prostu gotowa. W tym momencie, kiedy to wszystko tak się potoczyło, po prostu usiadłam, stwierdziłam, okej, porównano mnie do motyla, no przecież jestem motylem, każdy z nas jest motylem. Rozwinęłam tą myśl i tak 3 tygodnie mnie nie było. Po prostu zachłysnęłam się tym pisaniem i mogę śmiało powiedzieć, że w ciągu tych 3 tygodni powstało 80% całej książki.
0: Ty już poruszyłaś temat, który chciałem zagaić później,
7: to
0: czyli
7: wybacz.
0: Ten motyl, nie ma problemu. Czyli ten motyl, o co w tym chodzi? Co jest z tym motylem? Porównujesz człowieka do motyla.
7: Nie porównano do motyla. Stwierdzono, że teraz, kiedy rzeczywiście zostawiłam tą pracę, spełniam marzenia, w końcu rozwijam swoje skrzydła i latam wysoko, czyli jestem pewniejsza siebie, jestem barwna, uśmiechnięta i rzeczywiście korzystam z życia, z każdej tej chwili. I tak wróciłam do domu, zobaczyłam tego motyla, zobaczyłam etapy jego rozwoju i stwierdziłam, to przecież jest człowiek, tak? Każdy gdzieś w którymś momencie dochodzi do tego momentu, kiedy jest tym motylem, pewniejszym swoich umiejętności i tak zaczyna działać, walczyć o swoje życie, o to, żeby być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. No i tak stwierdziłam, że właśnie to opiszę. Opiszę swój rozwój, opiszę to, jak powstał ze mnie motyl. Oczywiście w moim motylu są różne barwy, są również czarne, no bo przecież były porażki, były potknięcia. No i też między innymi dlatego motyl i trampki to moje logo, więc tak jakoś to wszystko sobie połączyłam.
0: Przełom w twoim życiu, taka niekoniecznie fajna sytuacja, spowodowała zmianę. Spowodowała, tak. Dała ci impuls, była impulsem, dała ci kopa. Czy my w życiu potrzebujemy takich przełomowych momentów i takich impulsów?
7: Myślę, że tak. Czasami są sytuacje, kiedy brniemy ślepo każdego dnia w jakimś kierunku. Nie do końca czujemy się spełnieni, usatysfakcjonowani. No i tak musi się coś wydarzyć, takiego konkretnego, żebyśmy to odczuli, żebyśmy uświadomili sobie, na czym tak naprawdę polega życie, jaka jest wartość jego i w tym przypadku myślę, że bardziej właśnie takie mocniejsze wydarzenie, czasami takie małe sytuacje, które niby coś znaczą, a jednak my ich nie zauważamy, to po prostu są i nie są i nic nie, w żaden sposób nie odgrywają w naszym życiu jakąś rolę, a takie ważniejsze boom stawia nas przed ścianą, wyborem. No i wtedy trzeba dokonać, albo idziemy i gramy w wabank, albo przede wszystkim tkwimy w tej bierności po prostu.
0: Celem dziewczyny w trampkach jest ujawnienie prawdziwej drogi do sukcesu i udowodnienie, że wszystko, czego zapragniesz, jest możliwe do zrealizowania. Tak powiedziałaś w jednym z wywiadów, do którego dotarłem. A ja dopytam, jak właśnie znaleźć tę prawdziwą drogę do sukcesu? Tutaj właśnie wracamy do tego boom, do tego przełomowego momentu, czy tę drogę do sukcesu możemy znaleźć też w inny sposób?
7: To boom to jest takie olśnienie. Wtedy rzeczywiście warto pomyśleć, jakie mamy jeszcze możliwości, co byśmy chcieli zmienić w naszym życiu, czego na przykład się boimy, bo wyjście ze strefy komfortu nie jest zbyt łatwe. Więc to wtedy tak naprawdę nakłania nas do takich przemyśleń. Stworzenie drogi do sukcesu to tak naprawdę wyznaczenie sobie małych celów, które trzeba pokonać ku spełnieniu marzeniu na przykład. I ja rzeczywiście pokazuję taką moją autentyczną drogę do sukcesu, ujawniając wszystkie porażki, to, że szukałam na przykład sponsorów i mi się nie udało, bo nie powinnam tak zrobić, a zrobiłam inaczej, gdzieś nie mając doświadczenia. Więc nie boję się mówić o tym, bo dla młodzieży to jest taka wskazówka, że takie sytuacje mają miejsce. Droga do sukcesu to nie jest pięcie się tylko po szczeblach do góry. Trzeba czasami upaść, trzeba czasami zboczyć z drogi, ale mimo wszystko warto jednak spiąć się w sobie i iść do przodu, jakkolwiek to wygląda.
0: W tym temacie jest tyle ciekawych wątków, że nawet nie wiem już, który w kolejności poruszyć, ale wspomniałaś właśnie o młodzieży.

0: przez społeczeństwo, w jakim żyją. Zatracają swoją oryginalność, swoje prawdziwe ja, upodobniając się do swoich kolegów. Myślą, że prawdziwym sukcesem, jedynym sukcesem to tylko sława i pieniądze. Wzorują się oczywiście na znanych celebrytach, aktorach, sportowcach, ale tak naprawdę nikt z nich nie zagłębia się w to, jaką oni drogę musieli pokonać, żeby być w tym miejscu, więc to jest ich przede wszystkim taki główny problem. Myślę, że temat internetu, social media to też już taka, nie ukrywam, obszerniejszy temat, który warto poruszyć, bo tam jednak upubliczniają mnóstwo informacji na swój temat. Nie każda ma wartość, nie każda powinna trafić do sieci. Oni też jakby nie zawsze mają świadomość tego, że to tam zostaje i w przyszłości zawsze to będzie widoczne, więc...
1: Ja mam wrażenie, że trochę gubią poczucie bycia albo w tym świecie realnym, tak, albo w tym świecie wirtualnym, prawda? Zaciera się ta granica i to jest bardzo niebezpieczne.
0: Jest, bo oni przede wszystkim też nastawiają się na lajki, na obserwacje, gdzie żyją w takim właśnie świecie i tak jak wspomniałam, zatracają siebie, a co jeszcze gorsze, oni na korytarzach, jak często chodzę do szkół i przeprowadzam z nimi wykłady, jakiekolwiek zajęcia, oni nawet ze sobą nie rozmawiają, oni tylko siedzą w telefonach, gdzie różnica między mną a nimi, no to na pewno śmiało 10 lat. Było całkowicie inaczej. Gdzieś my nie mieliśmy tych telefonów, nie było wszystko online i muszę przyznać, to był akurat plus, aczkolwiek jeśli chodzi o pozyskiwanie wszelkich informacji, no to internet jako skarbnica wiedzy bardzo się przydaje w życiu.
1: Trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo w social mediach jest bardzo łatwo zdobyć lajki, prawda? Tak. Polubienia, serduszka i inne sprawy. I mam wrażenie, że czasami młodzi ludzie przenoszą to na życie realne, rzeczywiste, idą do szkoły albo idą już do pracy i okazuje się, że lajki od szefa czy od nauczyciela trudno jest zebrać, prawda? I oczekują czegoś takiego. No i wtedy pojawia się problem. Jak sobie poradzić z taką sytuacją?
0: No to jest taki moment, bym powiedziała, nawet dla nich frustracji, zderzenia z rzeczywistością. Przede wszystkim myślę, że taką nauczką dla nich, żeby się ocknąć, no to jest niestety albo porażka, albo takie boom, o którym mówiliśmy. Wtedy człowiek inaczej myśli, chociaż zawsze musi być też to wsparcie, bo nie każdy jest w stanie tak naprawdę sobie z tym poradzić. To też jest ważne, żeby mieć tą świadomość, że ta druga osoba jest istotna. Tutaj właśnie rola rodzica, żeby był, żeby wspierał, żeby tłumaczył, żeby rozmawiał, żeby przede wszystkim też pozwolił mówić o swoich potrzebach, nie tylko nakazuje, zakazuje, bo to też myślę, że nie jest dobra metoda, nie jest dobre rozwiązanie, ale szczera rozmowa. To jest...
1: No właśnie, bo ty, teraz trochę odbiegliśmy od tematu, ale wracamy, tak, do dziewczyny w trampkach. Piszesz w tej książce, że największym i najprawdziwszym skarbem jest właśnie rodzina i te więzi z rodziną, prawda? To nas umacnia.
0: Prawdziwa rodzina to rzeczywiście rodzice przede wszystkim, bo no nie da się oszukiwać, że oni chcą na nas zawsze jak najlepiej. Niekoniecznie nas rozumieją, nie zawsze dostajemy tą wolność i swobodę, to też trzeba przyznać, ale myślę, że taka szczera rozmowa o swoich potrzebach, o oczekiwaniach, o pasjach, o zainteresowaniach, przedstawienie też jakby jego, tej drugiej osoby strony, czyli nastolatka, to też bardzo dużo daje. Moi rodzice, ja miałam to szczęście, że dali mi wolność i swobodę. No myślę, że na pewno dzięki nim jestem tutaj i stworzyłam to, co mi się udało zdziałać. To jest bardzo duży plus.
1: Wrócę jeszcze do tego, co mówiłaś chwilę temu o problemach młodych ludzi. Często jest tak, że zakładamy sobie w takich przełomowych momentach życia, jak rozpoczęcie nowego roku szkolnego czy kalendarzowego, jakieś cele, nowe plany i zamiary. I co się potem z tymi planami dzieje, że one nigdy, a zazwyczaj nie wypalają? Ty w książce podajesz kilka takich porad, jak dążyć do celu. No to gdybyśmy teraz mogli tak w skrócie opowiedzieć, jakie to są rady, żeby wytrwać w swoich postanowieniach.
0: Przede wszystkim musimy wiedzieć, że to, co chcemy zdziałać, to jest naprawdę coś dla nas bardzo ważnego.
1: Czyli na początek wybór celu, tylko to musi
0: być... Decyzja.
1: Porządny cel, nie błahostka, tak?
0: Tak, no musimy wiedzieć, że to, co sobie wymarzyliśmy, zapragnęliśmy, to rzeczywiście ma sens, to jest coś takiego mojego i to nie musi ktoś przychylnie na to patrzeć. Niektórzy mogą się śmiać, tak jak w przypadku mojej książki ludzie mi się śmiali w twarz,

0: uwierzyli, co ty znowu wymyśliłaś. Ja jednak rzeczywiście sobie wymyśliłam, udało mi się to zdziałać, ale to płynęło takim sercem i intuicją. Ja wiedziałam, że to jest moja droga, więc tak jak wspomnieliśmy, decyzja, świadomość tego. No i przede wszystkim małe kroki. No bo wiadomo, małymi krokami jesteśmy w stanie dalej zajść. Ta świadomość tego, z czym te kroki też się wiążą. No i przede wszystkim też determinacja. Determinacja, wytrwałość. To jest takie kluczowe, żeby jednak to osiągnąć, ale taka siła też wewnętrzna. Bo tutaj wiadomo, że w naszym środowisku są różne bodźce, które nie zawsze, tak jak wspomniałam, przychylnie patrzą na nasze plany i zamiary, ale jeżeli walczymy o swoją przyszłość, czasami gramy wabank, no to myślę, że to jest ta właśnie siła przebicia.
1: Czy ty w swoim zamierzeniu i celu miałaś momenty kryzysowe?
0: Och, i to ile?
1: No to powiedz, jak się... No bo jest efekt, jest książka, którą trzymam w ręku, jest cały program takiej edukacji dla młodzieży. To znaczy, że efekt został osiągnięty, doszłaś do celu. No to co robiłaś w tych momentach kryzysowych?
0: Na pewno przychodziłam do mamy i płakałam w poduszkę.
1: Czyli rodzina.
0: Rodzina, tak. No nie bez powodu o tym mówię i poświęcona jest tak naprawdę znaczna część tej pierwszego tomu. Rodzina dała mi skrzydła, rodzina pozwoliła mi działać, chociaż nie wszyscy też. Były osoby, które mówiły: Małgosia, chcę wydać książkę. I zapadała cisza. I tam jedna osoba potrafiła powiedzieć: nie podcinajcie jej tylko skrzydeł. Wiadomo, że to są takie czasami też marzenia młodzieńcze i nie każdy mnie wierzy. Natomiast zawsze gdzieś byłam taką ryzykantką i stwierdziłam, że tego jeszcze nie robiłam, więc może to jest to. Jak widzi się te małe efekty i docenia się takie małe kroki, to też jakby całkowicie inaczej człowiek funkcjonuje. Miałam tą świadomość, że zagrałam wabank, że albo pójdę tą drogą, albo znowu wrócę do tego wyścigu szczurów, więc nie za bardzo miałam ochotę wracać. Stwierdziłam, że skoro już zaczęłam, muszę konsekwentnie iść dalej. Tak jak wspomniałam, wyszłam do sponsorów, nie udało mi się. Później stwierdziłam, że wyjdę na Polak Potrafi, na tą platformę, i tak mi się udało, więc porażka dała mi różne inne możliwości, które wyszły z efektem końcowym na plus. To wszystko też powstawało tak naprawdę spontanicznie. Po prostu słyszałam jakąś myśl, rozwinęłam ją, sprawdzałam, testowałam. Jak się widzi te efekty, sukcesy małe, jak ktoś docenia twoją pracę i mówi: wow, super, fajnie, to mi się przydało. Tutaj świetnie, że przyjechałaś, że zrobiłaś to całe wydarzenie, bo też robiłam eventy dla szkoły. Więc to daje taką siłę i wytrwałość w tym, żeby pokonać te wszelkie chwile zwątpienia, porażki i nie płakać tylko w poduszkę, ale wziąć się w garść i iść przed siebie.
1: Czyli w skrócie, trzeba uwierzyć w siebie.
0: Tak, trzeba być takim prawdziwym motylem, rozłożyć skrzydła, latać wysoko, nawet jak się chwilowo spadnie niżej, to trzeba wierzyć, że i tak się wypniemy do góry. Myślę, że bez tego by mnie na pewno nie było tutaj, nie tworzyłabym tych wszystkich rzeczy po kolei. Ten program również był całkowitym, spontanicznym pomysłem, ale to jest mój olbrzymi sukces. Kiedy ta młodzież wie, że zrobiłam coś dla nich dobrego, te wszystkie wiadomości od nich na Facebooku, te słowa wsparcia, przytulenia, bo też są różne takie sytuacje, więc to jest właśnie to. To dlatego było warto to wszystko poświęcić.
1: No właśnie, zaczęłaś mówić o programie, bo to było moje kolejne pytanie.
0: Przepraszam, książka... tak cię wyprzedzam.
1: Super, ale to znaczy, że nadajemy na podobnych falach. Bo książka to jedno i właśnie jest program. O co chodzi z tym programem? Co ty tam robisz?
0: Początkowo to miała być przede wszystkim promocja mojej książki, ale stwierdziłam, że jak wyjdę do młodzieży i będę mówiła tylko o swojej książce, to tak nie bardzo. Nie każdy przecież musi pisać, nie każdego może interesować w ogóle czytelnictwo, więc myślałam, że wyjdę do niej troszeczkę z innej strony. Pokażę, jakimi krokami udało mi się stworzyć to wszystko. Więc sobie wymyśliłam, że stworzę taki wykład motywacyjny, z promocją również mojej książki, pokazując jako efekt końcowy moją Dziewczynę w trampkach. No i tak jak zrobiłam pierwsze zajęcia, to akurat była premiera mojej książki. Pamiętam, poszłam wtedy do ośrodka wychowania i szkolenia, czyli miałam troszeczkę taką bardziej wymagającą młodzież na wstęp. Ale świetnie się to u nich sprawdziło, byli zainteresowani, zaciekawiłam ich tematem, wręcz chcieli, żebym przyszła ponownie. Więc tak naprawdę te kolejne etapy to było to, że ktoś oczekiwał, że będzie ciąg dalszy, że się pojawię z czymś innym. Więc stwierdziłam, że skoro pierwsze zajęcia zrobiłam takie ogólne i o mnie, takie bardziej teoretyczne, no to później pójdziemy w praktykę. Zobaczę, jak mnie słuchali, jak wykorzystują moją wiedzę, burza pomysłów, gdzieś każdy ktoś ma inne marzenia, więc może zrobimy jakąś właśnie taką ścieżkę do sukcesu. No i tak powstał drugi etap warsztatów. Później stworzyłam event dla całej szkoły, bo obiecałam im prezent na Dzień Dziecka. I tak to spontanicznie się wszystko właśnie zaczęło. Byłam też na kolonii w zeszłym roku z młodzieżą za granicą. Więc to jakby tak same przychodziły propozycje dla mnie, że no nie można było ich nie wykorzystać i w ten sposób rozwinęłam się dalej.
1: Czy podczas takich spotkań z młodzieżą ty jeszcze się czegoś od nich uczysz? Czy tylko to jest twoje doświadczenie przekazywane w ich stronę?
0: Nie, oczywiście uczą mnie, jak obsługiwać social media, to na pewno.
1: To są takie praktyczne nauki.
0: Tak, Snapchat i reszta. Mówią mi o tych problemach, które na co dzień właśnie ich spotykają. Przede wszystkim brak motywacji, brak rozmów o ich potrzebach. To jest takie właśnie najczęstsze w rozmowach później po całym spotkaniu. I uczą mnie na nowo postrzegania świata. Tak jak uczymy się od małego dziecka doceniania tych małych kroków, tak w przypadku młodzieży też patrzymy na swoje życie innymi oczami. I ja mam tą możliwość spoglądania ich oczami. W ten sposób jest mi łatwiej też rozmawiać z rodzicami. To jakby kolejny też etap moich działań, bo stwierdziłam, że skoro mam taką wiedzę i doświadczenie pracując z młodzieżą, no to mogłoby to się przydać rodzicom, żebym mogła im pokazać, z jakimi trudnościami dziecko spotyka się na co dzień. No i też zaczynam się w tym kierunku rozwijać, żeby pokazać im, jak właśnie od takiej praktycznej strony poradzić sobie z młodzieżą.
1: No i jak sobie poradzić z młodzieżą? Co ty mówisz tym rodzicom?
0: Przede wszystkim pokazuję im zbiór pojęć, które młodzież przedstawia mi na ankietach, bo tam właśnie oni zapisują taką problematyczność, z którą spotykałem się na co dzień, czyli brak motywacji, brak wsparcia w rodzinie, brak szczerej rozmowy, brak zrozumienia, że oni czują się rzeczywiście jakby byli nie tyle co w takiej klatce, bo też czasami tak się zdarza, ale że rodzice mają swoje niespełnione ambicje i pchają w tym kierunku swoje dzieci, gdzie oni całkowicie mają inny pomysł na życie. Więc jakby też uświadamiam rodzicom, z jakimi trudnościami się spotykają i jakby razem z nimi też pracuję na tym, co można zrobić w kierunku rozwiązania tego problemu. Więc nie tyle co daję, można powiedzieć, wiedzę i doświadczenia moje na tacy, ale przede wszystkim też oczekuję od nich takiej pomysłowości, żeby na forum potrafili rzeczywiście coś wymyśleć, podzielić się swoimi doświadczeniami i żebyśmy razem mogli rozwiązać te problemy.
1: A rodzice są otwarci? Nie mówią, że to jest moje dziecko i ja znam je najlepiej?
0: Na takie spotkania zawsze przychodzą osoby chętne. Mhm. Ja nigdy jakby też nie zmuszam, tak samo w szkołach, na warsztaty. Ktoś musi być zainteresowany tematem. Ja wiem, że ciężko się przyjmuje krytykę, ale czasami popełniamy błędy i nie warto gdzieś nie mówić o tym, wręcz docenić, jak ktoś tam powie, słuchaj, popełniłeś błąd i zrozumieć, jaki ten błąd jest i starać się jakby polepszyć to wszystko, ale to rzeczywiście nie zawsze tak idzie płynnie, jak mówimy. Mhm.
1: No dobrze, to teraz podsumujmy trochę. Książka Dziewczyna w trampkach, warsztaty z młodzieżą, warsztaty z rodzicami, no i jest coś jeszcze, współpraca z policją.
0: Tak, z racji tego, że mój projekt jest, muszę powiedzieć, dość taki elastyczny. Współpraca właśnie z policją daje mi tą możliwość, że pokazuje dwie strony sieci. Właśnie przedstawiając o tym, żeby z internetu korzystać nie tylko w celach takiej właśnie gonitwy, lajków, obserwacji, ale też wykorzystywać jako olbrzymią wiedzę, którą tam możemy dostać. Dodatkowo też trzeba przyznać, że jeżeli mamy pasję, mamy swoje zainteresowanie, mamy tą ścieżkę rozwoju, to nikt z nas nie sięga po dopalacze, narkotyki, po różnego rodzaju używki, gdzie sfokusowany jest jakby na swoją ścieżkę i nie szuka takiego dodatkowego środowiska, gdzie po prostu musi się wpasować. No i to też przedstawiam właśnie w swoim projekcie, rozwijając pasję, ogólnie rozwój osobisty, nastawiając się na młodego człowieka, no to jakby ten temat drugorzędny, czyli dopalacze i te ciemniejsze strony życia spadają na boczny plan. Mhm. I to jest taka, myślę, nie na zasadzie wyjścia do młodzieży, tego nie wolno, to musisz, troszeczkę w inny sposób, na zasadzie pokazania możliwości. A jak komu się to spodoba, to rzeczywiście pójdzie w tym kierunku i nie wybierze czegoś innego. Więc to taki też mój innowacyjny pomysł.
1: Wszystkie te twoje działania krążą wokół oczywiście młodzieży. Myślę, że też je można przełożyć na dorosłych ludzi, oczywiście.
0: Tak.
1: Ale zastanawiam się, dlaczego ty zdecydowałaś się mówić do młodzieży i rozmawiać z młodzieżą?
0: Do niedawna też byłam młodą osobą, która...
1: Chyba nadal jesteś.
0: No już trochę starsza, ale dziękuję. Fakt, duchem zawsze jestem taką młodszą osobą, ale też miałam krętą drogę do tego, żeby odnaleźć siebie. Kiedy byłam nastolatką, nie do końca wiedziałam, co chcę w życiu robić, ale wiedziałam, że chcę osiągnąć sukces, tylko nie wiedziałam, jak go zdefiniować. Pobłądziłam, poszukałam, zajęło mi to sporo czasu. I uświadomiłam sobie właśnie, że młody człowiek też spotyka się przecież z takimi samymi trudnościami, teraz może nawet więcej. Więc warto wyjść do nich, powiedzieć im, że ich marzenia to nie żadna abstrakcja, że nawet jak ludzie będą im się śmiali w twarz, to warto iść w tym kierunku, bo to są przecież nasze marzenia. Warto im przede wszystkim stworzyć sobie taki swój świat, gdzie człowiek czuje się spełniony i tutaj nie chodzi mi tylko o kwestię finansową, ale taką, że robisz coś z sercem, kieruje się intuicją, nie tylko rozumem. Ja pobłądziłam, to przyznaję, w życiu. Kierowałam się rozumem, sugerowałam się innymi tutaj podpowiedziami, a dopiero właśnie po tym boom, co mówiliśmy, zaczęłam myśleć tylko o sobie, kierować się sercem i chcę właśnie im to uświadomić, żeby te wszystkie trudności, z którymi ja się spotkałam i te wszystkie moje, powiedzmy, błędy, chociaż wyszły mi na plus, jakby oni wcześniej zareagowali na to. Więc tak trochę ich wyprzedzam.
1: Prewencja.
0: I daję im takie możliwości, żeby mogli to sobie wykorzystać i przede wszystkim szybciej osiągać swoje sukcesy, a nie ocknąć się tak jak ja w wieku 28 lat.
1: Serce czy rozum?
0: Serce.
1: Zdecydowanie.
0: Rozumiem, tak jak wspomniałam, kierowałam się dłuższy czas. W przypadku książki, w przypadku zagrania wabank pokierowałam się sercem i wygrałam. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że osiągnęłam największy sukces w swoim życiu. Nie tyle, co spełnienie zawodowe, ale kocham i jestem kochana. A wcześniej myślałam, że to jest jakaś abstrakcja, mnie to nie będzie dotyczyło. A wygrało rzeczywiście sercem, bo rozum nie pokierowałby mnie na pewno w tym kierunku.
1: Serce to emocje. Ja się zastanawiam, czy młodzi ludzie, generalnie, czy z łatwością potrafimy rozmawiać o emocjach? Czy umiemy je odróżniać i nazywać przede wszystkim? Jak z twoich obserwacji to wynika?
0: Nie do końca.
1: To jest ciężki temat?
0: To jest bardzo ciężki temat. Ludzie są bardziej tak stłumieni swoimi emocjami. O porażkach, nie oszukujmy się, mało kto mówi. Wszyscy mówią o tych wszystkich swoich sukcesach, przedstawiają się w superlatywach, chcą być chwaleni, natomiast o porażkach już się tak nie mówi, a tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest kluczowe w naszym życiu, to jest ta lekcja, z której się podnosisz, jesteś silniejszy, więc ma dużo tak naprawdę plusów. A młodzież, myślę, że tym bardziej jest skryta. Jeżeli ona widzi rodzica na przykład, który nie do końca go rozumie, który, tak jak wspominaliśmy, rozkazuje, nakazuje, wymaga, oczekuje, a nie daje nic w zamian, czyli rozmowy, takiej możliwości, o których mówiliśmy, to jest temat i bariera, którą ciężko by było przełamać.
1: Zaczęliśmy rozmawiać właśnie o mówieniu o emocjach. Czy ty podczas twoich spotkań z młodymi ludźmi używasz jakiegoś specjalnego języka? W jaki sposób się z nimi komunikujesz? To jest taka normalna rozmowa, czy musisz wykorzystywać jakieś techniki bardziej przystosowane do młodych ludzi?
0: Nie, staram się rozmawiać z nimi takim normalnym językiem. Dużą rolę odgrywają trampki, nie ukrywam. Oni wtedy nie patrzą na mnie jak kogoś z zewnątrz, kolejną panią mądralińską, która przychodzi i tutaj będzie nam mówić swoje teorie. Nie, oni wiedzą, że jestem praktykiem, widzą moją książkę, mówiłem o swoich porażkach, więc widzą tą moją autentyczność. I moim zdaniem warto do nich wyjść właśnie taką autentycznością. Tak jak rodzic gdzieś miał swoje, wiadomo, młodzieńcze lata. O tym się zapomina. Tego się nie mówi swojemu dziecku. Wiadomo, prywatność też musi być, ale czasami warto też powiedzieć: słuchaj, ja w twoim wieku robiłam to czy to, też byłam taka, ale zrobiłam tak i tak, wyszło mi to na plus. Więc myślę, że autentyczność to jest coś, co zdecydowanie im brakuje.
1: Dzisiaj jesteś w trampkach? Przepraszam, bo nie zwróciłem uwagi.
0: Oczywiście.
1: W trampkach. Co te trampki oznaczają tak naprawdę dla ciebie, metaforycznie?
0: Wolność, swobodę, radość życia, pewność siebie. No, śmiało mogę powiedzieć, że najlepszy podryw miałam zawsze w trampkach.
1: Nie w obcasach, tylko
0: tak,
1: w trampkach.
0: Tak.
1: No proszę.
0: Gdzieś pamiętam taka śmieszna historia. Spotkałyśmy trzech chłopaków akurat na imprezie i oni powiedzieli: słuchajcie, was widać z daleka. Trampki, swoboda, radość życia, a nie te wszystkie panie na obcasie. I bardzo często powtarzam to tym młodym dziewczynom, żeby one właśnie w tych trampkach, nawet jak chodzą, żeby wiedziały, że ta autentyczność to jest coś, co przemawia do drugiego człowieka, a niekoniecznie ten elegancki strój, który ogranicza nasze ruchy i swobodę.
1: Oczywiście nie bojkotujemy obcasów i eleganckiego
0: nie,
1: stroju.
0: Nie, oczywiście, to trzeba się czuć, nie? To trzeba
1: dokładnie.
0: Po prostu czuć, że to jest to dla mnie. Oczywiście są osoby, które uwielbiają szpilki i bez problemu też sobie
1: ale
0: z tym radzą.
1: Ale mimo wszystko myślę, że to jest bardzo ładna puenta tej naszej rozmowy, żeby te trampki, może nie zawsze tak materialnie, ale mentalnie założyć i poczuć właśnie luz i taką pewność siebie i odwagę.
0: Radość życia na pewno też.
1: I radość życia. Małgorzata Kapuściak, autorka książki Dziewczyna w trampkach, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Sierenu Kielecka mapa drogowa wywróciła się do góry nogami, więc jeśli jedziecie na pamięć, to możecie się nieźle zdziwić. Na Placu Niepodległości od nocy obowiązują zupełnie nowe zasady. Ruch został przeniesiony na wschodnią stronę, a pod sam budynek PKP wjedziecie tylko od strony Poczty Polskiej. Uważajcie!
1: Nie śpimy, lecimy. To już czwartek i to już w pół do siódmej. Działajcie, bo pewnie macie jak zawsze dużo od rana do zrobienia. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darmak, siemano.

Sam Felt i Hey Sun w Melo Radio. No jak tam wasza forma od samego rana? Jest okazja się teraz nią pochwalić. Podkręcamy tempo w Melo. Za 21 minut będzie siódma. Idealny moment, żeby zgarnąć kubek Melo Radia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Jak najszybciej. Poranny vibe check. Sprawdzimy, co u was, jakie macie plany na czwartek. Kubek może być wasz. Dzwońcie 321-321-777.

0: Gibbs w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Jak myślicie, że o tej porze to tylko wy jedyni jesteście w pracy, to ja chcę wam powiedzieć, że ja też i Grzesiek również. Cześć, Grzesiek.
1: Słyszę wszystko, słyszę.
0: O, no i bardzo dobrze. Siema Grzesiek, hej. Grzesiek,
1: siema.
0: Gotowy na czwartek?
1: No pewnie, a czemu nie?
0: No
1: jak pójdę w topę, no to w topę.
0: No. Nie, no żadnych w top. Słuchaj, czekaj, spokojnie, żadnych w top. Kubek do zgarnięcia. Uwaga, zaczynamy. 3 szoty w Melo. Uwaga, Grzegorz, długo.

0: Nie, czy krótkie włosy? Co wybierasz?
1: No, wydaje mi się, że kurde, krótkie.
0: Rosół czy pomidorowa? No nie.
1: Rosół.
0: O, dobra, bez zastanowienia. I teraz uwaga, wstać wcześniej czy później?
1: No.
0: Chyba wcześniej, Grzesiek, w twoim wypadku. Zdecydowanie tak. Kubek dla ciebie. 3 szoty.

0: Zasada jest taka. Podkręcamy tempo w Meloradio, a wy jak zaczniecie razem z nami wcześniej dzień, to zdecydowanie będziecie z niego zadowoleni. Zabrzmiało odpowiednio dobrze? To dobrze. Jak nie jesteście jeszcze przekonani tak do końca, to dajcie nam chwilę. Za chwilę newsy.
1: A w nich między innymi o deepfake'ach ze znanymi osobami w roli głównej.
0: O tym już za moment w Melo. Posłuchajcie za 7 minut, 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: James Hype i Sam Harper i Waterfalls. Coś tak jakby gdzieniegdzie wiosna odpuszcza delikatnie. Sprawdzimy szczegóły w prognozie. Za moment w Melo.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: rozkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Czwartek w Kielcach wita nas delikatnie słońcem przebijające się przez chmurki. Po wczorajszym deszczu Kielce wyglądają, powiem wam, po prostu obłędnie. Jak jechałam do pracy, to nagle te drzewa zrobiły się tak intensywnie zielone, że aż miło popatrzeć. A pachnące bzy totalnie robią klimat na ulicach. Teraz na termometrach mamy 12 stopni.
2: Siódmego maja, już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nie rozprzestrzenia się. Silny wiatr, który utrudniał prowadzenie akcji, już ustał, ale w lesie wciąż jest bardzo sucho, mówi Mariusz Kiczyński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Akcja jest trudna z powodu tego, że tak, lasy są bardzo palne. Pożar rozpoczął się na lasach prywatnych, na lasach niezagospodarowanych, gdzie nie ma dróg, gdzie straże pożarne tak naprawdę nie mogły dojechać. Tam zaczęło się całe centrum.
3: Według szacunków służb pożar objął w sumie 500 hektarów. Dziś kolejne maturalne egzaminy. Tym razem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Będzie też test z historii muzyki. W sieci krążą fałszywe zdjęcia premier Włoch w bieliźnie. Zostały wygenerowane przez AI. Giorgia Meloni ostrzega, ale też żartuje, że twórca deepfake'a mocno ją na tych zdjęciach upiększył.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Grunt to być zadowolonym z samego siebie i to najlepiej od samego rana. I my wam to mówimy i podkręcamy tempo w Melo Radio jak zwykle. Mi nie gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w czwartek. Czwartek lubimy najbardziej za to, że zaraz po nim jest piątek i niektórzy już dziś myślą przede wszystkim o tym. Ale jest jeszcze pewnie sporo takich rzeczy, o których dobrze byłoby, żebyście nie zapominali. Na przykład dzisiaj mamy dzień e-aktywności. No, coś czuję, że aktywni to wy jesteście od samego rana. Nie tylko w wersji e. Światowy dzień hasła też dzisiaj mamy. Też można się zastanowić i podziałać w tym temacie. 11 minut po godzinie 7, a my działamy od rana i podkręcamy tempo w Melo. Vintage Culture Lost.

0: West End Get This Party Started. Florida. Słuchajcie, szykuje się niezłe party, na którym możecie być. Mamy dla was zabawę, w której możecie zdobyć zaproszenia na koncert, na którym zagra dla was Florida. To już 23 maja w Warszawie. Zadanie jest proste. Jak do was zadzwonimy, to zaraz po tym, jak usłyszycie w słuchawce dźwięk z numeru Florida, musicie odpowiednio zareagować. Dokładnie tak jak w piosence, czyli takim, wiecie, wyraźnym yeah. Zaprezentujemy, jak to powinno zabrzmieć. Dzwonimy do kogoś z naszej ekipy. Marcin, mam kilka numerów i tak sobie myślę, że może ten. Kojarzysz ten numer? To jest numer.
1: No tak.
0: To jest numer. To jest numer. Do szefa muzycznego. A co tam?
1: Ostro.
0: Zobaczymy, czy się narazimy i czy obudzimy. Do Łukasza dzwonimy już teraz. I pamiętajcie, nie odzywamy się, także cisza. Zobaczymy, czy odbierze. Dobra, jest sygnał. Jest sygnał.
1: Może będzie dobrze.
2: Yeah!
0: Zrobił to! Cześć Łukasz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, no już myślałem, że wam jakiejś muzyki brakuje.
0: Nie, wszystko jest okej, okay. Muza jest dobrze. Słuchaj, ja powiem ci coś, co chcę też, żebyś jak najczęściej nam mówił, dobra? Jesteś gotów na to?
2: Mm-hmm.
0: No, dobra. Ale ci super poszło! Bilet byłby
2: dzięki,
0: już.
2: Dobrego dnia.
0: Fuj, dzięki, bye bye. Słuchajcie, no i tak to się robi. Pamiętajcie o tym, jak usłyszycie taki dźwięk, to powinniście tak właśnie odpowiednio zareagować. Bilety będą wasze. Koncert, na którym możecie być już 23 maja w sobotę w Warszawie. Gwiazdą Florida.

0: Godoy, Loco Loco i Rainer Zonneveld, czyli gwiazda tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia zaproszeń na to wyjątkowe wydarzenie tych wakacji zbliża się bardzo szybko. Szybko też będziecie mogli zdobyć zaproszeń. Bądźcie blisko Melo. Cibul u nas już za chwilę, to numer Wonderland i już prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
15: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Autopromocja.
16: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
15: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
17: Związek Melo.
15: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
16: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
15: Freak Fight w Melo Radio.
16: Dziewczyny górą.

0: Ian Carey, Red Light. Gadasz czasem sam ze sobą?
1: No, pewnie, że tak.
0: Jak nikt nie słyszy, to nie pytam, o czym gadasz
1: ja
0: sam ze sobą.
1: Ja nawet jak słyszą.
0: O, ale uwaga, bo czerwona lampka się teraz niektórym zapali. Mówicie czasami sami do siebie. Wiele osób uważa, że to trochę dziwne, a tymczasem okazuje się, że mówienie do siebie ma bardzo pozytywny wpływ na nasze życie.
1: Serio?
0: Takie komentowanie czegoś pod nosem, no, albo rozmowa, czy nawet kłótnia z kimś w myślach, bardzo dobrze pobudza nasz mózg. Ma nawet fajną nazwę, to tak zwany self-talk, i takie gadanie do siebie zwiększa poczucie naszej wartości, no i daje moc do działania. Poza tym, od kogo tyle pochwał usłyszycie, jak nie od siebie, co?

0: Jak tam wasza forma na dzisiaj? How does it feel? Dab Dogs, najlepszy drop nowych hitów zawsze macie w Melo od samego rana, teraz już za 8 minut 8, będą newsy za chwilę.
1: A w nich kolejne obiecanki, czy się spełnią w sprawie Iranu, to zobaczymy.
2: A już o 8 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada. Co to? Co to? Jakieś zmiany w pogodzie? Szczegóły już za chwilę w Melo Radio.
2: Melo Radio Kielce na 103.9 FM.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
16: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!
17: Bakłażan.

0: na kieleckich ulicach gęstnieje. Dziś nie ma opcji jazdy na autopilocie. Jeśli pomykacie w rejon Klonowej, to uwaga, od teraz polecicie tamtędy tylko w kierunku ulicy Wojewódzkiej. Pas do lewoskrętu z Jesionowej w Klonową też został skrócony, więc może się tam szybciej korkować. Bo co prawda na chwilę zaciągnęło się chmurami w Kielcach, ale temperatura absolutnie nie zawodzi. Teraz już 16 stopni. W powietrzu czuć taką fantastyczną, wiosenną świeżość. Wszystko kwitnie dookoła, budząc się do życia, chociaż w późniejszych godzinach znów trochę u nas popada, to w ciągu dnia utrzymają się naprawdę niezłe, niemal letnie temperatury.
1: Już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie jest bardzo możliwe, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA przekazał, że ostatnie rozmowy z przedstawicielami Teheranu były bardzo dobre. Policja zatrzymała 15-latka w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Nowe ustalenia śledczych wskazują, że dziewczynka nie odebrała sobie życia. Nastolatek przebywa teraz w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Pewnych szczegółów, czy wielu szczegółów tej sprawy ujawnić nie możemy. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.
2: Ciało 13-latki odnaleziono w marcu ubiegłego roku. Paryż znów świętował awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Broniący tytułu PSG w rewanżu 1-1 zremisowało z Bayernem Monachium. W finale ich rywalem będzie Arsenal Londyn.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Czwartek rano, jest to 8, podkręcamy tempo, Waldek Darłek. Cześć, hej, dzień dobry. Czujecie, że jesteście dzisiaj gotowi na wszystko? To za chwilę będziecie mieli szansę to udowodnić.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak to już, tak to teraz. Dzwońcie pod 321-321-777, jeżeli chcecie udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Kto dzisiaj zostanie gwiazdą, dajcie znać, kto się wykaże. 321-321-777. To chciałeś powiedzieć, no nie?
1: No pewnie.
0: To możesz powiedzieć, że są skiety do zgarnięcia.
1: No to są skiety do zgarnięcia, o.
0: I melotorba.
1: I melotorba jest

0: Bezel, You Spin Me Around w Meloradio. Podkręcamy tempo i bez zbędnej spiny i przedłużania zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Mocni zawodnicy, dzisiaj jest Michał z nami, siema, cześć Michał.
2: Siemano, witam.
0: Siemano. Michał lubi, jak się rzeczy psują, dlatego że on je naprawia później. Naprawia, co się tylko da. I jest też Wojtek. Hej, Wojtek.
3: Cześć wam.
0: Cześć, cześć tobie. Hej, a Wojtek hej. To lubi porządzić, bo na co dzień to kieruje. A jak nie kieruje, to nic nie robi, bo mówi, że tak lubi też. No i fajnie. Słuchajcie, a ja lubię, jak wy zdobywacie merch od Melo. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi. Za jedną jest Melo torba do wzięcia. I zasada jest taka w tej zabawie, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Tak, oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Takie konkretne nastawienie to ja lubię. No to pytanie numer jeden. Który kraj jako pierwszy wprowadził papierowe pieniądze? Chiny czy Francja?
2: Michał.
0: Michał?
2: Tak.
0: Tak. Chiny czy Francja?
2: Chiny.
0: Chiny! Chiny! Michał, bardzo dobrze. To jest prawidłowa odpowiedź. Chiny jako pierwsze. Dobra, no to patrzcie, jaki spokój, nie? Michała ciężko wytrącić z równowagi. Uwaga, pytanie numer dwa jeszcze. Wojtek, jesteś z nami cały czas?
3: Tak, jestem. Gratuluję konkurentowi.
0: Dobra, uwaga, jeszcze nie wszystko stracone. Ile minut ma półtorej godziny? 90 czy 75?
3: Wojtek.
0: Wojtek tym razem. Tak?
3: 90.
0: Bardzo dobrze.
4: Super.
0: Słuchajcie, nie ma to jak remis. 1-1. Słuchajcie, dzisiaj dzielicie się punktacją. No a jeśli chodzi o merch, który wysyłamy, to dla was, panowie, uwaga, melotorbę pakujemy i wysyłamy. Fajnego dnia, nie namęczcie się tam dzisiaj za bardzo.
1: Gotowi na wszystko.
0: A jak wy chcecie się wykazać, to kolejna taka okazja będzie już jutro rano, jak zawsze po 8 w Melo. Teraz 18 po i Sony Fodera.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Bardzo fajnie można wkręcić się w ten numer. Another Talk To You. I przy okazji też może wkręcić się na jakąś imprezę w weekend. Jeżeli jeszcze planów nie macie, można się pozastanawiać, z kim tutaj by można było ten weekend spędzić. Ale zanim jeszcze, to zagłosujcie na 30 Melo Radio, bo ten numer nadal na miejscu 12 w ostatnim notowaniu. A kolejne już jutro po 18. Głosujcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Meloradio Kielce. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
11: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
12: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo w Media Expert dalej masz.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
20: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
19: Serio? Też na wysokie kwoty?
20: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 kombi.
21: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
22: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
21: A w środku?
22: Ogromny bagażnik, 604 litry.
21: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
22: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 kombi już w salonach.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
25: No...
24: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
25: No dobra, a ty co będziesz robić?
24: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
26: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Cię jak... Ekipa i modelki Santa Claus już za 18 minut 9. Już dziś znów dla was okazja, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia. Kasa, czekamy, na wasze pomysły, na co pójdzie ta kasa. Marta, jaki masz plan?
1: Dzisiaj zabrałam swojego faceta do Gdańska, taką niespodziankę rocznicową. Mam w planach zakup takiego pięknego sygnetu z bursztynem i wrócę do domu, mam nadzieję, z narzeczonym.
0: I to jest konkretny plan. A jakie wy macie pomysły? Wbijajcie na meloradio.pl, bo 200 czekają. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Body Talk. Czujecie to? To Alef Arben, Irene Miller i propozycja do meloradiowej listy, czyli 30 Meloradia. Już za chwilę newsy. To nasza propozycja dla was.
1: A w nich kumulacja zagrożeń i polityki.
0: Kumulacja. Mówisz, okej.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Yearbox i Graceland. Tak zaczniemy. I tak zagramy, bo podkręcamy tempo w Meloradio, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody na czwartek.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
12: Największy poranny kocioł powoli za nami, ale drogowcy nie śpią. Na warszawskiej od Orkana do ronda geodetów trwają prace przy krawężnikach. Jezdnia jest tam punktowo zwężana do jednego pasa, więc płynność ruchu trochę kuleje i możecie złapać się na zatory.

0: Na kielskim niebie wciąż słońce, ale chmur zaczyna z godziny na godzinę przybywać. Na termometrach już 18 stopni. Wiatr dosyć mocno się kręci. Synoptycy prognozują, że dzisiaj popadają nie tylko przelotne opady deszczu w popołudniowych bardziej godzinach, ale także mogą wystąpić burze.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Cały obszar pożaru lasu na Lubelszczyźnie jest aktualnie pod kontrolą, tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Strażacy wykonali już z powietrza około 500 zrzutów gaśniczych, to ponad 600 ton wody. Na Łotwie rozbiły się dwa obce drony, które wleciały z Rosji. Na miejscu są służby i wojsko. Jeden dron miał uderzyć w skład ropy naftowej. Jest inicjatywa prezydenta w sprawie rynku kryptowalut. Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt. Wcześniej dwukrotnie zawetował ustawy przygotowane przez rząd. Parlamentarzyści już znają rozwiązanie zawarte w tym projekcie, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: One zostały jako poprawki opozycji zgłoszone w Senacie. Wcześniej były także zgłaszane częściowo przez Polskę 2050.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział za to trzecią próbę procedowania rządowego projektu.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: To już dziewiąta na naszych i waszych przy okazji też zegarach. No to co, podkręcamy tempo jak zwykle w Melo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej, siema.

Where the lights are low. To biorę Felix Jan w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Fajny ten czwartek taki fajny, bo taki blisko weekendu. Dzisiaj 7 dzień maja. Przy okazji też Europejski Dzień E-Aktywności. Także jak dzisiaj coś tam elektronicznie wysyłacie, załatwiacie i tak dalej, to wiecie, przy okazji też świętujecie, nawet jakbyście nie chcieli. Uwaga, bo za chwilę o zmianach w prawach jazdy będzie, a konkretnie w kursach na prawo jazdy. No, jest jedna propozycja, która nie wszystkim się spodoba.

0: ale brzmi ten numer fajnie. No i oni również, Asher i David Guetta i Without You. Uwaga, bo teraz zabrzmi coś bardzo konkretnie. Zbieracie się do zrobienia prawka? To posłuchajcie tego, bo ostatnio głośno o zmianach, jakie się szykują w egzaminach na prawo jazdy. Ogólnie to ma być po prostu prościej. Większy nacisk ma być położony na uczenie kluczowych, praktycznych umiejętności. Brzmi fajnie, no nie? Mhm. Największa rewolucja ma dotyczyć kategorii B. Nowe zasady mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, no i być bardziej dostosowane do obecnych czasów. Tak to się ładnie nazywa. I teraz konkret. W planie jest zrezygnowanie z egzaminu na placu. Zamiast tego wszystko odbywałoby się na ogólnodostępnych drogach. To już o tym była mowa. Do tej pory około 40% osób oblewa egzamin właśnie na placu manewrowym.
1: Hej, ja.
0: Ma być też mniej teorii do nauki. I to są zmiany, które na pewno się wam spodobają. Teraz jest około 3,5 tysiąca pytań, które musicie sobie przerobić wcześniej na teorię. Będzie ich prawdopodobnie aż o połowę mniej. No i uwaga, jest też propozycja, która może się wam nie do końca spodobać, mówiąc delikatnie.
1: Jaka?
0: A mianowicie, po 3 nieudanych próbach kandydat na kierowcę będzie z powrotem odesłany na kurs.
1: Mnie by odesłali.
0: Czyli co? Do 3 razy sztuka i znowu nauka.

0: All the Time. John Summit i Chainsmokers w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy czwartek, to potwierdzone. Skoro siódemka, to niech to będzie znak, że całkiem fajny i szczęśliwy dla wielu z was dzień. Co się czai jeszcze przed dziesiątą? No między innymi Alan Walker u nas za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
1: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Jack Jones. Never be lonely. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Teraz uwaga, poprawiamy sobie nastrój i przenosimy się w super miejsce. Wyobraźcie sobie, środek wakacji, morze, piasek i mega imprezy i was w samym środku tego wydarzenia. Razem z takimi gwiazdami jak Axwell, Afrojack, James Hype czy Rehab. Wysyłamy was do Kołobrzegu na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Mamy bilety dla was, wiem, że je chcecie. Do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Słuchajcie Melo, już dziś po 18 zapro na Sunrise Festival. When the

0: Magnetyk i Bonzo. I najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Tak gramy dla was dzisiaj w czwartek. Fajnie, nie? Fajnie.
1: Fajnie.
2: No super,
1: fajnie.
2: A nie, no.
0: O, najfajniej, że jest.
2: Elegancko jest, no. Jest gituwa.
0: A będzie jeszcze lepiej, nie?
2: Tak mówią.
1: O. Kręcamy tempo.
2: Tak mówią starożytni Rzymianie, uczyliśmy się o tym w szkołach. Niektórzy matury piszą, to są na bieżąco. No starożytni Rzymianie też podkręcali tempo podczas Imperium Rzymskiego.
1: Jak tak już wynaleźli koło, to podkręcali.
2: Dokładnie.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Zdałeś.
3: A już o 10:00 zagramy
2: Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
0: Słuchajcie, ej. Dzięki za dzisiaj, bawcie się dobrze.
1: Ej,
2: a wiecie, jak jest rower po śląsku?
0: No.
2: Koło.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Yeah.

0: mojej Biedronce.
1: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.

to już przedpołudniowy chillaucik na ulicach Kielc? Być może, ale nowa organizacja ruchu na Jesionowej i pod dworcem wciąż wymaga pełnego skupienia. Aha, i przez Zalewie Kieleckim północny chodnik na Jesionowej jest wyłączony z użytku. Do Klonowej dojedziecie teraz tylko na około przez ulicę Wiśniową.

0: patrząc teraz na to, co dzieje się za oknem, no nic nie wskazuje na to, żeby doszło do załamania pogody. Błękitne niebo, słońce, ale prognozy synoptyków mówią dzisiaj o przelotnych opadach deszczu, ale także burzach, które mogą wystąpić w godzinach popołudniowych. Do tego nawet gdzieniegdzie może sypnąć delikatnym gradem. Póki co na kieleckich termometrach mamy 19 stopni.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Województwo świętokrzyskie stało się krajowym liderem wyludnienia. Najnowsze dane statystyczne malują ponury obraz przyszłości regionu. Więcej o tym Adrian Górny.
2: Od 2015 roku ubyło prawie 9% mieszkańców, co jest najgorszym wynikiem w całej Polsce. W 2025 roku przyszło na świat tylko 6100 dzieci, czyli o ponad 42% mniej niż dekadę temu.
0: Dziękuję za relację. 57 strażaków ze świętokrzyskiego pojechało wczoraj do województwa lubelskiego. W związku z pożarem w Puszczy Solskiej zadysponowana została kampania gaśnicza Kielce. Pożar wybuchł na terenie cennym przyrodniczo, obejmującym m.in. rezerwaty, parki krajobrazowe oraz tereny Natura 2000. Zastępy w akcji, a cykliści w gotowości. Trzecia edycja rowerowej wyprawy przed Geofestiwalem rusza z kieleckiego rynku w najbliższą sobotę. Na uczestników czeka 5-kilometrowa trasa, profesjonalna rozgrzewka oraz wielki finał w Ogrodzie Botanicznym.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na zachodzie chłodno, a na wschodzie ciepło. Pogoda jest podzielona, ale wkrótce ma się wyrównać. W weekend mają być nawet 22 stopnie, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Pod koniec tygodnia prawdopodobnie na weekend znowu się zrobi cieplej, ale prognoza o takim dalszym horyzoncie czasowym na pierwszą połowę przyszłego tygodnia raczej ukierunkowują się w stronę ochłodzenia i sporej ilości przelotnych opadów deszczu.
4: A na to czekamy, bo jest susza hydrologiczna i wody bardzo brakuje. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. To będzie ich trzecie spotkanie. Polka wygrała oba wcześniejsze. 170 tysięcy osób chce wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Odpowiedzieli na apel TikTokera Huntera Petersona. Linie ogłosiły bankructwo. Dotąd zebrano ponad 132 miliony dolarów, a potrzeba, uwaga, miliarda 750 milionów.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Na zegarach 10, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Bibi Rexha i Faithless, czyli wspomnienie klasyka w nowoczesnym wydaniu. New Religion, dobrze, że jesteście.

Car Metke i Sweet Nothings w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 16 minut po 10. No fajna jest ta nuta, fajna. A ja mam dla was piękne newsy z ogrodu zoologicznego w Wawce. Alpaka przyszła na świat. Rodzice Guanita i Tofik są bardzo dumni. Widać zresztą w sieci, że chodzą dumni, no jak ten paw. Ale jest inny case jeszcze do poruszenia tutaj, no bo ta piękna mała alpaka nie ma jeszcze imienia. No i wiemy, bo tutaj czytam informację, że to imię ma się zaczynać na literę S. Każdy może zaproponować coś od siebie. No i ja podrzucam pomysł. Szybka kasa. Ta zawsze daje uśmiech. A jak potrzebujecie hajsu, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

0: Sony Fodera Crystal i My Lovin w Meloradio. 27 minut po 10. Sony Fodera, tylko przypomnę, na Sunrise Festival się widzimy z tym gentlemanem, także będzie grubo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Felix Jen, Sophie Lee's Backstory, to w jednym numerze. Ready for your love? Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Cyril, Still Into You. 7 dzień maja, ladies and gentlemen, 18 minut do godziny 11. I powiem wam szczerze, ja się dzisiaj trochę nie wyspałem. I tak myślę sobie, ale by było fajnie być gdzieś na wakacjach i w ogóle tego i tak dalej. Dobra, zróbmy sobie taki dzień narzekania trochę, bo jutro jest piątek, możemy trochę sobie wyluzować, wychillować. Gdzie byście teraz chcieli być i dlaczego? WhatsApp Meloradia, zapraszam do nagrywania głosówek. Za największy absurd na tej planecie proponuję coś z Melomerczu. Może nawet uda się wynegocjować skiety. Gdzie teraz chcielibyście być i dlaczego? WhatsApp Meloradia. Nagrywajcie głosówki, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Meloradiu. Przed momentem pytałem, gdzie chcielibyście być, żebyśmy trochę ponarzekali. Proszę bardzo.
1: Ja to bym chyba teraz chciał być najbardziej w Częstochowie, na Jasnej Górze, bo u mnie na budowie z wykonawcami się takie cuda dzieją, że chyba z tym na górze się nie dogadaliśmy.
0: Czasami się tak zdarza. A tutaj co mamy?
2: To bym chciał sobie zrobić tripa po miastach na literę S. San Diego, San Sebastian, San Domierz.
3: No, ja jeszcze bym Sosnowiec dodał.
0: No, stary, oczywiście, że tak. A wy gdzie chcielibyście być? Dawajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Znajdziecie go na meloradio.pl.
4: A już o 11 zagramy.
0: Ray, David Guetta, Hype Tone i Where is My Husband? El Redaktore, a co w newsach?
3: A w newsach będzie m.in. umowa Mercosur i nasz mózg.
0: Aha,
3: Ale osobno.
0: A, dobra, okej. Okay.

0: Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł

0: zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Dwadzieścia stopni na kieleckich termometrach, ale wiatr szarpie, oj szarpie dosyć mocno i obniża nam tę temperaturę delikatnie. Ziemia chłonie wodę jak gąbka i serio absolutnie nie narzekajmy na te opady, bo natura mega ich potrzebuje. A jak wygląda perspektywa na nieco później? No, spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu dzisiaj, a także możliwe są burze.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Nowe strefy relaksu, siłownie pod chmurką czy doposażenie placów zabaw. Tylko do 11 maja można zgłaszać projekty do kieleckiego budżetu obywatelskiego, mówi Ewa Tyszner-Wieczorek z kieleckiego magistratu.
2: Po tym, jak mieszkańcy zgłoszą swoje pomysły, opublikujemy listę wszystkich projektów zgłoszonych. Później będzie miał miejsce etap weryfikacji formalnej, merytorycznej.
1: Do podziału jest 11,5 miliona złotych. Inwestycje w miasto i sukcesy uczniów. Kielecki śniadek bezkonkurencyjny w najnowszym zestawieniu portalu Wasza Edukacja. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Jana Śniadeckiego zostało liderem regionu, zajmując wysokie 53. miejsce w ogólnopolskim rankingu najlepszych szkół. Liderzy nauki i święto kultury. 16 maja rusza kolejna edycja Nocy Muzeów. Od godziny 18 kilkanaście kieleckich instytucji, od Muzeum Narodowego po Centrum Designu, otworzy swoje drzwi bezpłatnie. Na uczestników czekają unikalne wystawy oraz nocne odkrywanie tajemnic miasta.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Policjanci przeprowadzili akcję przeciwko pedofilom, zatrzymali 123 osoby i zabezpieczyli ponad 300 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. To efekt działań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 95 osób zatrzymanych usłyszało zarzuty, a 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu. Umowa Mercosur zaskarżona. Polski rząd przyjął wniosek o skierowanie tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników.
4: Umowie Mercosur sprzeciwiły się również m.in. Francja, Austria i Irlandia. Mózg nie tylko odbiera bodźce, ale też je przewiduje i tworzy, dlatego w wirtualnej rzeczywistości możemy odczuwać dotyk, mimo że fizycznie nic ani nikt nas nie dotyka. Zjawisko to bada dr Artur Pilaciński z Uniwersytetu w Bochum.
3: Stary, ja mam VR-y u siebie w domu i grałem sobie... Zresztą czekaj, zaraz ci powiem.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Stary, wyścigi jak gram na tych VR-ach, nie? Jak słońce pada, że jest wyobrażenie, że na plecy ja czuję gorąc. To jest niesamowite.
4: Mówię prawdę.
3: To była prawda. I zawsze jestem trzeźwy. Adrian z tej strony, siemanko, Ray, David Guetta, zaczynamy.

0: Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradio. 14 minut po 11. Dzisiaj trochę narzekamy tak przed piątkiem i pytam, gdzie byście chcieli być? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia w formie głosówek, no to opowiadajcie.
1: W pracy. Jestem kierowcą autobusu wycieczkowego i u mnie każda trasa to jest nowa przygoda. Niezapomniane historie i wrażenia.
0: Ktoś tu się o premię stara? Tak mi się wydaje. No, a u ciebie?
2: Ja wraz z mężem chcielibyśmy być już na Sunrise, ponieważ nasza ukochana muzyka elektroniczna nas odpręża i na Sunrise Festival odpoczywamy. Pozdrawiamy.
0: To brzmi jak plan. Skoro mowa o Sunrise, to po 18 polecam słuchać Melo.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Melo Radio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze znajdzie się chwila na to, żeby no poczuć klimat Sunrise Festival, no bo będzie Gordo, Renny, Sonnevald i Loco Loco. Oprócz tego też Years and Years i Tove Lo. Dobroci muzyczne tylko tutaj.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie.
13: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
14: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra. A ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Years and Years, So Low i Desire. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. A propos Years and Years, to muszę wam powiedzieć, że miałem ten wielki zaszczyt i ogromne szczęście zobaczyć show Olgiego Aleksandra podczas Openera. To chyba było w 2022 roku. I facet jest takim wulkanem energii, że to jest dla mnie niepojęta rzecz. Tak więc jak będziecie mieli okazję, to serdecznie polecam jego show. A jeżeli brakuje wam kasy na inne show, no to spoko. Macie od tego szybką kasę. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcji. Wbijacie, piszecie, na co chcecie to wydać. My potem do was odzwaniamy. No i ciach, i to tyle. Two ships in the night.

0: Przed momentem słuchacz Radek napisał na WhatsAppie Meloradia: fajna to nowa Meduza. No i odpisałem. I nie razi prądem. Także same pulsy jakby. Meduza, don't wanna go home.
1: Ale ty wiesz, że Meduza nie razi prądem, tylko parzy.
0: No to nie parzy. No i jakby... Co w newsach?
1: Ostrzeżenie przed burzą, to może porazić prądem.
0: Okej, okay, ostrzeżenie przed meduzami też będzie. Uważajcie na siebie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Kaskada, Boy You Turn Me. Ty masz rację, bo węgorz razi prądem.
1: No, ten elektryczny,
0: nie,
1: tak.
0: Zawsze byłem słaby z geografii.
1: Chyba biologii.
0: No mówię właśnie.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Yeah,

0: Państwo w mojej Biedronce.
1: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
2: Wprawdzie na świętokrzyskich termometrach notujemy 20 stopni, ale wiatr hula, a do tego na niebie coraz więcej chmur i to takich chmur, z których wydaje się, że będzie padać. Do tego ostrzeżenie mamy o tym, że mogą pojawić się również w regionie świętokrzyskim burze. Ale cieszmy się z tej temperatury, chociaż dzisiaj, bo jutro i pojutrze przyjdzie ochłodzenie.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
2: Ewelina Walczak. Cała obwodnica Wąchocka jest już przejezdna. Dzisiaj po południu otwarto ostatni 7-kilometrowy odcinek trasy w ciągu drogi krajowej nr 42. Inwestycja obejmująca 11 mostów i 4 skrzyżowania ostatecznie wyprowadza ruch tranzytowy z zabudowań. Szybsza trasa i puste domy. Świętokrzyskie oficjalnie wyludnia się najszybciej w kraju. Szczegóły zna Adrian Górny.
3: W ciągu ostatniej dekady Świętokrzyskie straciło prawie 9% ogółu mieszkańców, co stanowi ogólnopolski rekord spadku populacji. Główną przyczyną jest rekordowo niska liczba urodzeń. W 2025 roku odnotowano zaledwie 6100 urodzeń, co jest wynikiem o prawie połowę słabszym niż 10 lat temu.
2: Dziękuję za relację. Literatura w Kielcach wychodzi do mieszkańców, trafiając od jutra do siłowni, warsztatów i sklepów motoryzacyjnych. Tydzień bibliotek zainauguruje jutrzejsza akcja rowerowa. O 11 w Parku Miejskim będą rozdawane darmowe książki. Z kolei w najbliższą środę w rolę bibliotekarzy przy ulicy Konopnickiej wcielą się popularni artyści.
4: Minuta do 12 to są newsy Meloradia. Marcin Sikora.
5: Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Wydało alerty dla województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Obowiązują od dziś od 14 do jutra do 4 rano. Eksperci ostrzegają przed wykorzystywaniem powszechnie dostępnych modeli sztucznej inteligencji przez lekarzy. Niektóre szpitale blokują dostęp do konkretnych stron internetowych i aplikacji, inne w ogóle odcinają sieci od internetu. Obawy są uzasadnione, potwierdza Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.
6: Mieliśmy już takie sytuacje, kiedy do danych przetwarzanych przez szpitale uzyskiwały dostęp grupy przestępcze.
5: Według ekspertów Ministerstwo Zdrowia powinno opracować zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z AI.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Na zegarach 12, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, a że mamy co, no to nawet się chwalimy. Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me. Od tego zaczynamy.

Anyma, Georgie, Beautiful w Meloradiu i to jest prawdziwe piękno. No a dzisiaj, uwaga, 7 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa, no i my też świętujemy zwycięstwo, no bo wygraliśmy. Jutro jest piątek, piąteczek, piątunio, jesteśmy po majówce i udało się po tej majówce dotrwać do weekendu, gdzie na termometrach możemy zobaczyć w okolicach 22 stopni. Oby tak było, ja przede wszystkim życzę tego, co Laurent Wolf w ten weekend, czyli no stress, wy się niczym nie stresujcie, miejcie odpalone melo i będzie dobrze.

0: a Locality Typing to Me, tak, podkręcamy tempo. No, nutka, która bardzo dobrze wpływa na krążenie, bo można się przy niej poruszać. Nutka, która dobrze wpływa na samopoczucie. Generalnie to jest takie panaceum muzyczne. I będzie kolejne. Another i Talk to You. Gadam do was od rana i bardzo się z tego powodu cieszę. To jeszcze wam pogram coś fajnego.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Melatonina lekam. Ta ze słoneczki.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
18: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
19: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
20: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Gentlemen, 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu na Podczele. Będziemy bawić się tam cudownie. Będą fantastyczne gwiazdy, 6 scen, a odnośnie tych gwiazd to wam powiem szczerze, ja to się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak sobie na scenie radzi James Hype, bo to jest facet, który generalnie uchodzi trochę za hybrydę introwertyka z ekstrawertykiem, ale kiedy tylko pojawia się chłop za konsoletą, to robi takie cuda, że to się nawet filozofom i fizjologom nie śniły. Także jestem mega ciekawy. Trzymam za niego kciuki i trzymam też kciuki za was, bo bilety na Sunrise Festival są do zdobycia w Melo. U Olka Pycha po 18 słyszałem, że jest duża szansa.

0: Afrojack Sia i David Guetta, Wake Tonight. A wy słuchacie Meloradia. Tę nutę muszę wam powiedzieć, że uwielbiam i katuję ją bez przerwy na swojej playce, ale to tak prywatnie. A tym, co zawodowo się zajmiemy za chwilę, to będą newsy Meloradia, na które już serdecznie zapraszam.
1: A już od 13 zagramy
0: Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite. No to tak, newsy Meloradia, minutę przed 13, a to gramy punktualnie o 13, to już możecie robić głośniej.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V. Teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne paliw jutro pójdą nieco w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a diesla 7,17. Trzeci dzień służby walczą z gigantycznym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Nadzieję na zwycięstwo nad żywiołem dał dzisiejszy deszcz. Walka toczy się z lądu i powietrza, mówi pan Dawid, pilot z bazy antypożarowej w Radawcu.
2: Czas jest najważniejszy, czas do lotu, więc w trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać. Zdarzyło mi się, że wykonałem 50 zrzutów.
1: Jak informują służby, większość pożaru jest już opanowana. Brakuje kierowców autobusów w Polsce. W tym zawodzie można zarobić średnio 7 tysięcy złotych brutto.
0: Ula, mam jedno pytanko.
1: Słucham,
0: do ciebie.
1: Tak?
0: Bo ty lubisz seriale, prawda?
1: No bardzo, oczywiście.
0: Słuchaj, bo ja powiem ci, że najbardziej na świecie lubię... Kiedy to my piszemy własny scenariusz naszego serialu.
1: O, jak ładnie powiedziane.
0: Prawda?
1: No.
0: I powiem ci, ten serial, on za chwilę będzie miał kolejny sezon.
1: Ojej, a o co chodzi?
0: Odwróć się.
1: Nie!
3: Miłość mojego życia.
1: Nie!
3: Czy zostaniesz moją żoną?
1: Nie, po prostu nie! Po prostu nie! Znaczy tak!
4: Powiedziała tak!
3: Tak!
4: Brawo!
1: Tak!
3: Czy nie?
1: Tak!
3: Sprawdzamy.
0: Słuchajcie, to co się dzieje. Na spokojnie, słuchajcie, to co się dzieje. Tomek przed momentem klęknął, poprosił o rękę Uli. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na socialach Meloradia. Jak pięknie jest! Są emocje. Zaraz to wszystko zobaczycie. Słuchajcie, niedługo wam to wszystko pokażemy. Teraz wam oddaję muzę, ale wierzcie mi na słowo. Wszyscy są w niesamowitych emocjach. No i gratulujemy, bo to coś pięknego.
5: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

Kashmir, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love w Meloradio. 16 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i mam nadzieję, że już szykujecie się na Sylwestra, no bo sylwestrowy Melo Festivaland, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, 31 grudnia, wy już część line-upu znacie, ale ja mam kolejne informacje, no bo na Festivalandzie pojawi się, uwaga, Quintino, facet, który w wieku 18 lat został odkryty przez innego DJ-a, producenta i powiedział: mordo, rób tak dalej. Będzie też oczywiście nasz ukochany Skytech, także czekamy, szanowny panie. No i też, uwaga, duet, który, no, pokochaliśmy. Lucas and Steve, nie mogę się doczekać, wysłuchajcie uważnie Melo, bo tylko tutaj możecie zdobyć bilety na tej imprezę. A my gramy ich, perfect.

0: Andy Dust, Caris i Sokiria w Melo Radio. Jeżeli narzekacie na pogodę, to tylko daje znać, że w takiej Islandii na przykład to spadł śnieg, a u nas śniegu nie ma i całe szczęście. A w tej godzinie pojawi się Smolasty i Trips Duże Oczy. Na Duże Oczy podobno można bardzo dużo rzeczy załatwić, no.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Autopromocja.
2: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
3: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
4: Związek Melo.
3: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
2: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
3: Freak Fight w Melo Radio.
2: Dziewczyny górą.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja

0: teraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.

0: plum, plum.
1: Ty taka rybka, tak? Aleksander Pych, szanowni państwo.
2: Zjadłem torta,
1: cukierka. O, stało. A propos torta.
2: No właśnie.
1: Mamy do pogadania. Smolasty, trypsy, duże oczy. To jest...

0: Tak?
1: Dokładnie, ale my jako serdeczni kumple Uli.
0: Tak, bo Ula jest dalej w szoku. I my dokładnie stwierdziliśmy, że serwis przed 14 zrobimy my.
1: Dokładnie.
0: Więc ogólnie nic się nie dowiecie, nie, ale no, będzie śmiesznie.
1: Ula obiecała, że nam to napisze, więc jest szansa. Co, prawda, okay, co prawda...
0: Ale my to przeczytamy, więc nie ma szans.
1: Nie ma fal. Generalnie będzie fajnie. Bebe Rexha, Faithless New Religion, gramy tu już teraz. A może głosować na to, tak?
0: Tak, na meloradio.pl.
1: Dzięki.

0: Dub Dogs i How Does It Feel. To jest Melo Radio. Co się stało, Iga?
1: Pomyliły mi się dziurki.
0: Dziurki ci się pomyliły.
2: To niedobrze o 14.
0: Zdecydowanie.
1: Uwaga.
0: Czy teraz działa?
1: Chwila prawdy? A, też nie.
0: No i Iga Dudziuk już za chwilę w Melo Radio.
2: Tak, serwis też nie zadziała, bo przypomnę, robimy go z Adrianem.
0: Super.
2: Będzie fajnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Yay, good boys, Daya, Albi, hide away.
0: Iga, wierzysz w to, że na tym świecie są good boys, tak?
1: Tak, ale tylko bad boye, pamiętaj.
0: A, czyli jedna, okej, okay. No to...
2: czyli są, ale nie
1: najbardziej.
2: Ma.
0: Tak, aczkolwiek nie. Przepraszam, bo muszę odkasznąć.
1: Proszę.

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów. W hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra, złoty 49, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.
17: Dzień dobry panowie, co wy tutaj robicie?
18: Ula jest dalej w szoku, bo powiedziała tak godzinę temu.
19: No były zaręczyny.
18: Dokładnie, były zaręczyny i ona nie jest w stanie prowadzić teraz serwisu, jasne, bo jest za bardzo rozemocjonowana.
19: No dlatego my postanowiliśmy z Olkiem, że przeczytamy ten serwis.
18: Dobra, dobrze, to co robimy?
19: Zaczynasz? Ty zaczynasz.
17: Aleksander Pych, Adrian Nowak na mikrofonach, bez sensu.
18: Ale bez sensu, dokładnie. Dawaj. Robert Lewandowski nie kończy reprezentacyjnej kariery.
19: Takie informacje docierają z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
18: A mówi to nam prezes PZPN, Cezary Kulesza.
19: Dawaj.
20: Nie! Dobrze się czuję, że będzie grał na naszej reprezentacji. Ja jestem dobrej myśli.
18: Też jesteśmy dobrej myśli. Lewandowski jest rekordzistą pod względem rozegranych meczów w barwach reprezentacji Polski i jej najlepszym strzelcem.
19: Zagrał w 165 takich meczach, w których strzelił 89 goli.
18: A policjanci z Gdańska złapali poszukiwanego listem gończym mężczyznę.
19: Był na kole widokowym.
18: A kiedy przyjechał na to koło patrol, no to stał na szczycie konstrukcji i wykonywał prace wysokościowe.
19: Z koła widokowego mężczyzna trafił prosto za kratki.
18: A kolejne pokolenie koników polskich przyszło na świat w Roztoczańskim Parku Narodowym. Nie wiedziałem, że taki istnieje. Patrzek się edukuje.
19: Wow. Czekaj, bo mam trudne do przeczytania. No. W dziko żyjącym stadzie urodziło się 6 źrebiąt.
18: I to jest piękne zdanie na koniec.
17: Chłopcy, bardzo ładnie to zrobiliście.
18: Ale Ula będzie za godzinę, nie musicie się obawiać.
19: No.
21: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: fight w Meloradio z Igą Dudziuk. Freak fight.
1: No dzień dobry, czwartek, dobrze zacząć tak klękając, słuchajcie. Tego zdania jest Tomek, który oświadczył się naszej Uli Harciarek. Wielkie brawa.
2: Brawo! Brawo, Tomek!
1: I tak się składa, że jest już post na Instagramie.
2: Tak, możecie to wszystko zobaczyć. No to co, Madi, już idziemy, nie?
3: Tak.
2: Ja wrócę o 18.
3: Ja już dzisiaj nie wrócę, ale kocham was.
2: Ale Ula wróci.
3: No Ula wróci!
1: No to co, zaczynamy. Good Boys na dobry początek 14.

Alan Walker, Fire w Meloradiu Galaxy, to teraz tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a za moment zajrzymy do Katowic, bo tam się wydarzyła rzecz niezwykła. No może nie tak niezwykła jak to, że nasza serwisantka Ula Harciarek jest narzeczoną, ale nadal robi wrażenie. To za moment.

Ania Dąbrowska. Nieprawda w Meloradiu. Tak się podkręcał nas tempo. 12 minut po 14. Jak coś, to nie ja. To nowe kosiarki z Katowic. Dokładnie tak, Katowice zainwestowały w ekologiczne kosiarki. Owce będą zjadać trawę i tym samym pozbywać się chwastów. Jak szło to powiedzenie? Kosiarka syta i owca cała? No jakoś tak. Save my love, Kygo, Khalid. To teraz Take Me Away? To za moment.

0: jest klimat Four Strings w Meloradiu. Kizownik, znany raper i prekursor kizownictwa, oceniał ostatnio cover Pawła Domagały. Kojarzycie tego pana? Aktor oraz piosenkarz miał taką piosenkę Weź się przytul, weź tu ze mną chodź. Nagrał cover numeru Kizo Disney. Posłuchajmy i Kizo ocenił.
1: Ona mi ufa, daje mi rękę, wszystko zamienia w bajeczne. Niech trwa jeszcze hotelowa doma w apartamencie.
2: No i 1 do 10, tak.
3: To daje 11, naprawdę, aż bym się chciał się zatracić w tym, co najlepsze.
0: No przepiękna piosenka, przepiękny cover i przede wszystkim przepiękna reakcja. Jakby Kizo mi powiedział takie słowa, to ja mogę...

0: Ja bym tak mogła bez przerwy. Sweet Nothings w Meloradiu. Jeśli chcecie, aby wasz związek przetrwał, to unikajcie pewnych dwóch zdań. Jakich? O tym jeszcze wam powiem w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
16: Po reklamie.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Body Talk to nowość. Myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu widział zmierzch.
1: A ja nie widziałam, wiesz?
0: No wiesz co?
1: Naprawdę nie.
0: Dobra, ja też nie.
1: Ale... No ale co, dąbeli, wiesz?
0: Dąbeli, oczywiście. No, tak, będzie tak, błyszczał na pewno.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 15 zagramy!
0: Hey, Sun, Sunfeld. I tak wam zagramy punktualnie o 15, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja.
3: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe Melo. Poczuj to.

0: środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. Cztery noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.

0: FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Ogromne ilości zanieczyszczeń wpłynęły do rzeki Kłodnicy w Gliwicach. To pozostałości po akcji gaśniczej sprzed kilku dni. Do próbki z rzeki pobrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, mówi Mariusz Kopeć z Gliwickiego Urzędu Miasta.
3: I nie wykazały żadnego zagrożenia dla środowiska.
2: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru. Płonie hostel w Żukowie na Kaszubach. 3 osoby są poszkodowane. Ogień gasi kilkanaście zastępów straży pożarnej. No i na koniec zmieniamy temat. Śpi jak bohaterka Zmierzchu. Dom Belli, głównej bohaterki sagi o wampirach, został kupiony przez prywatne osoby, które postanowiły zrobić na tym biznes i zamieniły dom w bazę noclegową dla turystów.
1: Myślisz, Ula, że możemy zamienić się w wampiry, jak będziemy tam spać?
2: Nie, ja myślę, że nie o to chodzi, ale możemy mieć dużo pieniędzy, ale chyba nie my.
1: Ach. I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i właśnie w tej godzinie zajrzymy do Julii Wieniawy, bo dzieje się. Kojarzycie tę słynną nocowankę na Bośb? Hey son, Sunfeld.

0: Gigi D'Agostino, Shadows of the Night w Meloradiu. Pamiętacie nocowankę u Wieniawy? Można było wylicytować spędzanie z nią czasu w domku, w lesie. Takie girls night. Nocowanka, słuchajcie, nie dojdzie do skutku według mamy Julki. Kontakt z darczyńcą się urwał. Co więcej, pieniądze nie zostały wpłacone. Ciekawe, bo z drugiej strony mamy Lenę Polański. Kojarzycie panią? Ma niebieską platformę i jak sama mówi ta nocowanka, to...
1: Noc z Julią Wieniawą, mój największy mokry sen, w końcu się spełni.
0: Nie spełni się. Szczerze mówiąc, jakbym... Jako mama Julii Wieniawy usłyszała takie zdanie, to też miałabym pewnego rodzaju lęki.

Jak tu nie być uśmiechniętym? Sweet Lovin', Sigala, tak się podkręca tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu. Podstawowe matury za nami, więc mam nadzieję, że ten największy stres jest już za wami. Są też ustne, ja wiem, ale jeżeli faktycznie nadal się stresujecie, to polecam wam wejść na meloradio.pl. Tam jest screen wypowiedzi Bagiego. Bagi to jest super influencer, fantastyczny człowiek. Zatizuje wam, że miał same jedynki i dwójki w szkole, a pięknie zdał maturę. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, zobaczyć jego wyniki, to wbijajcie na naszą stronę i pragnę zauważyć, że mówiłam wam, że matura to jest po prostu bzdura.

0: To Eyben.
1: Halo w Maloradiu. U nas tak właśnie podkręca się tempo, a ja wiem, która gmina w Polsce jest najbogatsza i o tym wam powiem jeszcze w tej godzinie.

To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak!

0: lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

bryska. Lato. A, ktoś mnie tutaj mizia, fajnie. Nie wiecie, gdzie się podziać, gdzie podjąć pracę? Ja mam propozycję nie do odrzucenia, o ile chcecie być najbogatszymi Polakami w kraju. To w Jerzmanowej zarabia się najlepiej w całej Polsce. Pięciocyfrowe kwoty to norma. Przepraszam, jestem rozproszona tym mizianiem. U nas trzycyfrowe kwoty to jest norma. Możecie przytulić szybką kasę od Meloradia. Wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl, bo you turn me. Felix Jan Kaskada, to teraz.

0: To są wakacje. Magnetic Bausa w Meloradiu. Uwielbiam. Kochani, będzie trochę politycznie, można by powiedzieć.
1: Będzie politycznie, tak, będzie politycznie, będzie Daniel Obajtek między innymi.
2: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy. I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 16, kiedy inni będą gadać.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
19: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane w Kielcach?
20: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Czwartek w Kielcach to oficjalna rozgrzewka przed tym, co wydarzy się w nadchodzących dniach. Zaczynamy w Heliosie, bo jutro odpala właśnie kielecki Helios mini-maraton Mortal Kombat. Absolutna gratka dla fanów adrenaliny. Na początku przypomnimy sobie pierwszą część, a potem prosto z igły wjeżdżamy premierowo w Mortal Kombat część druga. I już teraz planujcie poniedziałek, bo w ramach juwenaliów o godzinie 20 studencki klub w SPAK zamieni się w strefę Silent Disco. Ta impreza, gdzie wy rządzicie i sami wybieracie kanał z muzą, przy której chcecie się bawić. I szykujcie się też na Open Mic, który 14 maja wraca do aplauzu. Oj, coś czuję, że będzie się grubo działo.
19: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
21: Jest kolejny wniosek Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Prokuratura chce postawić mu dwa zarzuty skarbowe. Według śledczych były prezes Orlenu nie wykazał w deklaracji podatkowej 3 milionów złotych przychodu. Bądźcie ostrożni w lesie, bo zagrożenie pożarowe jest wysokie, mówi Janusz Witkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
22: Na dnie tego lasu gromadzi się bardzo duża ilość tych materiałów łatwopalnych, gałęzie, ściółki, mchy, trawy.
21: Leśnicy apelują też, by w czasie spaceru w lesie być czujnym. No i jeszcze serialowy news. Mroczna materia wraca z drugim sezonem. To serial, który kręci się wokół fizyka, który zostaje porwany do alternatywnej rzeczywistości. Premiera pod koniec sierpnia.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie, jak co czwartek, daj łyka. Dzisiaj będzie prozdrowotnie, ale jest to moja jedyna, bardzo duża podpowiedź. Iga Dudziuk, cześć!

Najpierw Stevie Wonder, potem Coolio, a teraz Lost Capital. Gangsta's Paradise, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Moi kochani, proszę iść na przerwę długą i zjeść porządny posiłek co najmniej godzinę. Tak, drodzy szefowie? Bo 15 minut to jest stanowczo za mało, a chyba nie chcecie, aby wasi pracownicy byli chorzy i niezadowoleni. Szybkie jedzenie fatalnie wpływa na jelita i tak w ogóle to jedzenie, nie wiem czy wiecie, ale powinno się popijać. No to dobrze się składa, bo za moment daj łyka w Melo Radio. Loco Loco Gordo. To teraz...

0: Dzięki, Łukasz, za tę piosenkę. Womanizer, Britney Spears, Meloradio.
1: Daj łyka w Meloradio.
0: To jest ten moment, to jest ta chwila. Jak co czwartek my pijemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Do wygrania dzisiaj torba od Meloradia. To może czyni moja wydawczynia honory? Lejemy. Uwaga. Ja teraz wezmę łyka. Zasady są bardzo proste. Ja piję, wy zgadujecie, nie krzyw się, tak? Karolina? Tekstówki i głosówki przyjmę ochoczo. Biorę łyka. Jezus Maria! Nie wiem nawet, jakie to jest w smaku. Smakuje jak spirytus, słodki, ale też jakiś w ogóle niby zdrowy. Wow! Wow! To nie jest spirytus jak coś, tylko tak smakuje. Przepraszam, ale chodzi o to, że to jest takie jakieś lepko, słodkie, zdrowe. Nie będę się pogrążać.
1: Daj łyka w Meloradiu.
0: Obejmuję noce. Jonathan, PZ Liwka w Meloradiu. Poniosło mnie, ponieważ jest to bardzo niesmaczne. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na meloradio.pl. Głosówki lub tekstówki.

0: Anima. Jodzi w Meloradiu. Trwa zabawa Tajłyka. My pijemy, wy zgadujecie. Były trzy podpowiedzi, posłuchajmy.
1: Wow, wow.
0: Lepko, słodkie. Ja wiem, że prawdopodobnie wam to nic nie dało, bo wasze odpowiedzi to między innymi syrop na kaszel, kwas chlebowy, krople żołądkowe albo ocet. Moim zdaniem ocet był najbliżej, chociaż tak naprawdę nie, ale w smaku przynajmniej. Chodziło, słuchajcie, o sok z brzozy. Ja nigdy nie piłam czegoś tak niedobrego, przyrzekam wam. Nie polecam soku z brzozy.
2: Daj łyka w Meloradiu.

99 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
19: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
21: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

Destination Calabria. Podkręcamy tempo. Czy zdarza wam się zamykać drzwi od sypialni? Ludzie mądrzejsi ode mnie uważają, że to nie jest przypadek, bo ludzie zamykający drzwi od sypialni mają potrzebę taką, żeby być samemu, są introwertyczni, niezależni. Ciekawe, bo dla mojego kota zamykanie drzwi od sypialni oznacza w sumie jedno. Koniec relacji. Ten, kto ma kociaki, ten doskonale o tym wie. Fast Cars, Superstars.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato w Meloradiu, tak się podkręca tempo u nas we Freakfajcie. Jak lato, to muszą być oczywiście burze.
1: No i będzie deszczowo i o tym powiem w newsach. Powiem gdzie dokładnie, no bo są alerty synoptyków.
0: Czyli wniosek jest prosty, proszę wziąć wolne i zostać w domu.
1: O, bardzo dobrze.
2: A już o 17 zagramy
0: All My Life Rehab. Tak wam zagramy punktualnie 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe. Yeah.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Po reklamie.

0: Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Co jest grane w Kielcach?
2: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Czwartek, czwartunio. Słuchajcie, ja mam bardzo dobre informacje dla was. Co powiecie na relaks pod gołym niebem i delikatne tuptanie? Dziś maska zaprasza na otwarcie letniego ogródka i będzie można po prostu poczuć już zbliżające się wakajki, no ale przede wszystkim potuptać. Jeśli po relaksie w ogródku macie ochotę na kino, które no, jest takie bardziej mroczne, to film Normal będzie idealnym filmem na ten wieczór. I jeszcze mała zapowiedź kryminalnej przygody na torach. 16 maja możecie wziąć udział w nowatorskiej akcji promującej czytelnictwo w pociągu Polregio relacji Kielce Busko-Zdrój, a gościem specjalnym będzie mistrz kryminałów Robert Małecki.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Burzowo zrobi się na południowo-wschodniej części kraju. Może wiać silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Mogą być też opady gradu. Droższe akademiki, zwolnienia pracowników i pogorszenie jakości kształcenia. Tego obawiają się organizacje studenckie na Uniwersytecie Śląskim. To po przyjęciu planu oszczędnościowego, mówi prorektor Michał Deszykowski.
5: Wśród tych powodów upatrujemy zmniejszonych przychodów związanych z grantami, które realizuje Uniwersytet Śląski, ale również na przykład koniecznością utworzenia rezerw, na przykład na odprawy emerytalne, rentowe i jubileuszowe.
4: Uczelnia nie wyklucza podwyżek opłat. Na koniec USA 170 tysięcy osób chce wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Odpowiedzieli na apele TikTokera. Linie ogłosiły bowiem bankructwo, a potrzeba ponad miliarda dolarów.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Miłość rośnie wokół nas, tak mówią, i dlatego porozmawiamy o kochankach w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. All My Life, Rehab, tak zaczynamy.

Sobel. Kochasz? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czas, słuchajcie, na wyliczankę. Kasanowa, pan i władca, sportowiec, ignorant, nieudacznik, macho, Piotruś pan, wojownik, ekspert, paś. To są wszystkie typy kochanków, jakie istnieją, podobno. I jestem zdziwiona, że komuś chciało się to wszystko nazywać. Reasumując, 10 kochanków. Rany. Dajcie spokój. Z jednym idzie zwariować. Talk to you, Antor. Podkręcamy tempo.

0: A gdyby tak w radiu się oświadczyć, zaraz. Przecież to się stało. Ula Harciarek od Newsów Moloradia powiedziała tak na naszej antenie, posłuchajcie.
1: Nie, po prostu nie. Po prostu nie. Znaczy tak.
0: Najważniejsze, że finalnie było tak. A jakie są według Was najdziwniejsze albo może najciekawsze miejsca na oświadczyny? Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia, przyjmę głosówki i tekstówki. Najciekawsze i najdziwniejsze miejsce na oświadczyny. No radio myślę, że można pod to zaliczyć. Czekam na właśnie Wasze wiadomości. Głosówki albo tekstówki, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ultra Love w Meloradiu, podkręcamy tempo. Ja wam zadałam bardzo przyjemne pytanie. Jakie jest najdziwniejsze albo najciekawsze miejsce na Oświadczyny? I jest głosówka od Norberta. Chłopie, rozczuliłeś mnie.
1: Ja swojej żonie oświadczyłem się w górach, a dokładnie na kolejce, która biegła w górę. Pozdrawiam.
0: Niesamowite, niesamowite. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi historiami, to czekam na głosówki najchętniej. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.

0: BFF w Meloradiu. A ja wam zadałam pytanie o najdziwniejsze albo najciekawsze miejsce na Oświadczyny i mamy głosówkę od Madzi.
1: Mój mąż oświadczył się na imprezie sylwestrowej i nie był to taki zwykły sylwester, bo przebierany. I tak klęczał przede mną w blond peruce, różowej sukience w kwiaty, przebrany za Mariolkę, przede mną przebraną za koksa, w dresach, białej żonobijce i krowim łańcuchu na szyi.
0: Ale musiało to być niezapomniane doznanie dla ciebie, Magda. Galaxy Kungs, podkręcamy tempo, Right Round Florida za chwilę. A propos Florajdy, to my was zabieramy na jego koncert już w tym miesiącu w Warszawie. Słuchajcie uważnie anteny Meloradia.

0: ale to jest piękne. Awake Tonight, my lubimy z Olusiem.
1: Tak. I koniec, tak,
0: i koniec.
1: Lubimy.
0: Po prostu lubimy.
1: Tak, ale ja też lubię godzinę 18, szczególnie jak ona jest w czwartek, bo to IGA oznacza szybka matematyka, że jutro piątek.
0: Jutro piątek i weekend.
1: Tak jest.
0: Ale nie, nim weekend, to jest moje ulubione pasmo.
1: Idę w mela.
0: 30 Meloradia w piątek.
1: A to też. No, ale nie kocham. Lubisz Idę w mela?
0: Uwielbiam Idę w mela.
1: No, dlatego idziemy w mela.
0: Teraz?
1: Tak.
0: Dobra.
2: A już o 18 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray, poplotkujemy sobie trochę.
0: Moim zdaniem trzeba dać buzi.
1: No moim zdaniem uważam, że to jest wskazane.
0: Mua. A ja

0: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
6: Tańsze paliwo przed weekendem. Jutro maksymalnie litr 95 ma kosztować 6,41, a oleju napędowego 7,17. Żołnierz z Elbląga wśród zatrzymanych podczas akcji wymierzonej w pedofilów usłyszał zarzut posiadania i przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Nie przyznał się do winy. A na koniec Katowice i owce, które będą nieźle zarobione, mają skubać trawę, mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta.
7: Te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów.
6: Owce do sierpnia mają skosić 60 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie godzina 18, ale dużo się wydarzy w trakcie naszego dzisiejszego programu. Będą wlotki na Sunrise Festival, będzie szybka kasa. Razem z Ulą też pogadamy sobie o tym, co warto w weekend obejrzeć. No i w playliście też jest fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love wam na pewno zagram. Będzie Calvin Harris i Dua Lipa z numerem One Kiss. A zaczynamy od Rumors, to Thomas Gray. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

High of Mela. To Save My Love, a za chwilę pogadamy sobie o tym, co warto sobie obejrzeć w nadchodzący weekend. 1, 2, 3.

0: Alibi, Hella Henderson i Rudimental. Słuchacie Meloradia, 17 minut po 18 na zegarach. No teraz czas, żeby klimat trochę zmienić. No bo w studiu pojawiła się Ula Harciarek, nasza specjalistka od serialów i filmów. Co warto w ten weekend, Ula, obejrzeć?
1: No jest bardzo dużo, słuchajcie, propozycji, ale wybrałam trzy takie moim zdaniem fajne.
0: No to
1: bardzo.
0: Dawaj.
1: No na pierwszy ogień idzie serial Wladimir. To całkiem nowa propozycja. Historia fascynacji pewnym młodym pisarzem, a główną bohaterką jest profesorka w średnim wieku. Naprawdę historia fajnie, bardzo poprowadzona. No i serial do obejrzenia w jeden weekend.
0: No znam takich, którzy nawet 5 sezonów w jeden weekend oglądają. Ula, uwierz w ludzi. Teraz czas na drugą propozycję. No dawaj jakąś kontynuację czegoś, co już kilka sezonów ma.
1: No właśnie. I to jest taki serial, który ma kilka sezonów. Można też obejrzeć w jeden weekend, jak ktoś chce. Królestwo Zwierząt to taka trzymająca w napięciu opowieść o rodzinie gangsterów. No i uwaga na uwagę, zasługuje między innymi babcia, serio.
0: Okej, a coś takiego lżejszego?
1: No to na przykład serial The Studio opowiada o hollywoodzkim studiu filmowym. Dużo absurdalnego humoru i klimatu pod tytułem Branża filmowa to cyrk.
0: Okej, jak ktoś wychodzi z pracy, to mam wrażenie, że każdy może tak powiedzieć, moja branża to cyrk. Ale Ula, ja mam dla ciebie serial do polecenia. Dzień, który zmienił moje życie. No bo dzisiaj to dla ciebie. Ula, z pierścionkiem na palcu, jeżeli chcecie zobaczyć, jak te zaręczyny w radiu wyglądały, to wbijajcie na Instagrama Meloradia i dalej się ręce trzęsą.
1: Jestem pod wrażeniem.
0: Zapraszamy, żeby ludzie to na Instagramie Meloradia obejrzeli. Warto.

0: I need you. Nowość zza naszej zachodniej granicy. Konkretniej z Niemiec, powiew świeżości na playliście. To Bund w Meloradiu. Młody chłopak, a już taki zdolny i takiego sztosa na koncie ma. 28 minut po 18. Pychu z tej strony. Siemano, słuchacie Meloradia. No a dziś mamy dzień hasła. Więc zaraz sprawdzimy, jakie hasła są najbardziej w Polsce popularne. No i zarazem najbardziej niebezpieczne.
1: Meloradio. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
11: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Po reklamie.

Lumix i Gabry Ponte to Monster. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy tempo. 18 minut do 19 na zegarach. A to najpopularniejsze hasła, których używają Polacy. Słuchajcie, dziś mamy dzień hasła, więc zerknąłem na taki ranking. No i na miejscu trzecim tych najpopularniejszych jest ciąg cyfr od 1 do 8. Na drugim krótszy ciąg, ale też taki sam cyfrowy od 1 do 6. No a na pierwszym miejscu, to mnie zdziwiło, to hasło to admin. No takich do kont bankowych czy innych poważnych rzeczy nie używajcie, ale przyznajcie, są takie hasła, które warto, żeby były akurat proste, zrozumiałe i takie do zapamiętania. No na przykład, kiedy widzisz telefon od przyjaciółki, która jest na pierwszej randce i wiesz, że to hasło to po to, żeby ją ratować, bo jest naprawdę źle. Meduza i Henry Camomile. Teraz będzie naprawdę dobrze. To Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradia.

0: Wersow o północy. Tak, gramy jeszcze przed godziną 19, a do północy jeszcze trochę czasu zostało. Konkretnie 6 minut, 20 sekund i 5 godzin. A mniej czasu, bo 7 minut zostało do godziny 19. Ta już za moment, a po 19 gramy i to bardzo mocno.
1: A już o 19 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon, będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 19:00. Mam dla was coś w tej godzinie, a konkretniej dla fanów szybkich samochodów, no i dobrych bitów w nich, Gibbs i Vin. Ten numer zagram wam za kilka chwil. Wcześniej będzie Tovlo i Today 4, a już teraz zaczynamy od Haven i Caitlin Aragon i numeru I Run. To na początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

widziałem, że trochę szybciej zaczęliście jechać, kiedy ten numer zaczął grać. No tylko zgodnie z ograniczeniami. Ja mandatów płacił nie będę. Ale dobra, no może nawet będę. Jeżeli macie jakiś mandat do opłacenia i zgłosiliście się po szybką kasę, no to odbierajcie telefon. Albo z jakąkolwiek inną sprawą, za chwilę z szybką kasą będę do was dzwonił.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Melo Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Język angielski warto znać. Ta umiejętność to z pewnością przydatne wpisy w CV, ale przede wszystkim duże ułatwienie podczas wakacji na przykład. Czy języka angielskiego można nauczyć się w miesiąc, słówka wkuwać czy kojarzyć? O tym porozmawiamy z lektorem języka angielskiego i niemieckiego Michałem Kalugą. Podobno 5% ludzi ma wybitne zdolności językowe. Tyle samo to tak zwane antytalenty. Reszta jest, no, powiedzmy, przeciętna. Pierwsze pytanie, czy języka obcego może nauczyć się każdy? Mówię tutaj szczególnie o młodych osobach.
2: Tak, języka obcego już nauczył się każdy, ponieważ każdy z nas nauczył się już języka ojczystego. Wystarczy spojrzeć na to, ile ludzi dzisiaj posługuje się językiem angielskim i kim są ci ludzie.
1: Ale wiesz, premier też posługuje się językiem angielskim, ale za każdym razem mam wrażenie, i chyba tak jest, że lektor, tłumacz wcześniej przetłumaczył mu tekst i kazał mu się nauczyć go na pamięć, później ewentualnie poprawił błędy z akcentami, z wymową i premier później wygłasza jakieś swoje przemówienie gdzieś na otwarciu jakiejś imprezy.
2: I co w tym złego? Co w tym złego?
1: A to nie jest umiejętność języka.
2: Ale to jest radzenie sobie w sytuacji językowej. I to jest nasze główne zadanie jako uczących się i nauczycieli, tu powiem z mojej strony. Przygotowanie do sytuacji językowej każdej. Czyli jeżeli mam możliwość przygotowania się, świetnie, przygotujmy się. Jeżeli nie mam, radzę sobie tak, jak potrafię. Czy zrobię błędy, czy nie zrobię? Pamiętajmy o tym, że rozmawiając z Czechem, Francuzem, Hiszpanem, Egipcjaninem, Wietnamczykiem, oni też będą robić błędy. W ilu sytuacjach życiowych jesteśmy skonfrontowani z faktycznym użytkownikiem języka angielskiego, który tego języka używa jako natywnego? Z mojego doświadczenia powiem, w niewielu. I myślę, że tutaj każdy może sobie już sam odpowiedzieć na pytanie, jak często rozmawia z Amerykaninem czy Brytyjczykiem, a jak często z innymi cudzoziemcami.
1: No dobrze, z tego płynie jeden przekaz, że języka obcego może nauczyć się każdy. Uczysz na co dzień języka obcego, języka angielskiego i trochę niemieckiego, z tego co wiem.
2: Tak jest.
1: Zdarzają się często uczniowie, którzy mówią, że ja się do tego nie nadaję, ale uczę się, bo ktoś mi kazał i mam taki wymóg, nie wiem, w pracy albo na uczelni. Często?
2: To jest
1: bo na pewno się zdarzają.
2: To jest 80% moich uczniów.
1: I co zrobić, żeby z tych 80% wyszło później zero?
2: Zero chyba jeszcze mi się nie udało osiągnąć. Mam nadzieję, że kiedyś się uda. Ale pierwszy krok to jest przekonanie siebie samego, że język jest mi potrzebny, a nie, że ktoś mi każe. Pierwsze pytania moje do uczniów to są zawsze pytania o motywację. Co cię skłania w ogóle? Dlaczego tu jesteśmy? I z tego punktu ja wiem, czy kurs będzie trudny, czy będzie łatwy dla mnie. Bo jeżeli ktoś ma motywację wewnętrzną, polegającą na tym, że chcę się nauczyć, bo wyjeżdżam i jest mi głupio się nie umieć dogadać, to będzie łatwiej, bo wtedy taka osoba bardziej się przykłada, odrabia prace domowe, bo wie, z jakimi sytuacjami się będzie spotykała później. Angielski dzisiaj trzeba znać. Jedzie się na wakacje, trzeba dogadać hotel, trzeba dogadać transport, kupić bilet. Angielski jest potrzebny w pracy, jak przychodzi pismo z zagranicy, jak
1: przyjeżdża
2: delegacja.
1: No i na ulicy, jak obcokrajowiec pyta o drogę.
2: Dla mnie trudniejsze w tym momencie jest znaleźć tę drogę, niż dogadać się po angielsku, bo nie znam drogi.
1: Przynajmniej znasz angielski. Też wolałbym dobrze znać angielski, tak jak ty, i nie znać drogi. Polityka. Artykuł stary, ale wydaje mi się, że pasujący do tej naszej dzisiejszej rozmowy. Bardziej już przechodzimy z kwestii motywacji i rozpoczęcia nauki do już właściwego kształcenia języka obcego. Młodzi Polacy podobno, mówię tu o młodych ludziach, którzy dopiero w zasadzie wchodzą na rynek pracy, wchodzą w dorosłe życie i zaczynają rozumieć, że ten język potrzebują. Na potęgę wkuwają angielski, a gdy przychodzi co do czego, wielu boi się wykrztusić słowo. I rzeczywiście teoretycznie znają język, potrafią powiedzieć konkretne słowo albo konkretną regułę gramatyczną, ale mam wrażenie, że to są takie klocki, których nie potrafią połączyć w całość. Dlaczego tak się dzieje? Czy problem leży w nich, czy może w systemie, który nas kształci? Mówię tu o podstawówkach, gimnazjach, liceach, a później studiach.
2: Po części problem na pewno jest bardziej wielostronny niż nam się wydaje. Szkoła z jednej strony nie stwarza sytuacji, kiedy języka trzeba użyć koniecznie w mowie. Szkoła wymaga rozumienia tekstów czytanych, słuchanych. Szkoła wymaga napisania, wypracowania. Pewnie część moich kolegów się teraz ze mną nie zgodzi, tym lepiej. Z drugiej strony częściowo wszystko jest zależne też od nas samych. Im bardziej będzie nam się wydawało, że moja wypowiedź w obcym języku musi być stuprocentowo doskonała, tym trudniej będzie się odezwać. Mam na przykład uczniów, którzy świetnie sobie radzą z gramatyką, mają świetne słownictwo, ale przy każdej wypowiedzi próbują przeskoczyć samych siebie, czyli użyć jeszcze bardziej skomplikowanego słownictwa i jeszcze doskonalszej konstrukcji, która jeszcze więcej wyrazi.
1: Jadą do Wielkiej Brytanii, załóżmy, i Anglik ich wyśmieje, bo on takiego języka nie używa. To jest kolejna kwestia języka, którego uczy się w polskiej szkole. Mam wrażenie, że jest on oderwany od rzeczywistości i okej, Szekspira możemy zrozumieć, ale...
2: Nie możemy. To nie ten etap.
1: Ale dogadać się między sobą, w luźnej rozmowie, kolokwialnie. Dlaczego szkoła tego nie uczy?
2: Szkoła uczy klasyki. W związku z tym czytamy teksty, które są adaptowane z gazet, słuchamy tekstów, które są adaptowane z radia bądź z telewizji, nie słuchamy ludzi, którzy się posługują tym językiem na co dzień, tak są skonstruowane podręczniki, ale to też powoli się zaczyna zmieniać, bo coraz częściej pojawiają się na rynku materiały, które zbierają odmiany języka, zbierają różne akcenty. Przyzwyczajają do słuchania nie tylko tej klasycznej brytyjskiej wymowy, ale na przykład człowieka z Teksasu, którego komuś, kto się uczył wyłącznie tego klasycznego brytyjskiego akcentu, jest bardzo trudno zrozumieć.
1: Mam wrażenie, że jeśli mówimy o nauce języka obcego, cały czas mamy na myśli język angielski, bo on jest najbardziej potrzebny. W języku angielskim dogadamy się z każdym, lepiej lub gorzej, ale każdy jakieś tam podstawy zna. Trochę też atakuje naszą polszczyznę.
2: I to jest bardzo dobrze wbrew pozorom, bo to pomaga za każdym razem wejść w ten język i ucząc się na regularnym kursie, dzięki temu można zauważyć: o, to słówko już słyszałem gdzieś, to już kojarzę, to jest tytuł mojej ulubionej piosenki, więc na pewno zapamiętam to słówko.
1: No właśnie.
2: Zapamiętam je w tym kontekście.
1: Jak się uczyć słówek? Wkuwać, czy próbować je z czymś sobie kojarzyć?
2: Ty mi powiedz, co działa na ciebie?
1: Na mnie działa metoda zdecydowanie kojarzenia.
2: I w takim razie w ten sposób powinieneś się uczyć.
1: I rozumiem, że jeśli na kogoś działa metoda wkuwania na pamięć, to powinien wkuwać.
2: Bardzo wiele osób mówi, że działa na nie metoda wkuwania na pamięć, ale tak naprawdę ona nie działa. Mówią tak dlatego, że to jest jedyny sposób, jaki znają. Moim zadaniem też jest pokazać, co można zrobić. A można zrobić bardzo wiele rzeczy. Od takich bardzo ekstremalnych w stylu... Miałem jedną uczennicę, która musiała koniecznie użyć tych wszystkich słówek, których się uczyła, w wypracowaniu. I ona pisała sobie, biedna, tych słówek na przykład setkę i pisała z nimi wypracowanie, które miało 8 stron. Z tygodnia na tydzień, 8 stron, 10 stron, 12
1: stron. Zadajesz takie prace domowe, że trzeba napisać wypracowanie właśnie na podstawie słówek, które tam przewinęły się w programie nauczania? To jest dobra metoda?
2: To jest metoda, która na niektórych działa, owszem, więc od czasu do czasu to się u mnie pojawia. Większość osób potrzebuje poczuć, że konkretne słówko będzie potrzebne. Czyli jeżeli ja bym teraz powiedział, to nauczmy się słówek z prawa zamówień publicznych, to okej, można to zrobić z każdą grupą, można zadać te słówka do nauczenia, zrobić z tego listę i zrobić z tego sprawdzian i on wyjdzie dobrze. Ale 2 tygodnie później ta grupa nic nie zapamięta, jeżeli nie ma przekonania, że prawo zamówień publicznych gdzieś przydaje. Trzeba zawsze ukierunkowywać się na konkretne potrzeby. Zadać sobie pytanie, czy mnie jest potrzebne znać 120 różnych zawodów po angielsku, czy po niemiecku, czy w jakimkolwiek innym języku. Czy zamiast tego, ponieważ lubię gotować, to nie lepiej, żebym pouczył się 120 warzyw, owoców i sposobów ich przyrządzania. Każdy pomocnik w końcu okaże się kiedyś przydatny, ale też każdy pomocnik jest tylko elementem w całości. Każde słówko jest tylko elementem. Ważniejsze od nauki samych słówek jest nauczyć się umiejętności radzenia sobie bez nich. I to można zrobić już od najbardziej podstawowych poziomów. To znaczy, szkolić się tak od samego początku, żeby w momencie, kiedy zapominam, jak jest po angielsku marchewka, żeby umieć sobie poradzić w tej sytuacji i powiedzieć takie czerwone warzywo. Nie wpadamy w panikę, kiedy w prawdziwej sytuacji komunikacyjnej coś nam wypada z głowy. Za każdym razem trzeba umieć opisać to, czego brakuje. W ogóle poradzenie sobie w takiej sytuacji daje ogromną satysfakcję. I nawet jeżeli jest świadomość, nie powiedziałem wszystkiego tak, jak chciałem i nie było to stuprocentowo doskonałe, to i tak myśl, dałem sobie radę, przeważa wszystkie inne w takiej sytuacji.
1: Wracając do metody nauki słownictwa, wkuwanie na pamięć i skojarzenie to, przyznam, dwie jedyne i jeszcze fiszki, trzy już teraz metody, które znam. Są jeszcze jakieś inne, może mniej standardowe, mniej znane, ale skuteczne.
2: Jest ich całe mnóstwo. Najprostszą rzeczą jest to wkuwanie. To jest taka najbardziej oczywista rzecz, która przychodzi do głowy. To na niektórych też działa. Na mnie na przykład działa. Ja mogę wkuć słówko, ale dużo bardziej działa na mnie rozłożenie tego słówka na logikę. Wyobrażenie go sobie w głowie. Jeżeli mam na przykład timetable, to wyobrażam sobie zegar na stole i kojarzę, że ten stół jest kwadratowy, mam kwadraciki z tym czasem i to jest mój rozkład dnia. To może się wydawać skomplikowane gdzieś tam na początku, ale jak człowiek wejdzie w ten rytm, to się zaczyna udawać. Można korzystać z tych fiszek, o których wspomniałeś, przy czym polecam fiszki zrobione samodzielnie.
1: No właśnie, też o to miałem zapytać. Ja mam wrażenie, że te kupowane w księgarniach, w różnych sklepach, no co z tego, że mamy jakiś tam zakres słownictwa, jak to my sami powinniśmy sobie właśnie określać to, czego
2: Dokładnie.
1: Chcemy się uczyć.
2: To się wszystko ze sobą łączy. Poza tym wykonując samemu taką fiszkę, może wyjaśnię, o co chodzi. Mała karteczka, z jednej strony słowo po angielsku, z drugiej strony może być po polsku, z drugiej strony może też być rysunek, może być opis, mogą być synonimy, antonimy, wszystko cokolwiek, co pomaga w nauce. To jest niesamowity sposób, dlatego że na przejrzenie fiszek wystarczy kilka minut w autobusie, w tramwaju, w metrze, w kolejce na poczcie. Nikt nie stoi już teraz w kolejce na poczcie.
1: Ja stałem ostatnio, przepraszam.
2: Ale gdziekolwiek wystarczy 2-3 minuty, żeby przejrzeć sobie 20 słówek. Ale wracając do tematu robienia fiszek samemu. Jeżeli się je robi samemu, to człowiek przy okazji wtedy się uczy i też zwraca większą uwagę na pisownię. A jak się kupuje je w sklepie, to po pierwsze jest to pójście na łatwiznę. Odpada ten element, muszę sam napisać. I odpada też ten element, o którym wspomniałeś, czyli sam wybieram, których słówek się chcę nauczyć. Uczę się tego, co mi narzucił ten kupiony pakiet. A może tam jest łopata, która nigdy mi się w życiu nie przyda. Chociaż z drugiej strony doświadczenie pokazuje, że każde słówko kiedyś się przydaje. Na przykład cep, którego się ostatnio nauczyłem.
1: Jak jest cep po angielsku?
2: Flail.
1: O, widzisz, więc misja edukacyjna w programie spełniona.
2: Bardzo się cieszę, polecam się na przyszłość.
1: Czy nie masz wrażenia, że młodzi ludzie teraz, i to będą naprawdę bardzo pozytywne chwile naszej rozmowy, czują potrzebę nauczenia się języka angielskiego? Jestem zaskoczony, bo wiesz, jakby mój kuzyn, który ma dokładnie teraz 10 lat, ogląda filmy po angielsku. I radzi sobie z angielskim lepiej ode mnie. Oglądałem kiedyś z nim film i kilka słówek musiał mi wytłumaczyć. To jest właśnie dobra wiadomość.
2: Tutaj się pojawiło kilka różnych punktów. Po pierwsze, poczucie wstydu w nauce języków obcych jest niesamowitym motywatorem. Ludzie, którzy mają, którzy wstydzą się tego, że nie znają angielskiego, mają niesamowite tempo nauki.
1: To są kompleksy. Czasem.
2: Ale one pomagają. Tutaj polecam każdemu wstydzić się nieznajomości angielskiego. Po drugie, dzieciom w ogóle łatwiej jest się uczyć języków obcych, dlatego że one nie odczuwają ich jako język obcy. Wszystko polega na tym, że dziecko, słysząc swoich rodziców rozmawiających w języku ojczystym, nie rozumie ich w pełni, ponieważ oni są na zupełnie innym poziomie rozwoju językowego. W związku z tym przyjmuje ten język jako nie do końca zrozumiały i musi sobie radzić w tej sytuacji. Oglądając też film po angielsku, bajkę, cokolwiek, również odczuwa ten język jako niezrozumiały i musi sobie z tym radzić. To jest ten sam odczyt. Tego nie rozumiem, nie rozumiem rodziców po polsku, nie rozumiem bajki po angielsku, radzę sobie i tak.
1: Czyli łatwo jest wychować dziecko na dwujęzyczne, serwując mu bajki, rozmawiając z nim w domu trochę po polsku, trochę po angielsku?
2: Tutaj trzeba bardzo uważać. Łatwo jest nauczyć dziecko angielskiego, trudniej jest sprawić, żeby rozróżniało angielski od polskiego.
1: I wtedy może się pojawić, jeśli nie będzie odróżniało, spory problem.
2: Może się pojawić problem w postaci, dziecko mówi trochę po angielsku, a trochę po polsku, i nie widzi różnicy i nie widzi też w tym problemu. Taką klasyczną metodą na to jest sytuacja, w której jedno z rodziców mówi wyłącznie po polsku i konsekwentnie tego się trzyma, drugie z rodziców mówi wyłącznie po angielsku. Nie ukrywam, że to wymaga sporo pracy. Znam przypadki, kiedy to się udało. Rodzicom, którzy chcieliby coś takiego zastosować u siebie, polecam jednak dobrze się obczytać. Wracając jeszcze, a propos mody na angielski, ja nie wiem, czy to jest moda, czy bardziej obowiązek, ponieważ chcąc obejrzeć jakikolwiek film, łatwiej jest go obejrzeć po angielsku. Czasami nie ma w ogóle do niektórych rzeczy polskich wersji językowych, jeżeli są jakieś bardzo niszowe rzeczy. Albo jeżeli są już tak niszowe, że w ogóle nie są po angielsku, tylko na przykład po duńsku, to wersja językowa do nich jest po angielsku i trzeba sobie z tym radzić. I to też jest niesamowity motywator dla niektórych ludzi, jeżeli ich zainteresowania toczą się gdzieś w angielskim obszarze językowym. Jeżeli na przykład interesują się niesamowicie zbiorami motyli, a ich najlepsze opisy są po angielsku, trzeba się nauczyć.
1: Przechodząc do strony praktycznej, mamy ciebie w studiu, musimy to wykorzystać. Załóżmy, że jestem młodym człowiekiem, 20-letnim, który angielskiego nie zna, bo uczył się na przykład niemieckiego, albo na angielskim po prostu nie uważał. Ile potrzebuje czasu, żeby nauczyć się tego języka w stopniu dobrym, komunikatywnym, na tyle komunikatywnym, że nie będę miał większych problemów z porozumieniem się gdziekolwiek?
2: Ponownie, ty mi powiedz. Każdy ma własne tempo nauki. Są pewne ogólne zasady, czy też ramy nauczania języków obcych i mówi się, że na przejście z jednego poziomu na drugi potrzebne jest średnio 120 godzin, ale znam przypadki, uczyłem przypadki, które potrzebowały połowy tego czasu, uczyłem przypadki, które potrzebowały 2,5 razy tyle.

0: całym kraju. Nie chcę tutaj absolutnie wspominać o konkretnym mieście. Jest ich teraz mnóstwo. Każda proponuje inną metodę, bardzo skuteczną. Nauczysz się języka angielskiego w miesiąc, nauczysz się języka angielskiego zdalnie albo nauczysz się języka angielskiego jedząc kanapki. No, przykłady można mnożyć. Różnią się na pewno ceną, różnią się reklamą. Jedne sobie pozwalają na wielkoformatowe płachty albo reklamy w telewizji czy internecie, inne nie. Jak wybrać dobrą szkołę? Jak osoba, która nie za bardzo orientuje się w temacie, ma dobrać sobie szkołę, już nie patrząc na cenę?
1: Pierwszym krokiem, moim zdaniem, jest nie szukanie szkoły, jest szukanie lektora. Nie ma doskonałych szkół, są lektorzy, którzy nam odpowiadają. W tym momencie na rynku większość szkół pierwszą lekcję oferuje za darmo, tak zwaną lekcję próbną. Trzeba z tego skorzystać. Trzeba iść na tę lekcję próbną, zobaczyć, czy ten lektor nam odpowiada, czy jest jakaś wspólnota zainteresowań, czy ogólnie tworzy się komunikacja na jakimś podstawowym poziomie. Bo jeżeli z lektorem nie będzie się dobrze pracowało, to języka się nie będzie chciało uczyć.
0: To jakie masz metody, żeby uczniowie chcieli z tobą pracować?
1: Jeśli chodzi o moje sekrety, pewnie nie powiem tutaj nic niezwykłego. Staram się... Słyszałem kiedyś bardzo dobrą maksymę na temat uczenia i ona cały czas się mi przywija w głowie. Tutaj ukłon w stronę moich pań profesor z uczelni. Lekcja, na której się nie śmieje nikt, to jest stracona lekcja. Ja w ten sposób staram się prowadzić moje zajęcia. To znaczy tak, żeby poza twardą nauką, żeby nie było nudno, żeby coś się działo, żeby nie było wyłącznie standardowo, żebyśmy nie siedzieli tylko nad podręcznikiem i nie płakali nad nim i nie wypruwali sobie żył, tylko żeby pojawiały się też elementy, które tę atmosferę nauki nieco złagodzą, żeby było śmiesznie. Każdy lektor gdzieś tam, jak rozmawiam z moimi kolegami, ma jakiś swój profil prowadzenia zajęć. Niektórzy są klaunami, niektórzy są poważni, niektórzy są ironiczni do bólu.
0: Opowiadałeś mi przed wejściem na antenę o swojej metodzie. Przebrałeś się podobno kiedyś za wróżkę.
1: To moi uczniowie przebierali się za wróżkę.
0: I w ten sposób uczyli się czasu przyszłego. Przepowiadali sobie przyszłość.
1: Dokładnie. Przynoszę karty na zajęcia. Przynoszę... kiedyś miałem szklaną kulę, ale mi się zbiła.
0: Wracając do takich kwestii bardziej formalnych nauki języka. Niektórzy uczą się, bo chcą znać język angielski, a niektórzy uczą się, bo traktują to jako dobre wpisy w CV. Są dane, które trochę niepokoją, mianowicie młodzi Polacy znają języki obce, ale tylko na papierze i zamiast pracować w jakiś sposób nad płynnością języka i nad jego praktycznością przede wszystkim, zdobywają kolejne certyfikaty. Z tego co wiem, rzadko pracodawcy sprawdzają umiejętność języka, chyba że jest ona bardzo potrzebna na co dzień.
1: To jednak mocno zależy od stanowiska pracy, na którym się jest. Jeżeli ten język faktycznie jest tam potrzebny, to ja myślę, że wyjdzie to w ciągu pierwszego tygodnia. Jeżeli faktycznie ten język jest tam potrzebny, to pewnie będzie on też sprawdzany na rozmowach kwalifikacyjnych, które zresztą też kiedyś miałem okazję prowadzić. Stosuje się różne triki na takich rozmowach. Wychodzi się zupełnie poza standard, czyli nie pytamy, proszę nam powiedzieć coś o sobie, ani proszę powiedzieć, dlaczego chce pan u nas pracować, tylko pojawiają się pytania... Czy kiedykolwiek tańczył pan towarzysko? Proszę o tym opowiedzieć. Dlaczego nie? Dlaczego tak? Co to sprawiło? Sprawdzenie umiejętności językowych polega na tym, żeby zaskoczyć po to, żeby sprawdzić faktyczną umiejętność radzenia sobie w takiej sytuacji stresowej. Bo jednak mówienie w języku obcym zawsze dla nas będzie sytuacją stresową. I z tym też trzeba się pogodzić. Natomiast warto jeszcze powiedzieć o tym, że zdobywanie samych certyfikatów nie wystarcza. Ponieważ one w większości dzisiaj są już wydawane na konkretny okres czasu, na przykład na 2 lata. Z bardzo prostego powodu, dlatego że po 2 latach nieużywania języka w ogóle ten poziom zupełnie spada. Więc jeżeli człowiek się nie rozwija, to się cofa i nie ma od tego ucieczki.
0: No dobrze, a jak już się cofniemy, bo pewnie takie sytuacje często się zdarzają. Mhm. I nie mówię tu angielskim, bo angielskiego zawsze się używa, mam wrażenie, ale na przykład niemiecki, też jesteś lektorem niemieckiego, więc może na tym przykładzie spróbujmy sobie

0: no, znam osoby, które znały dobrze niemiecki, później przez 2 lata, załóżmy, tak jak mówisz, nie używały tego języka. Jest jakiś sposób, żeby przywrócić tę znajomość sprzed 2 lat? Czy trzeba od nowa siadać do książek i zaczynać od zera?
1: Od zera na pewno nie. Na pewno łatwiej jest wrócić do języka, niż się nauczyć go od nowa. I dużo szybciej to wtedy idzie. Ale nie ukrywam, że potrzeba też wtedy jakiegoś zapału i dużej systematyczności. Człowiek wpada trochę wtedy w taką pułapkę zadowolenia z siebie, bo ja znałem kiedyś niemiecki, więc teraz to pójdzie mi tak szybko, że nawet nie zauważę, więc nie muszę odrabiać tej pracy domowej. Właściwie to pamiętam te słówka, ale z jakiegoś powodu ich nie pamiętam, więc muszę do nich siąść z powrotem. Ale przyznaję, że na pewno łatwiej jest wracać do poziomu, niż się na niego dopiero wspinać.
0: Wracam cały czas do polskiego systemu szkolnictwa, nawet matura, która niejako ma już przygotować człowieka do wejścia w dorosłe życie. No to jest egzamin dojrzałości, więc też rozumiem, że dojrzałości zawodowej w pewnym sensie. Jej zdanie gwarantuje umiejętność jakiegokolwiek poziomu języka?
1: Zdanie jakiegokolwiek certyfikatu bądź egzaminu językowego jeszcze nic nie gwarantuje. To jeszcze nic nie potwierdza. Na maturze podstawowej wymagana jest przede wszystkim komunikatywność. Czyli ja na dobrą sprawę mogę napisać całe to wypracowanie. Można to napisać na zasadzie kali jeść, kali pić. Ale jeżeli przekazuję to ogólny sens i przekazuję to tę wiadomość, którą miało przekazać, to jest wszystko w porządku. Dostaje się za to maksymalną ilość punktów, albo tam odcina się 1 albo 2. Odwołam się do indywidualności. Da się zdać maturę faktycznie, nie znając angielskiego. Ale czy da się zdać maturę z historii, nie znając jej? Pewnie też.
0: No dobrze, czyli matura podstawowa z języka angielskiego nie wymaga poprawności gramatycznej. To co, to nie potrzebujemy jej w ogóle? To po co przekazujesz uczniom, bo zakładam, że przekazujesz różne reguły gramatyczne i dążysz niejako do perfekcji. No najważniejsze, żeby się dogadać. Możemy też wyjść z takiego założenia.
1: I wychodzimy z takiego założenia. To jest bardzo dobre założenie.
0: Zrezygnujmy z gramatyki.
1: Zrezygnujmy, tak, jeżeli ona sprawia, że mamy nic nie powiedzieć, że mamy się w ogóle nie odezwać. Jeżeli tylko gramatyka jest przeszkodą, mówmy jej gramatycznie. Natomiast gramatyka ma znaczenie takie, szczególnie jeśli chodzi o angielski, że za jej pomocą można strasznie dużo powiedzieć. Można wyrzucić połowę zdania, a użyć odpowiedniej konstrukcji gramatycznej, dzięki temu oszczędzając czas. Język ma być ekonomiczny przede wszystkim oraz precyzyjny. Stąd ta gramatyka angielska jest, powiedzmy, dość szczegółowa i rozbudowana, ale też da się ją zrozumieć i jeżeli tylko wiemy, po co ona jest, to łatwiej się tego nauczyć. Mam uczniów, którzy na bardzo wysokim poziomie posługują się jednym czasem. Jest to w porządku. Dlatego, że wiem na pewno, że zmuszanie ich do rozwinięcia się w tym jednym kierunku sprawiłoby, że przestaną mówić w ogóle.
0: Niektórzy mówią, że po opanowaniu podstaw języka angielskiego dobrą metodą jest metoda retranslacji, czyli najpierw tłumaczymy sobie z języka obcego na polski, później znowu wracamy do tekstu za kilka dni i tłumaczymy sobie z polskiego na język obcy. Ciekaw jestem, czy twoim zdaniem to ma jakikolwiek sens?
1: Szczerze mówiąc, jestem bardzo dość negatywnie nastawiony do technik translacyjnych na zajęciach, które mają przygotować do komunikacji. Nie kształcimy tłumaczy, tylko kształcimy ludzi, którzy mają się posługiwać językiem. Bardzo prosty przykład. Jak się uczy kolorów, to łatwiej jest je zapamiętać, jeżeli nabazgrze się na kartce żółty, czerwony, nabazgrze się te kolory, a nie słowa po polsku i dopisze się do nich angielskie słowa, łatwiej wtedy przywołać je w sytuacji, kiedy one są potrzebne, niż napisać na kartce żółty i to samo po angielsku, czerwony i to samo po angielsku.
0: To może wydawać się bardzo dziwne pytanie, ale z doświadczenia wiem, że sporo takich osób jest, które stają w takiej sytuacji. Co byś powiedział osobie, która za późno zorientowała się, że praca, o której marzy, wymaga dobrej znajomości języka angielskiego? Kończy studia, próbuje znaleźć pracę i CV jest przepiękne. Mnóstwo praktyk, staży, dodatkowe zajęcia, dobra uczelnia, ale nie ma tej znajomości języka. Co byś takiej osobie powiedział?
1: To jest tak naprawdę jedna z lepszych sytuacji, jakie mogą się trafić. Bo jeżeli ta praca jest naprawdę wymarzona i nic nie stoi na przeszkodzie poza tym jednym czynnikiem, to jest duże prawdopodobieństwo, że motywacja będzie tak ogromna, że po tych poziomach będziemy skakać jak po schodach. I takim osobom nie potrzeba dużo czasu, żeby się nauczyć. I nigdy nie jest za późno. Mam uczniów niesamowicie zmotywowanych. Mam na przykład panią, która uczy się angielskiego, dlatego że jej wnuki mieszkają w Stanach. Ona jest jedną z najpilniejszych moich uczennic.
0: Ma motywację.
1: Ma motywację i ona pokazuje mi 2 razy w tygodniu, nigdy nie jest za późno.
0: Tak już zupełnie na koniec. Jeśli ktoś ma problem z rozumieniem języka, możemy sobie włączyć w angielski film z angielskimi napisami. Wtedy też jest łatwiej trochę.
1: Pewnie. Ja tak zaczynałem.
0: W takim razie plan na dziś, film z angielskimi napisami. Skoro nasz ekspert tak zaczynał, to może spotkamy się z wami, drodzy słuchacze, za 2 lata i to wy będziecie mówili, jak nauczyliście się perfekcyjnie języka angielskiego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o pasji do fotografii, a także o tym, jak robić dobre zdjęcia w trudnych warunkach. Moim gościem jest właśnie pasjonatka fotografii Sylwia Godowska, na co dzień studentka administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a także wielka fanka Pawła Domagały. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Jak już wiemy, pasjonujesz się fotografią. Skąd wzięło się to zamiłowanie?
4: Pasja do fotografii w sumie wzięła się od mojego taty, który kupił sobie kiedyś swój pierwszy aparat, bo tam jego znajomi go zarazili tym i tak podłapałam temat i przy każdym spotkaniu zawsze, jak tam tylko miał gdzieś ten aparat, to zabierałam mu i prosiłam go, żeby pokazał mi jakieś właśnie triki czy coś, żeby fajnie zrobić zdjęcie.
3: Co było pierwszą rzeczą, którą tak bardzo chciałaś sfotografować?
4: Od samego początku, jak tylko brałam aparat do ręki, no to wiadomo, na samym początku to były bardziej takie zdjęcia rodzinne, tam dziadków, tatę i wszystkich dookoła. Potem jak pożyczałam już od niego ten aparat, to starałam się tak wychodzić na zewnątrz i w sumie głównie moje zdjęcia skupiają się na fotografii miasta, zwierząt, moich zwierzaków, jego zwierzaków. W sumie zaczęło się wszystko od tego.
3: A czy tata udzielił ci jakichś cennych wskazówek, jak robić dobre fotografie?
4: Jak on sobie kupił aparat, to wiadomo, że człowiek od czegoś musi zacząć, czyli on też nie potrafił wszystkiego, więc tyle na ile wiedział, znał ten aparat, to mi pokazywał różne rzeczy, a tak to głównie też przez internet musiałam tam wyszukiwać w Google'ach gdzieś, żeby się zaznajomić w ogóle z tym aparatem, bo wcześniej to wiadomo, tylko jakieś cyfrówki, no ale to wystarczyło tylko nacisnąć spust migawki i tyle. Nie trzeba było żadnych konkretnych tam rzeczy ustawiać, bo wszystko szło z automatu, a jednak w lustrzankach trzeba trochę popracować, żeby nie wyszło, że robi się zdjęcia tylko tak jednym klikiem. Tylko żeby sobie ustawić różne rzeczy, tam przysłonę, ekspozycję i tak dalej.
3: Czyli twoim zdaniem potrzeba troszeczkę specjalnych umiejętności, żeby zrobić dobre zdjęcie?
4: Potrzeba chęci, żeby poznać przedmiot, z którym się pracuje. Bo wziąć aparat do ręki to nie sztuka, zrobić zdjęcie to nie sztuka, ale jednak sztuką jest, żeby wiedzieć, co trzeba ustawić, żeby jednak to zdjęcie miało taką głębię jakąś w sobie. Żeby to nie było tylko takie zdjęcie do albumu, jak ja to nazywam, bo wiadomo, że można wziąć aparat, pstryknąć, no i jest. Zawsze coś wyjdzie tak naprawdę. Ale jednak, żeby ładnie wyglądało potem na laptopie czy na komputerze, gdzie tam idzie do dalszej obróbki, no to już potrzeba jednak coś tam, chociaż mieć jakąś najmniejszą wiedzę na ten temat.
3: Ja sama pamiętam, że kiedyś właśnie podczas mojej pierwszej pracy zawodowej trafił mi do ręki taki aparat, który rzeczywiście miał chyba ze 300 stron instrukcji i tak szczerze powiedziawszy nie wiedziałam do końca, jak robić te zdjęcia. Troszeczkę mi zajęło, nim niektóre naprawdę wyszły fantastyczne, muszę przyznać, ale też jak gdyby ciężko jest zapamiętać te wszystkie ustawienia, które są w takiej instrukcji. Też jak gdyby nie zawsze może przeciętny Kowalski wszystko rozumie, co jest w takiej instrukcji napisane, więc jak się można wspomagać, żeby właśnie dobrze odczytywać te instrukcje?
4: Tak naprawdę trzeba próbować, bo wiadomo, że nie wiem, jest na przykład w instrukcji napisane ekspozycja, czy przysłona, czy czas. No i ktoś może nie rozumieć za bardzo, ale co to jest ta przysłona, co to jest ten czas, o co z tym chodzi?
3: No właśnie, wytłumaczmy więc sobie.
4: Tak naprawdę ja sama, jak nie za bardzo ogarniałam, też nie mówię, że teraz jest jakoś super z tą moją wiedzą, ale tyle, co chciałam się dowiedzieć, żeby pogłębić się w jakichś danych ustawieniach, no to nie oszukujmy się, ale teraz internet jest źródłem wiedzy i tak naprawdę tam znajdziemy każdą odpowiedź na każde pytanie, jakie nas ciekawi, więc wchodzi się na YouTube'a, nawet można wpisać nazwę swojego aparatu czy tutorial, no i wyskoczy od razu. Różni ludzie, którzy właśnie testują, pokazują instrukcje, tak starają się po prostu po ludzku wytłumaczyć to, bo czasami ludzie, którzy układają te instrukcje, to jest tak od czapy napisane, że prosty właśnie Kowalski no nie rozumie. A jednak jak człowiek wytłumaczy, to no to jest lepiej.
3: Czy masz już jakieś takie swoje sprawdzone poradniki internetowe, które byś poleciła naszym słuchaczom?
4: Jestem na grupie na Facebooku, Tajna Grupa Fotograficzna, i tam właśnie chłopak, który ma swoje konto Fotobłysk, to on właśnie wrzuca bardzo fajne różne na YouTubie informacje, jak zrobić na przykład jakieś zdjęcie w różnych warunkach, bo wiadomo, że jak jest ciemno, to troszkę inaczej trzeba do tego podejść, jak jest jasno, no to wiadomo, że jest łatwiej, więc on bardzo fajnie tam tłumaczy wszystko.
3: No właśnie, bardzo często wiele osób ma problem ze zrobieniem dobrego zdjęcia wieczorem. Jak tutaj właśnie można się wspomóc, żeby te fotografie były lepsze i zadowalające?
4: To najlepiej mieć statyw i jasny obiektyw, który pozwoli złapać na tyle światła w jakimś ciemniejszym miejscu, żeby to zdjęcie nie wyszło ciemne, żeby nie wyszło ziarno na zdjęciu, czyli takie kropeczki małe, które są wszędzie, które są czasami, wiadomo, czasami dodają one uroku, no ale jednak zwykle chcemy to zdjęcie, żeby było takie gładziutkie, idealne, na ile tylko może być.
3: A jak można sobie poradzić z takimi ustawieniami chociażby w smartfonach, powiedzmy takiej średniej jakości?
4: Są różne aplikacje na telefon, które pomagają już potem w postprodukcji właśnie, żeby obrobić sobie zdjęcie, żeby wyzbyć się na przykład jakiegoś szumu, czyli tych ziarenek.
3: Czyli rozumiem, że mogłabym sobie na przykład ściągnąć taką aplikację, która pozwoli mi robić dobre zdjęcia tylko nocą?
4: Żeby robić zdjęcia nocą, i jeśli chodzi o smartfony, no to jednak aparat w telefonie musi być przystosowany do tego, bo chcąc wyjść teraz na zewnątrz, jak będzie ciemno, gdzie teraz się tak naprawdę szybko robi ciemno, to zwykły telefon, taki najprostszy, może nie wystarczyć. Czasami wiadomo, że kliknie się i coś tam wyjdzie, tylko że to zdjęcie nie będzie idealne. Będzie ono miało bardzo dużo mankamentów, które jednym się podobają, drugim nie, no ale jednak, żeby to miało jakąś tam swoją rangę, że tak powiem, to jednak potrzeba do tego czegoś lepszego niż takiego najprostszego telefonu.
3: Znaczy, twoim zdaniem są miejsca, w których zawsze wychodzi dobra fotografia?
4: Moim zdaniem nie ma takiego miejsca. Aparat czy telefon tylko robi zdjęcie, a wszędzie potrzeba ludzkiego oka i ludzkiego spojrzenia na to. Teoretycznie może być tak, że ktoś gdzieś pójdzie w jakieś jedno konkretne miejsce i zrobi tam jakąś fotkę, ale żeby oddać takie emocje i tak dalej, to potrzeba człowieka, żeby on potrafił potem to wszystko przedstawić w dobry sposób, żeby ustawił wszystko tak jak trzeba.
3: A czy jeśli ty na przykład potem obrabiasz w jakiś sposób swoje zdjęcia, to dużo czasu ci to zajmuje, żebyś uzyskała zadowalający i ciebie satysfakcjonujący efekt?
4: W ogóle obróbka to jest coś, nad czym ja osobiście bardzo lubię spędzać, poświęcać swój czas, bo to tak mnie trochę odpręża i jak włączam sobie właśnie na laptopie program, w którym obrabiam, to tak, żeby zadowoliło mnie. Też zależy w sumie, czego robię zdjęcia, bo jeżeli są to zdjęcia koncertów, no to wiadomo, że tych zdjęć będzie znacznie więcej niż takiego zwykłego wyjścia na miasto. Więc najpierw przeglądam sobie zdjęcia i usuwam te, które mi nie odpowiadają, żeby potem nie zaśmiecać sobie pamięci, a potem jak przechodzę do obróbki, no to tak, czasami może wyjść nawet po kilka godzin i to takich typu 4-5 godzin obróbki.
3: Czyli rozumiem, że twoją największą pasją póki co jest fotografowanie koncertów Pawła Domagały.
4: Tak, wiadomo, że teraz w tym okresie, który jest, to strasznie brakuje właśnie tego wyjazdu gdzieś na koncert Pawła, czy ogólnie na jakikolwiek koncert, bo wiadomo, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że największą fanką właśnie jestem Pawła, ale uwielbiam też robić zdjęcia i starać się o akredytację, czyli takie wejściówki właśnie dla fotografów na różne inne wydarzenia kulturowe, jakie są tylko w mieście.
3: A jakie są inne miejsca, powiedzmy, albo rzeczy, które ty osobiście lubisz najbardziej fotografować?
4: No to jest wyjście na miasto, fotografia właśnie ogólnie Kielc, które jedni mogą powiedzieć, że Kielce nie mają nic w sobie, ale staram się pokazać właśnie na zdjęciach to, że jednak Kielce są piękne i są naprawdę przepięknym miejscem, są bardzo fotogeniczne, są przepiękne, naprawdę. Wystarczy to tylko dobrze objąć potem też w obróbce i jest super. No a oprócz tego to jednak moje zwierzaki i ogólnie zwierzaki, jakie tylko mi się napotkają, to one też wnoszą dużo fajnych emocji.
3: Ale akurat region świętokrzyski to jest naprawdę bardzo dobry materiał na zdjęcia, ponieważ mamy tutaj sporo rezerwatów przyrody. No i właściwie chociażby sama kadzielnia w centrum miasta. No nie każde miasta mogą się pochwalić właśnie takimi walorami przyrodniczymi.
4: Tak, właśnie kilka dni temu byłam na zdjęciach właśnie na kadzielni, gdzie w sumie dawno nie byłam, bo czasowo na razie nie mogłam pozwolić sobie na jakieś takie wyjście, to byłam zachwycona. Jeszcze w kolorach jesieni wygląda to tak przepięknie, że każdy powinien, jak tylko wyjdzie słoneczko, wyjść na spacer, przejść się, pooglądać sobie te przepiękne widoki, które swoją drogą kadzielnia teraz jest troszkę odnowiona, więc to jest jeszcze lepszy widok.
3: Tobie co sprawia największą radość w robieniu zdjęć?
4: To, że mogę się odciąć tak naprawdę od wszystkiego. Zakładam słuchawki, biorę aparat w rękę i myślę tylko o tym, żeby znaleźć jakiś fajny kadr, który spodoba mi się, który potem fajnie będzie się oglądało gdzieś na internecie. I tak naprawdę spokój, jaki mi to daje.
3: A czy na przykład zdarzało się, że zobaczyłaś jakąś rzecz i pomyślałaś sobie, że nie wiem, chcesz zrobić jakąś sesję fotograficzną, do której na przykład ta dana rzecz cię zainspirowała, albo może jakieś zjawisko?
4: Zjawiskiem, jakie chciałabym najbardziej uchwycić, to jest zorza polarna i gwiazdy. Jednak no na razie mój sprzęt nie jest na tyle, jak dla mnie odpowiedni właśnie, żeby pozwolić sobie na tego typu zdjęcia, ale czasami trafi się jakiś taki element gdzieś po drodze, że kurczę, byłoby z tego fajne zdjęcie, czy potem na przykład wziąć jakiegoś drugiego człowieka, znajomego, czy kogokolwiek i zrobić w tym danym momencie, miejscu właśnie zdjęcia.
3: Teraz studiujesz administrację, a czy wiążesz na przykład swoją przyszłość z fotografią?
4: Chciałabym bardzo. Tak naprawdę administracja jest taka dla mnie trzeciorzędna, bo jednak to, w czym najbardziej bym się odnalazła, to jest właśnie fotografia.
3: Teraz fotografia jest twoją pasją, a jeśli stałaby się na przykład twoim zajęciem zawodowym, to myślisz, że mogłaby ci się z czasem znudzić?
4: Na tę chwilę to byłoby moje spełnienie marzeń, ale wiadomo, że z czasem mogłoby być różnie. Ale myślę, że to jest tego typu pasja, że zawsze gdzieś tam bym miała ten aparat ze sobą i jak tylko chciałabym odreagować czy coś, wzięłabym go na spacer i bym po prostu poszła robić zdjęcia. Więc myślę, że ta fotografia kiedyś może się znudzić, kiedyś mogę stwierdzić, że na przykład chcę pracować w zupełnie innym zawodzie czy w jakimś miejscu, ale myślę, że nie znudzi się tak zupełnie nigdy.
3: A myślisz, że na przykład zainteresowałaby cię praca fotografa, ale takiego, który robi sesje zdjęciowe na przykład do magazynów?
4: Myślę, że to byłoby fajne. Właśnie chciałabym z czasem spróbować gdzieś załapać się właśnie do robienia zdjęć dla jakiegoś, nie wiem, czy portalu, czy gdzieś. Tylko wszystko jak dla mnie jest, jeśli chodzi o moje zainteresowania związane właśnie z mediami, z koncertami i tego typu wydarzeniach jednak.
3: Czy na przykład w jakiś sposób starasz się pogłębiać tą wiedzę nie tylko przez internet, ale nie wiem, na przykład interesują cię jakieś warsztaty fotograficzne, czy może jakieś kursy, które właśnie pomogłyby ci się dowiedzieć o czymś, czego na przykład jeszcze nie wiesz w robieniu zdjęć?
4: Na tę chwilę nie byłam na żadnych kursach, więc wszystko, czego się nauczyłam, to jest właśnie pochłanianie wiedzy, a to z internetu, a to z jakichś tam książek, czy właśnie od innych osób, ale chciałabym pójść na jakieś kursy, które są związane właśnie z konkretną fotografią jakiegoś zjawiska.
3: A czy twoim zdaniem osoba, która amatorsko, że tak powiem, zajmuje się fotografią i przyswaja sobie tą wiedzę z internetu, może być równie dobrym fotografem jak ten, który powiedzmy skończył jakąś szkołę fotograficzną, czy też wiele kursów w tym kierunku?
4: Według mnie jak najbardziej tak, dlatego że nie zawsze jest tak, że ktoś, kto ukończył jakieś wykształcenie w danym zawodzie, okazuje się potem genialnym właśnie w tym przypadku fotografem. Moim zdaniem każdy, kto tylko ma ochotę, powinien próbować i dalej ciągnąć tą swoją pasję jakąś w danym kierunku, aż w końcu może się stać naprawdę genialnym w tym zawodzie.
3: No, czy twoim zdaniem taka pasja może stać się dobrą drogą do dochodowego zawodu?
4: Pewnie, że tak. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że w moim przypadku też tak będzie, że w końcu okaże się, że to nie jest tylko takie zwykłe wyjście z aparatem gdzieś na miasto, ale że w przyszłości to też będę mogła z tego po prostu zarabiać już takie lepsze kwoty, bo tak naprawdę fotografowie już tacy naprawdę profesjonalni, to są zarobki już w takich lepszych kwotach.
3: A czy twoi znajomi na przykład także się pasjonują fotografią, czy na przykład studenci mają inne zajęcia w trakcie studiów?
4: Mam kilku znajomych, którzy lubią robić zdjęcia, którzy lubią nagrywać filmy i właśnie idą w tym kierunku. No a wiadomo, no, student to student, różne mają zainteresowania.
3: Mhm. A czy na przykład w parze z robieniem zdjęć idzie kręcenie filmików? Może coś w kierunku zostania youtuberką?
4: Oj...
3: Ale zobacz, równie dobrze mogłabyś być na przykład youtuberką, która też przekazuje jakieś tam triki, cenne wskazówki, jak dobrze robić te zdjęcia. Bo też są tego typu kanały.
4: Są, tak. Myślę, że musiałabym w tym kierunku bardzo się jakoś tak nauczyć. W ogóle nauczyć się przebywania przed kamerą, bo to jest chyba jedna z najbardziej stresujących mnie rzeczy. Przebywanie przed kamerą, wtedy po prostu patrzę się w ten obiektyw i ja nie wiem. Wszystko mi wylatuje z głowy, nic bym nie potrafiła powiedzieć.
3: Czy jest jakiś taki wymarzony model aparatu fotograficznego, który chciałabyś w przyszłości posiąść?
4: Na razie odkładam pieniądze na Nikona D750.
3: Czy ma on jakieś takie super funkcje, które chciałabyś sprawdzić w pierwszej kolejności?
4: Na tę chwilę w porównaniu do mojego aparatu, no to jest on na znacznie wyższym levelu, znacznie jest bardziej profesjonalny i mogłabym sobie pozwolić, dokupując do niego różne obiektywy, na właśnie to moje ukochane, wymarzone zdjęcie nieba, gdzie wiadomo, z moim sprzętem też się da, ale chodzi o to, żeby sobie ułatwiać w życiu, a nie utrudniać, więc praca na takim lepszym modelu na pewno byłaby znacznie łatwiejsza.
3: Mhm. A ty czasem jak patrzysz na różne zdjęcia, to jesteś w stanie ocenić, co ktoś na przykład miał nie tak w ustawieniach, że nie wiem, właśnie są te ziarna takie, czy jakieś inne mankamenty na zdjęciach?
4: Często jak widzę jakieś zdjęcie, to właśnie na początku skupiam się na tym, i nieważne, czy to jest moje zdjęcie, czy kogokolwiek innego, skupiam się na tym, żeby sprawdzić, czy ktoś właśnie ma jakieś ziarno, czy jest zdjęcie prześwietlone, czy może niedoświetlone. To akurat na pierwszy rzut oka bardzo dobrze widać, ale tak jak nawet pytam znajomych i pokazuję im jakieś zdjęcie, co im nie pasuje w danym zdjęciu, no to oni spojrzą i mówią, że wszystko jest okej. A jednak jak ja sobie spojrzę i wiem mniej więcej coś tam, wiem o tej fotografii, to tak, no to jest trochę inaczej.
3: Czyli jednym słowem trzeba mieć oko.
4: Tak mi się wydaje, że trzeba.
3: A tak teraz mi się skojarzyło, że niektórzy po prostu może nie tylko nie mają oko, ale po prostu może się też nie znają na tych ustawieniach, bo zdarzają się przypadki, że te zdjęcia są właśnie prześwietlone, jest zbyt duże nasycenie kolorów. Niektórzy też dodają tyle ostrości, że to zdjęcie po prostu traci na jakości. Czy można jakoś tym osobom, że tak powiem, uświadomić, że to jednak nie jest dobre?
4: Pamiętam, jak u mnie na samym początku, jak robiłam zdjęcia i potem szłam w obróbkę ich, to lubiłam sobie przesadzić. Też lubiłam właśnie w obróbce tak dodać nasycenia, bo chciałam, żeby te zdjęcia były po prostu wyraźne, widoczne, żeby ktoś jak na nie spojrzy, od razu je widział, a nie przejechał po prostu, nie wiem, czy przez Face'a, czy coś, tak ominął to zdjęcie. Ale dopiero z czasem zaczęłam sobie uświadamiać, że czasami mniej jest lepiej. Bo jednak właśnie, jak jest ta za duża ostrość, za duże nasycenie, prześwietlone zdjęcia da się jednak w obróbce potem uratować, jeżeli w dobrym zapisie jest zdjęcie. I da się z tego wyciągnąć, żeby nie było takie jasne, ale niektórzy lubią przesadzić, przekombinować na maksa.
3: Ale uważasz, że takim osobom powinno się zwrócić uwagę, że słuchaj, no to jednak nie jest za dobre?
4: Moim zdaniem powinno się uświadomić kogoś, bo skoro ta osoba lubi zbyt bardzo nasycić te zdjęcia, no to dla niego wszystko jest okej. To znaczy, że przy kolejnych zdjęciach on będzie robił dokładnie tak samo. A jednak jeżeli osoba, która coś tam się zna, albo po prostu znajomi, którzy też nie mają pojęcia na przykład o robieniu zdjęć i tak dalej, jeżeli oni zobaczą i powiedzą, że coś jest nie tak w tym zdjęciu i wskażą dokładnie ten mankament, który akurat tam się wydarzył, to ta osoba, myślę, weźmie sobie też trochę do myślenia, że kurczę, może rzeczywiście nie powinienem aż tak bardzo przesadzać.
3: Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że fotografia dzisiaj to też niekoniecznie musi wynikać z pasji, ale chociażby też z tego, żeby lepiej promować swoje usługi. Można to chociażby zauważyć u makijażystek czy pedikurzystek, które na bieżąco wrzucają fotografie swojej pracy. Ale też z drugiej strony myślę, że to są takie zajęcia, którymi studentki by się mogły zająć. Więc tutaj jak gdyby łączenie przyjemnego z pożytecznym. Nie masz na przykład takich może przypadków wśród swoich znajomych?
4: Jak sobie tak szukam właśnie w pamięci, no to tak, u mnie jednak dziewczyny na przykład właśnie też robią paznokcie i potem wrzucają zdjęcia, ale to jest też trochę inny rodzaj fotografii. Mnie na przykład raczej coś takiego by nie kręciło, że miałabym zrobić zdjęcie po prostu dłoni i potem je gdzieś tam opublikować, bo jednak dziewczyny, które to robią, to wrzucają te zdjęcia po to, żeby skupić się głównie na paznokciach, tak?
3: Ale na przykład zdjęcia makijażu, bo muszę przyznać, że niektóre chociażby na Instagramie wyglądają naprawdę profesjonalnie.
4: To prawda.
3: Ale to może też ktoś tutaj miał wcześniej jakieś kursy, żeby dobrze promować te swoje usługi.
4: Myślę, że trzeba mieć jakiś taki właśnie dryg, żeby w fajny sposób przekazać to, nad czym się pracowało. Czyli tak jak właśnie dziewczyny, które zrobią makijaż, paznokcie, ułożenie dłoni, wszystko jednak musi mieć swoje zasady.
3: Jak już wspomniałaś, jesteś pasjonatką fotografii ze zamiłowania. Nie jest to na razie jeszcze twój zawód, ale tak ciekawi mnie, czy masz jakiś taki autorytet wśród fotografów, który inspiruje cię właśnie do wykonywania zdjęć, czy bardziej opierasz się na własnym doświadczeniu?
4: Od samego początku starałam się, wiadomo, posiłkować się pracami innych osób, ale bardziej po prostu spojrzeć, jak można daną rzecz czy osobę przedstawić w różnych tam sytuacjach, pozach, ale wszystko od samego początku, oprócz przeczytania, do czego służy dany przycisk i tak dalej, to starałam się dojść właśnie, nauczyć się na własnych błędach, dojść samemu do tego, bo jednak potem jak wyjdzie z tego jakieś fajne zdjęcie i mogę rzeczywiście wrócić do niego i przypomnieć sobie, że kurczę, doszłam do tego sama, nie uczyłam się ustawień, że w ciemności, kiedy jest na przykład ileś tam światła, tylko troszeczkę dostępnego, że muszę użyć dokładnie takich ustawień, jakie ktoś pokazywał. Tylko starałam się włączyć jakieś ustawienia i dopasować wszystko tak, jak ja uważam, że powinno być. Jeżeli okazywało się, że to zdjęcie jeszcze nie jest takie, jakie bym chciała, to po prostu metodą prób i błędów właśnie starałam się z tego wyciągnąć sama to, co najfajniejsze.
3: Czy może zapadła ci w pamięć jakaś taka fotografia, która zrobiła na tobie jakieś naprawdę duże wrażenie?
4: Na mnie największe wrażenia sprawiają zdjęcia nieba, księżyca i tego, co jest dalej. Gwiazdy, potem planety tam przy udziale teleskopu. No i to jest właśnie coś, w czym bardzo bym chciała kiedyś się spróbować, no ale to mam nadzieję, że z czasem przyjdzie.
3: No to w sumie jest chyba wiele obszarów, w których chciałabyś się spróbować.
4: Tak. Jedyne co to na razie stronie od ślubów, wesel i tego typu okazji.
3: A dlaczego uważasz, że mogą okazać się szybko nudne?
4: Może nie tyle nudne, co jakoś nie czuję się w tym dobra. Miałam już kilka propozycji właśnie od znajomych, żeby zrobić zdjęcie na ich ślubie. ale jak tak sobie potem przemyślałam, że miałabym sama tam być, nie wiedziałabym tak naprawdę, co się z czym je, bo jeszcze nigdy nie miałam w ogóle kontaktu z tego typu fotografią sama, to nie. Jakoś na tę chwilę nie czuję się silna w tym.
3: Ale chyba też na takich fotografach weselnych ciąży trochę większa odpowiedzialność, bo jeśli na przykład para będzie niezadowolona, no to wszystko wina na fotografa.
4: No właśnie, tego bym się chyba najbardziej bała. Bo jednak jestem osobą, która bardzo się liczy ze zdaniem innych i jeżeli okazałoby się, że ktoś nie jest zadowolony z moich usług, no to właśnie bym nie chciała, żeby coś takiego się okazało. Wiadomo, każdy tak naprawdę jakoś zaczynał i nie każdy od razu był genialny, nie każdy od razu góry przenosił, ale ja tak czuję wewnątrz siebie, że jeżeli miałabym już się tego podjąć, to chciałabym być pewna siebie i pewna tego mojego sprzętu, że wszystko pójdzie tak jak mi się wydaje, że powinno pójść.
3: Zastanawiałaś się nad tym, że wolałabyś pracować dla kogoś i wykonywać zdjęcia na przykład na zlecenie, czy jednak założyłabyś własne studio fotograficzne i oferowała takie usługi, w jakich ty czujesz się najlepiej?
4: Z pracą dla kogoś jest ten problem, że czasami nie masz możliwości wykazania tak naprawdę tego, co ty chcesz. Nie masz możliwości pokazania siebie, tylko musisz jednak zrobić tak, jak ktoś sobie zażyczy, tak jak ktoś ci da zlecenie i powie, że masz zrobić to tak, tak i tak. A jakbym miała właśnie założyć swoje studio, które może kiedyś w jakiejś tam przyszłości by miało miejsce, to właśnie wszystko bym robiła tak, jak ja chcę, podejmowałabym zlecenia te, które ja będę chciała i nie musiałabym się przejmować, że ktoś będzie mi kazał coś zrobić, tylko sama sobie mogę powiedzieć, że okej, masz zrobić teraz to i to, ale ja potem będę ponosiła za to konsekwencje i ja będę wiedziała, że zrobiłam na przykład źle, jeżeli czegoś się podjęłam.
3: A z jakiej fotografii dotychczas, które udało ci się zrobić, jesteś najbardziej zadowolona?
4: Jeśli chodzi o moje zdjęcia, to jest ten problem, że jestem co do siebie bardzo krytyczna i mogę pójść na sesję zdjęciową typu właśnie gdzieś na miasto czy na koncerty i w aparacie wszystko wydaje mi się, że okej jest. Potem przerzucam to wszystko na laptopa i widzę, okej, to zdjęcie do usunięcia. Więc jest ze mną ciężko, chociaż potem znajomi mi mówią, że jest niby okej i że są naprawdę bardzo fajne te zdjęcia, a ja jednak gdzieś tam wewnątrz siebie wiem, że nie są one takie, jakie bym chciała, jakie miałam w głowie, robiąc dane zdjęcie. Ale jeśli miałabym już powiedzieć jakieś takie zdjęcie, z którego jestem dumna najbardziej, to są dwa. Jedno z zimy 2018 bodajże. Zdjęcie, no moim zdaniem jest takie trochę bajkowe. Zrobiłam je w parku naszym kieleckim i właśnie było dużo śniegu, no i to pięknie wyglądało.
3: Uwieczniłaś jeszcze zimy, kiedy był śnieg.
4: Tak, jeszcze wtedy był śnieg, dokładnie. Jeszcze wtedy była naprawdę taka solidna ta zima.
3: A drugie?
4: A drugie jest to zdjęcie z koncertu Pawła Domagały z Kielc. 2019 bodajże. Na koncertach jest o tyle problem czasami, że żeby zrobić fajne zdjęcie, też musi być fajne światło. Czyli tak naprawdę główną rolę gra wtedy oświetleniowiec. No i wiadomo, że oświetleniowiec nie będzie dopasowywał swoich świateł do fotografa, tylko do tego, żeby wszystko fajnie wyglądało na scenie. Więc wtedy już trzeba wiedzieć, przy jakiej piosence będzie fajne światło, żeby można zrobić zdjęcie. No i byłam już na kilkudziesięciu koncertach Pawła, więc wiedziałam, przy której piosence będzie można zrobić fajną fotkę. No i właśnie przez wszystkich ukochaną albo znienawidzoną piosenkę Weź nie pytaj. To właśnie przy tej piosence jest wtedy Robaczek, czyli Paweł Oświetleniowiec, daje fajne światła i moim zdaniem to zdjęcie przedstawia fajne emocje, które wtedy akurat Paweł starał się przekazać i naprawdę jak się spojrzy na to zdjęcie, to właśnie tak jak Paweł wrzucał na swoją stronkę, to ludzie komentowali, że zdjęcie jak na okładkę płyty. No to jak czytam coś takiego, to aż ciepło się robi na serduszku.
3: Czyli jednak tutaj fotografia koncertowa, to by mogło być to.
4: To by mogło być to zdecydowanie.
3: A tak się jeszcze zastanawiam, czy na te zdjęcia, z których jesteś najbardziej zadowolona, masz na przykład jakieś szczególne miejsce na ścianie, albo też jakiś specjalny album, w którym to wszystko gromadzisz, może jakieś portfolio na przyszłość?
4: Na razie te zdjęcia wrzucam sobie, jestem dzieckiem internetu, i wrzucam sobie je na dysku Google. Staram się tam właśnie wrzucać jakieś takie swoje lepsze zdjęcia, które potem, jeżeli będę właśnie starała się o akredytację, na przykład na różne wydarzenia, czy na kadzielni, czy po prostu na jakieś koncerty, to wtedy do maila mogę dołączyć właśnie link z tymi zdjęciami i ktoś sobie może zobaczyć, okej, jednak robi fajne zdjęcia na przykład, to możemy ją zatrudnić. ale jeszcze nie doszło do tego, żebym sobie drukowała te moje zdjęcia, czy wywoływała, chociaż czasami zastanawiam się właśnie nad tym, żeby jednak mieć to gdzieś przy sobie, żeby jak gdzieś jadę na przykład i z różnych miejsc, żeby mogła sobie wrzucać potem nawet na pamiątkę te zdjęcia, bo jednak złośliwość rzeczy martwych i tak jak niedawno mi się zepsuł laptop, więc wszystkie zdjęcia przepadły, tak naprawdę w sumie większość, chyba że coś tam właśnie powrzucałam do internetu na różne stronki, gdzie można zapisać sobie zdjęcia, no to jedyne co, to tam przetrwały. I jeśli ktoś byłby zainteresowany zobaczeniem tych wszystkich moich prac, o których teraz wspominałyśmy, to zapraszam na moją stronę na Facebooku Sylwia Godowska Foto albo na Instagramie sgodowska foto. To tam właśnie wrzucam różne zdjęcia z miasta, z koncertów. Każdy znajdzie coś dla siebie.
3: To na koniec powiedzmy sobie jeszcze, czy twoim zdaniem nawet taka fotografia z pasji może być dobrą okazją do zarobku dla młodych ludzi?
4: Moim zdaniem jak najbardziej, dlatego że w obecnych czasach, nieważne czy ktoś ma aparat, czy go nie ma, wystarczy telefon. I tak naprawdę jest teraz bardzo dużo osób, które uważają się na przykład za fotografów, a robią zdjęcia tylko telefonami. Jedni hejtują, a inni uważają, że przecież nie ma w tym nic złego. Telefon, tak jak aparat, może zrobić naprawdę bardzo dobre zdjęcie. Trzeba mieć jednak tą chęć i taki zapał, żeby iść w tym kierunku. Jak najbardziej.
3: Moi drodzy Państwo, przypominam, że dzisiaj w Mieście Młodości moim gościem była pasjonatka fotografii, a także studentka administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sylwia Godowska, która opowiedziała nam, gdzie możemy szukać podpowiedzi, żeby robić dobre zdjęcia, a także co trzeba zrobić, żebyśmy byli z nich w miarę zadowoleni. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
4: Dzięki wielkie.
3: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
5: Chęć pozbycia się zbędnych kilogramów, a może gonitwa za perfekcyjną sylwetką. O tym, czym jest dla nas sport, a w szczególności siłownia, porozmawiam z Martyną Nowak, psycholog sportu z Uniwersytetu SWPS i Maksymem Ziółkowskim, trenerem personalnym. Zapraszam, Paweł Tworek. Na początku. Według Was, dlaczego warto trenować?
6: Sport taki, jeśli chodzi o biegi masowe, stał się ostatnio bardzo popularny. Oczywiście tutaj ta sfera fizyczna, czyli motywacja do tego, żeby być w lepszej kondycji, żeby być może zgubić zbędne kilogramy, ale z punktu widzenia psychologii ma również ważne funkcje takie socjalizacyjne. Czyli biegamy razem, spotykamy się razem, wspólnie uczestniczymy w treningach, wyjeżdżamy na imprezy biegowe. I myślę, że to jest taki ważny aspekt, który właśnie tą motywację do uprawiania sportu podtrzymuje.
5: Czyli taka koedukacja, tak?
6: Przede wszystkim też takie wsparcie wzajemne, tak? Bo czasami zdarza się, że może nie chce nam się wyjść na trening, ale jeżeli mamy grupę, z którą biegamy, to po prostu nam nie wypada. I to jest jakby taki bardzo pozytywny aspekt uprawiania sportu. Ważne jest również to, żeby sobie postawić odpowiednie cele, tak? Które będą i naszą motywację utrzymywały, ale też będą powodowały, że to bieganie będzie frajne. Idą, że uprawianie sportu, tak, może nie tylko bieganie, ale przede wszystkim będzie sprawiało nam przyjemność.
5: Ty, Maksymie, ten sport uprawiasz właściwie od niedawna. Co skłoniło ciebie do podjęcia się treningów?
7: Generalnie na mojej podstawie, na moim przykładzie było tak, że ja byłem osobą jakby, która była bardzo otyła, nie wdrążając sportu w swoje życie od samego początku. Dopiero później z czasem zauważyłem jakiś tam problem, który tak naprawdę, gdybym obudził się za późno, mogłoby być za późno.
5: Czyli jak otyłą osobą byłeś?
7: Ważyłem 112,5 kg. Miałem problem jakby z kupnem ubrań chociażby w którymkolwiek ze sklepów, bo teraz jak wiemy wszystko jest slim fit, a ja miałem z tym problem na tyle, że nie mogłem dobrać odpowiedniego ubioru w żadnym ze sklepów, jakby w galerii handlowej.
5: I ile kilo udało się tobie stracić?
7: Łącznie zrzuciłem 32, zszedłem do 80 kg, no ale jakby to była faza taka początkowa, bo później skoncentrowałem się na następnym celu, jakim było budowa masy. No i właśnie w tym momencie szykuję się do zawodów sylwetkowych, dlatego budowanie masy jest jakby rzeczą niezbędną w tym całym przedsięwzięciu.
5: Teraz, że tak powiem, jesteś już zaprawiony trochę w tych bojach, ale na początku nie obawiałeś się tego, że możesz sobie zrobić krzywdę?
7: Jakby, żeby zacząć, dużo czytałem w internecie na ten temat. Nie miałem wglądu w żadną pomoc, nikt mi jakby nie kierował mnie za rękę, nie mówił, co mam robić w danym momencie. Najzwyczajniej w świecie dużo czasu spędzałem na czytaniu jakby innych ludzkich przykładów na tym, że na tej zasadzie, że da się, jak się chce.
5: Czyli na pewno pomogła tobie w tej pracy.